rozliczam jak żyjesz, więc czemu serce tak szybko bije? Ech, życie, życie, co z tego masz, że dwoje ludzi, dwie drogi

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Nowe autobusy wyjadą na drogi powiatu puckiego. Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej odebrał dwa nowoczesne, w pełni elektryczne autobusy marki Iveco, które zostały włączone do obsługi połączeń na terenie powiatu puckiego i już kursują na swoich trasach. Jeden z autobusów obsługuje linię numer 1 w Pucku, natomiast drugi został skierowany do obsługi linii numer 11 na terenie gminy Władysławowo. Zakup autobusów został zrealizowany dzięki wsparciu środków zewnętrznych oraz zaangażowaniu samorządów tworzących związek. Inwestycja została współfinansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wkład własny zapewniły samorządy: gmina Puck, miasto Puck, gmina Władysławowo oraz powiat pucki. Nowe autobusy stanowią kolejny krok w rozwoju nowoczesnego i niskoemisyjnego transportu publicznego w regionie. Są ciche, ekologiczne i komfortowe, dzięki czemu przyczyniają się do poprawy jakości podróży mieszkańców oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Zanim wsiadł na rower, wypił liter wódki. W organizmie miał prawie 3 promile. Policjantka sierżant Patrycja Zdziebłowska z Komisariatu Policji w Redzie, wracając z pracy, utknęła w korku w Rumi na ulicy Kamiennej. Kiedy oczekiwała na możliwość kontynuowania podróży, zauważyła w pewnej odległości leżący rower na jezdni oraz rannego mężczyznę. Natychmiast wysiadła z samochodu i pobiegła udzielić pomocy.

0: Na miejscu była już kobieta, która także wyszła z samochodu, by mu pomóc. Funkcjonariuszka zauważyła, że mężczyzna doznał urazu głowy, z której intensywnie krwawił. Wspólnie ze świadkiem wykorzystały apteczkę i zatamowały krwawienie, jednocześnie monitorując stan poszkodowanego. Mężczyzna był przytomny i w rozmowie z policjantką przekazał, że wcześniej wypił około litra wódki. Jak relacjonował, mimo to zdecydował się wsiąść na rower. W trakcie jazdy nagle stracił równowagę i przewrócił się na jezdnię, doznając obrażeń głowy. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, patrol komisariatu policji w Rumi oraz policjantów wejherowskiej drogówki. Ratownicy przetransportowali rowerzystę do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy i wykonano niezbędne badania. Ze względu na odniesione obrażenia oraz stan upojenia alkoholowego policjanci odstąpili od nałożenia mandatu karnego. Funkcjonariusze ruchu drogowego sporządzili dokumentację i skierują do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości. W przypadku mandatu kara wyniosłaby 2,5 tysiąca złotych, natomiast o ostatecznym wymiarze kary zdecyduje sąd. W Gdańsku przeszłość spotkała się z teraźniejszością. Pod hasłem "Tu każdy ma swoją historię" już po raz 766 odbywa się jarmark świętego Dominika. Ulice historycznego centrum Gdańska wypełniły stoiska kupców, a także koncerty, spektakle, wydarzenia kulinarne i różnego rodzaju pokazy artystyczne.
1: No jarmark to ludzie, a więc kupcy, rzemieślnicy, no i wszyscy nasi goście w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych. Spodziewamy się około 1,5 miliona odwiedzin na jarmarku w ciągu 3 tygodni Festiwalu Cudów. Jarmark to festiwal, a więc 3 tygodnie różnego rodzaju wydarzeń na 6 tematycznych przystankach, które dedykujemy seniorom, dzieciom, młodzieży, gdzie mamy dużo kultury. Program to prawie 300 wydarzeń.
0: Mówi rzecznik prasowy Międzynarodowych Targów Gdańskich Maciej Korolczuk. Na jarmarku świętego Dominika można skosztować między innymi maczankę dominikańską.
2: Jest to po prostu szarpana wieprzowina albo mielona wołowina robiona w naszym autorskim sosie. Podajemy ją na pajdzie albo na bułce. Historia tego dania sięga aż od XVIII wieku, ponieważ nasi kupcy albo robotnicy, nasi stoczniowcy, po prostu po swojej ciężkiej pracy albo w jakichś ważnych wydarzeniach spotykali się razem i maczali chleb w mięsie, albo w wieprzowinie, albo właśnie w wołowinie.
0: Tłumaczy przedstawiciel wystawcy Marta Oklińska. Jarmark nie byłby jarmarkiem, gdyby nie strefa kolekcjonerów. Antyki, starocie, militaria i różnego rodzaju przedmioty kolekcjonerskie znajdziemy na ponad 130 stoiskach. Co ważne, starocie znajdziemy w nowej lokalizacji. Na jarmarku świętego Dominika działa strefa miast i regionów oraz przystanek smaków prezentujący lokalne produkty, kuchnię i kulturę z różnych części Polski. Organizatorzy zachęcają, by na wydarzenie dojechać przede wszystkim komunikacją zbiorową, zwłaszcza że w centrum miasta trwa wiele remontów. Jarmark świętego Dominika potrwa do 16 sierpnia. W Radzie oficjalnie została oddana ulica Rolnicza. To dobra wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców dzielnicy Mościebłota, którzy otrzymali przede wszystkim wygodne połączenie z centrum miasta. Przy udziale gości w Radzie doszło do symbolicznego otwarcia nowej inwestycji drogowej.
3: Mościebłota już oficjalnie od dzisiaj, ostatecznie, choć droga już jest użytkowana od pewnego czasu, Mościebłota mają porządny, cywilizowany dojazd, nie tylko dla samochodów, ale tak jak stoimy w tym miejscu właśnie dla rowerzystów, jest też chodnik. To jest prawie kilometr drogi, więc mówimy już o takim długim odcinku, no bo kilometr drogi już jest zauważalny w skali naszego miasta. To jest ponad 9 milionów złotych.
0: Mówi burmistrz Redy Mateusz Richard, z czego tylko część pochodzi z miejskiego budżetu, a znaczna część z pozyskanej przez miasto dotacji.
4: Co prawda, że Reda rozbija się szybko. Ma tereny inwestycyjne, ma tereny mieszkaniowe i tutaj na pewno przyrost mieszkańców będzie w najbliższych latach bardzo duży. Ale w związku z tym trzeba również myśleć o tym, jak się będą przemieszczać. Oczywiście ja jestem zwolennikiem transportu zbiorowego, ale nie ukrywajmy, że te drogi są nam bardzo potrzebne. Tutaj duża inwestycja, bo prawie 10 milionów złotych, ale 1/3 tej inwestycji została pokryta z programu rządowego, ze środków funduszu drogowego i to są prawie 3 miliony złotych.
0: Opowiada wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. Prawie 4 miliony złotych to także wkład spółki PEWiK, a to ze względu na bardzo szeroki zakres prac, nie tylko drogowych. Huk dział, szczęk mieczy i setki rekonstruktorów przeniosły Świecino w realie XV wieku. Za nami kultowa rekonstrukcja historyczna. W Świecinie odbyła się inscenizacja jednej z najważniejszych bitew wojny XIII-letniej, a dokładnie bitwy pod Świecinem. Pomimo niesprzyjającej

0: Pogody, mieszkańcy oraz goście tłumnie przybyli na historyczne wydarzenie.
1: Piętujemy, to jest dla nas bardzo ważne, że wojna 13-letnia skończyła się powrotem Pomorza do Polski. Zamek w Malborku jest w rękach królów polskich i tak jest aż do zaborów. Dlatego Bitwa Świecińska zmieniła całe losy wojny 13-letniej. I wdzięczna publiczność, wszyscy pod parasolkami, około ponad 1000 ludzi, to się nikt nie spodziewał, że mimo, że leje od 13, tyle ludzi tu przyjechało.
0: Opowiada wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki. Inscenizacja nie była jednak jedyną atrakcją przygotowaną w Świecinie. Dużą część wydarzenia stanowił obóz warowny z drugiej połowy XV wieku. Po przekroczeniu jego bramy odwiedzający mogli przenieść się w realia roku 1462 i zobaczyć, jak mogło wyglądać codzienne życie żołnierzy oraz osób towarzyszących wojskom.
2: Przede wszystkim pokazujemy też gotowe zbroje, które można sobie przymierzyć, dotknąć. Są to repliki wykonane na podstawie zachowanych oryginałów. A przy kuźni, już przy samym palenisku, no to takie proste, tak jak i dawniej przy takich pracowniach, które były rozłożone polowo, no to się robiło raczej głównie takie drobne rzeczy albo naprawy. Także tutaj robimy jakieś drobne przedmioty, które są często tutaj obozowiczom też nawet potrzebne.
0: Mówi Tomasz Samuła ze Stowarzyszenia Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej. Bitwa pod Świecinem rozegrała się 17 września 1462 roku i była jednym z przełomowych wydarzeń wojny 13-letniej pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim.
3: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, wtorek na horyzoncie. Czas rozpocząć naszą poranną drogę. Arkadiusz Mieczewski, witam wszystkich tych, którzy rano wstają, bo nie mają innego wyjścia. Zapraszam na nasze poranne spotkanie. Czwarty dzień sierpnia, wtorek 216 dzień roku, do końca którego zostało nam 149 dni. Wschód słońca 5.02, zachód 20.41. Dzień trwa 15 godzin 39 minut i jest już krótszy od najdłuższego o godzinę i 37 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało nam 49 dni, a myśl na dziś jest taka. Musimy nauczyć się zachwycać tym, co znikome, ulotne i nietrwałe. To co? Może zatrzymacie się dzisiaj na jedną niezwykłą chwilę? Ja wiem, że może o poranku, kiedy dopiero co wstaliście, to zatrzymać się to ciężko, szczególnie jak się człowiek śpieszy, ale pamiętajcie, jak się człowiek śpieszy, to jest takie przysłowie, to się diabeł cieszy. Dlatego wy uważajcie na siebie, szczególnie o poranku, jak wstaliście, jeszcze lekko dochodzicie do siebie, to ruszajcie powoli i od czasu do czasu się zatrzymajcie, kiedy będziecie mieli okazję. A ja zapraszam bez zatrzymywania się na nasze poranne wtorkowe spotkanie i mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu. Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
5: Za nami dni gminy Krokowa, o nich już za chwilę powiemy, także o nowym samochodzie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach, a także usłyszycie o wymianie pieców w Słupsku. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Mieszkańcy i goście gminy Krokowa spotkali się podczas wydarzenia pełnego sportowych aktywności, historii i muzyki Co Dni Gminy Krokowa. Wydarzenie rozpoczęło się w piątek od aktywności sportowych na plażach. Uczestnicy mogli wziąć udział m.in. w biegu w Białogórze, siatkówce plażowej, zajęciach crossfit i zumbie.
6: W tej chwili część koncertowa, czyli z główną gwiazdą wieczoru, Kasią Kowalską. Ale jutro też są jeszcze dwie imprezy, już może troszeczkę poza dniami gminy Krakowa będzie jarmark cysterski w Żarnowcu i tutaj w tym miejscu Sławoszynie 50-lecie jubileusz Orkiestry Strażackiej Sławoszyna.
5: Mówi dyrektor Krakowskiego Centrum Kultury w Krakowej Krzysztof Oprzyński. Organizatorzy zadbali również o liczne atrakcje dla odwiedzających. Na miejscu pojawiły się stoiska, punkty gastronomiczne oraz propozycje przygotowane przez lokalne koła gospodyń wiejskich. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcentów historycznych.
7: Dzisiaj tu w Sławoszynie obchodzimy urodziny gminy Krakowa. 1 sierpnia 1934 roku powstała, urodziła się nasza gmina Krakowa, tak jak i wiele gmin tutaj na naszym Pomorzu Polskim. Przede wszystkim budujemy integrację, spotykamy się tutaj, widzimy, dzień dobry sobie mówimy, spotykamy się, można w rodzinie tutaj przyjść, biegają dzieci i ma to bardzo duże znaczenie dla integracji społeczności.
5: Tłumaczy wójt gminy Krakowa Adam Śliwicki. Zdjęcia z dni gminy Krakowa znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach zyskał dodatkowe wsparcie w codziennej działalności. Placówka otrzymała samochód Ford Transit Custom, który ma pomóc w organizacji wydarzeń, transporcie, wyposażeniu

0: wydarzenia oraz realizację lokalnych inicjatyw kulturalnych i społecznych. Pojazd został oficjalnie przekazany przez wójta gminy Główczyce Rafała Teterkę, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Dorocie Chmiel. Samochód trafił do placówki na podstawie umowy użyczenia. Wcześniej był wykorzystywany przez Urząd Gminy Główczyce do realizacji zadań samorządu, a obecnie pozostaje w dobrym stanie technicznym i będzie służył pracownikom oraz organizatorom wydarzeń. Nowy środek transportu ma usprawnić funkcjonowanie GOK-u i ułatwić działania prowadzone na terenie całej gminy. Dzięki niemu łatwiejsza będzie m.in. organizacja imprez, przewóz materiałów oraz obsługa przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców. Samorząd przekazał placówce życzenia bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji pojazdu. Słupsk zachęca mieszkańców do wymiany starych pieców i korzystania z niskich dopłat na ekologiczne źródła ogrzewania. W mieście wciąż działa około 2000 tzw. kopciuchów, czyli nieefektywnych pieców opalanych m.in. węglem lub koksem. Samorząd chce przyspieszyć ich wymianę i poprawić jakość powietrza. Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie pokrywające do 70% kosztów inwestycji. Maksymalnie 10 tysięcy złotych można uzyskać m.in. na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, montaż pompy ciepła, kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych. W przypadku instalacji ogrzewania gazowego, olejowego, elektrycznego albo kotła na pelet wysokość wsparcia może wynieść do 7 tysięcy złotych. Program wymiany źródeł ciepła działa w Słupsku od lat. W ciągu ostatniej dekady miasto przeznaczyło na ten cel ponad 2 miliony złotych, dzięki czemu udało się usunąć około 1000 starych pieców. W tym roku pula środków na dotacje została zwiększona do około 500 tysięcy złotych. Wniosek można składać do 20 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Tchu słońca mieliśmy dzisiaj o godzinie 5:03. Te słońce dzisiaj dość chętnie na niebie się pojawiać będzie, choć zachmurzenie również występować ma. Generalnie umiarkowane. Na termometrach oj wysokie wartości dzisiaj 24 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Łusce się pojawią, 26 w Drinie Pucku, Kosakowie, 28 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Redzierów i Luzinie. Ciśnienie wciąż utrzymuje się umiarkowane, chociaż powolutku idzie w kierunku wysokiego.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

To był 4 sierpnia roku 1770. Wtedy nad brzegiem rzeki Endeavour w Australii kapitan James Cook nadał nową nazwę nowo odkrytemu zwierzęciu. Było to kangaroo, czyli popularny teraz kangur. W roku 1818 poeta Antoni Malczewski jako pierwszy Polak zdobył Mont Blanc. W roku 1958 w pierwszym notowaniu listy przebojów Billboard Hot 100 zwyciężył utwór Poor Little Fool Rickiego Nelsona. W roku 2009 najwyższy szczyt karaibskiego państwa Antigua i Barbuda został przemianowany na Mount Obama, a to z okazji dnia urodzin prezydenta Baracka Obamy. W roku 2017 teledysk do utworu Despacito Luisa Fonsiego jako pierwszy w historii YouTube'a osiągnął 3 miliardy wyświetleń, a w roku 1966 w jednym z wywiadów John Lennon niefortunnie stwierdził, że The Beatles są bardziej popularni niż Jezus w swoich

0: czasach. W roku 1984 Prince wprowadził na szczyt amerykańskiej listy albumów swoją płytę Purple Rain. Płyta zawierająca przebojowe utwory Windows Cry czy Let's Go Crazy i Purple Rain oczywiście przebywała na szczycie przez 24 tygodnie i sprzedała się w ilości 20 milionów egzemplarzy. Taka krótka historia na początek dnia, czwarty dzień sierpnia przed nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
7: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
8: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
9: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

0: Niektórzy Polacy ruszają we wtorkowy poranek do pracy. Na początek ostrzeżenie, jeżeli jedziecie samochodem, pamiętajcie, że w tym tygodniu w całej Europie trwa akcja Speed. Policjanci sprawdzają waszą prędkość, a do tego bądźcie ostrożni na drodze, bo mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym cały czas, liczba wypadków rośnie, w tej chwili już od początku wakacji 153 takie wypadki na polskich drogach. A teraz czas na coś bardziej wesołego. Mamo, dlaczego na zdjęciu ślubnym jesteś w białym welonie? Zapytało dziecko. Biały kolor to znak radości, synku. A dlaczego tata jest ubrany na czarno? No to sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. No właśnie, panowie, którzy zbliżacie się do tego momentu, kiedy będziecie brali swoją partnerkę za żonę. Czy naprawdę powinniście ubrać czarny garnitur? No chyba, że tak właśnie sądzicie, że to nie dzień radości, a dzień wiecie czego. No dobrze, to już nie będę wchodził głębiej w te właśnie tematy. Zapraszam was na nasze poranne spotkanie. Dużo informacji, wiadomości i oczywiście dobrej muzyki dla was o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach.

0: miastach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
8: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
1: Reklama.
9: Rząd coraz bliżej decyzji o obniżce cen paliw na koniec wakacji. Upały we Włoszech zagrażają elektrowniom. Polska jest bezpieczna. Marilyn Monroe w tym roku skończyłaby 100 lat. Nietypowy hołd złożył jej włoski artysta rolnik. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Benzyna w drugiej połowie sierpnia może stanieć o około złotówkę na litrze. Rząd planuje obniżyć pod koniec wakacji VAT na paliwa. Pakiet ma obowiązywać przez kilka tygodni, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
10: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
9: Resort energii liczy też na to, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 20-latek z wielkopolskiej Trzcianki. Michał H. zabił swojego ojca mieczem. Usiłował też zabić dwóch policjantów. Jednego z nich ranił. Funkcjonariusze postrzelili napastnika, mówi prokurator Magdalena Roman z prokuratury w Trzciance.
11: Badania, które miał przeprowadzone po przyjęciu do szpitala, nie wykazały ani środków odurzających, ani alkoholu. Niemniej jednak myśmy procesowo w dniu zdarzenia zabezpieczyli również krew od podejrzanego, ale w dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań.
9: 20-latkowi grozi dożywocie. Powiedział, że żałuje tego, co się stało. Znowu ponad 40 stopni na południu Europy. We Włoszech władze wydały czerwony alert, który oznacza zagrożenie dla zdrowia obywateli. Włosi szukają ochłody w jeziorach i rzekach.
12: Nad rzeką zawsze wieje nieco silniejszy wiatr i jest tu przyjemnie. Ale żeby uciec przed upałem, trzeba wybrać się gdzie indziej. Na pewno nie do Rzymu.
9: Upały we Włoszech dają się we znaki także turystom.
13: Próbujemy po prostu przetrwać. Jeździmy taksówką, bo w taksówce jest klimatyzacja, a w transporcie publicznym jej nie ma.
9: Przez upał wysycha Dunaj. Węgrzy planują z tego powodu wyłączyć swoją elektrownię jądrową PEX, której reaktory są chłodzone przez rzekę. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii. Polskie elektrownie również używają wody z rzek do chłodzenia turbin, ale jak mówi ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja, nasz kraj robi dużo, by odpowiedzieć na zagrożenia i nie dopuścić do niedoborów prądu.
14: Elementem tej odpowiedzi jest na przykład transformacja energetyczna. Budujemy dużo mocy, które nie potrzebują chłodzenia. Fotowoltaikę. Dzięki temu odciążamy nasze elektrownie węglowe, więc nie grozi nam już to, co groziło nam 11 lat temu. Budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać.
9: Minister energii mówi, że Polska dysponuje teraz nadwyżką energetyczną. Jeśli to będzie konieczne, wesprze Węgry w kryzysie energetycznym. A zaglądamy jeszcze do Włoch. Tamtejszy artysta uczcił Marilyn Monroe pługiem i traktorem. Dario Gambarin namalował jej gigantyczny portret traktorem na polu pod Weroną. Zostawił na ziemi tysiące idealnie wyoranych linii. Dzieło ma powierzchnię prawie 4 boisk piłka.

0: Oscarskich, a niebieskie oczy gwiazdy powstały z rozłożonej na polu folii. Marilyn Monroe miałaby w tym roku setne urodziny.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Uczestnicy z ponad 20 krajów świata spotkali się na 36. Międzynarodowym Kongresie RIDEF. Kongres RIDEF odbywa się co 2 lata w różnych częściach świata. W tym roku jego gospodarzem jest Gniewino.
2: Gniewino przyciąga tutaj ludzi z pasją, bo to przecież Stowarzyszenie Nauczycieli Pedagogów Freneta, no to są pasjonaci. Więc tak, Gniewino jest otwarte na jak najbardziej na takie inicjatywy. Tutaj się organizatorzy do mnie zwrócili jakiś czas temu z taką propozycją. Oczywiście przyjęłam, ponieważ jesteśmy otwarci, jak już powiedziałam, na takie inicjatywy, ale też na troskę o edukację dzieci i młodzieży, bo przecież ta pedagogika Freneta, jego osiągnięcia i potem kontynuatorów są bardzo cennym nurtem w edukacji.
1: Mówi wójt gminy Gniewino Violetta Meyer-Schroeder. Organizację Kongresu Międzynarodowego Federacja Ruchów Nowoczesnej Szkoły powierzyła Polskiemu Stowarzyszeniu Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest solidarność, wolność, demokracja. Jak podkreślają organizatorzy, wartości te w edukacji nie są jedynie ideami, ale konkretnymi fundamentami, dzięki którym szkoły mogą odpowiadać na współczesne wyzwania, budować sprawiedliwe i pokojowe społeczeństwo oraz przygotowywać młodych ludzi do świadomego kształtowania świata.
3: Nauczyciele frenetowcy to są osoby, które praktykują na co dzień po prostu filozofię, pedagogikę Celestyna Freneta, pedagoga francuskiego z czasu nowego wychowania. Podążamy za dzieckiem, słuchamy głosu dziecka, dajemy mu warunki do rozwoju, szanujemy jego wybory, czyli tak zwane demokratyczne wychowanie. We wspólnocie naprawdę powiedziałabym w ogromnym szacunku do dziecka, dlatego że wszystko co robimy jakby jest powodowane jego zainteresowaniem.
1: Tłumaczy przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freneta Joanna Andrzak. Uczestnicy wydarzenia przyjechali do Gniewina z całego świata, z wielu krajów Europy, a także z Meksyku, Korei Południowej, Japonii, Brazylii, Chile, Peru, Wybrzeża Kości Słoniowej, Senegalu, Kamerunu, Togo, Urugwaju i Burkina Faso. Zakończyła się przebudowa kolejnego odcinka drogi powiatowej w powiecie lęborskim. Inwestycja objęła blisko kilometrowy fragment trasy między Rytkowicami a Nową Wsią Lęborską, w tym ulicę Dworcową w Nowej Wsi Lęborskiej. Modernizacja ma poprawić bezpieczeństwo oraz komfort kierowców pieszych i pozostałych uczestników drogi. Odbioru zakończonych prac dokonali 3 sierpnia przedstawiciele samorządów: starosta lęborski Tomasz Litwin, wicestarosta Adrian Wenta, wójt gminy Nowa Wieś Lęborska Szymon Medalion oraz zastępca wójta Marian Kurzydło. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku. W ramach zadania przebudowano odcinek o długości 995 metrów, wykonując m.in. prace drogowe, sanitarne i teletechniczne oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wartość inwestycji wyniosła ponad 2 600 000 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu wspierającego inwestycje samorządowe związane ze strategiczną infrastrukturą energetyczną w województwie pomorskim. 80% kosztów pokryło dofinansowanie, a pozostałe środki pochodziły z budżetów powiatu lęborskiego i gminy Nowa Wieś Lęborska. Nowa droga ma zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić warunki podróżowania mieszkańców. Ponad 100 uczestników wziął udział w tegorocznym spływie kajakowym Potęgowo 2026. Wydarzenie połączyło aktywny wypoczynek, kontakt z naturą i integrację mieszkańców. Trasa prowadząca przekół Pawą dostarczyła uczestnikom wielu emocji i sportowych wyzwań. Kajakarze pokonali odcinek od Pergoli koło Upawy do Poganic. Na trasie nie zabrakło wspólnego wiosłowania, wzajemnej pomocy i zmagań z nurtem rzeki oraz dobrej zabawy. Organizatorzy podkreślają, że najważniejszym elementem wydarzenia była możliwość spędzenia czasu razem i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział i stworzenie wyjątkowej atmosfery. Spływ po raz kolejny pokazał, że wspólne aktywności są ważnym elementem integracji lokalnej społeczności.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Dzień przed nami naprawdę gorący, blisko 30 będzie na termometrach, a konkretnie 24 stopnie to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 26 w Drini Pucku, Kosakowie, 28 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Rezierów i Luzinie. Na barometr

0: Umiarkowane wartości, choć już w kierunku tych wysokich, a na niebie ilość chmur od małej po umiarkowaną. Przelotne opady deszczu w teorii są możliwe, ale w praktyce szansa na nie jest dziś bardzo niska.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Spojrzałem na kartkę z kalendarza i mówię, to jest mój dzień. Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. Dlaczego to jest mój dzień? Bo ja mam tak rano, że pantera musi wstać, a panu się nie chce. A jak już pantera wstanie, to potem chodzi taki zamglone oczy ma, bo na razie na początku nie widzę, co się dzieje, dopóki nie przemyję oczu. Też tak macie? No to może to właśnie wasze święto, Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. Arkadiusz Mięczewski, zapraszam was serdecznie.

0: właśnie 4 dzień sierpnia, wtorek. Imieniny dzisiaj obchodzą Dominik, Fryderyk, Prokop, Maria, Jan, Franciszek, Andrzej, Rainer, Protazy, Perpetua i Krescenty. Wszystkiego najlepszego. Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka. A rzeczywiście dzisiaj i jutro najbardziej i pojutrze jeszcze bardziej ma być gdzieniegdzie ciepło, a nawet bardzo ciepło. Synoptycy zapowiadają nam nadejście kolejnych upałów. 39, a nawet 40 stopni może pojawić się w niektórych miejscach, także przygotujcie się na upalne dni, pijcie dużo wody, a ja zapraszam już za chwilę na naszą poranną księgę imion. Dzisiaj o Dominiku i Fryderyku słów kilka. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za pracę.

0: Prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.

0: Poranną księgę imion rozpoczynamy od Dominika, a to mężczyzna o niezwykłym wewnętrznym magnesie, niezłomnej woli i naturalnej charyzmie, która natychmiast przyciąga uwagę. To synonim bezkompromisowej energii, bystrego umysłu, wielkiej, odważnej wizji, posiada niezwykły zmysł organizacyjny, determinację w dążeniu do celu oraz zdolność podejmowania szybkich, trafnych decyzji do każdego wyzwania. Podchodzi z pasją i pełnym zaangażowaniem. To osoba o wielkim, otwartym sercu i bezgranicznej lojalności. To kompan, na którego zawsze można liczyć i przyjaciel, który potrafi zarazić swoim optymizmem każdego w swoim otoczeniu. Czas teraz na Fryderyka, a to mężczyzna o niezwykłej kulturze osobistej, wewnętrznym spokoju i naturalnym autorytecie, który budzi powszechny szacunek. To synonim artystycznej wrażliwości, genialnej intuicji i bystrego analitycznego umysłu. Posiada niezwykłe wyczucie piękna, dbałość o detale oraz zamiłowanie do wysokich standardów. Wszystko, czego się podejmuje, robi z niebywałą klasą, pasją i niezwykłym wyczuciem stylu. To osoba o wielkim, szlachetnym sercu, głębokiej empatii. Fryderyk to wierny przyjaciel, prawy człowiek, przy którym każdy czuje się doceniony i wyjątkowy. Prawdziwa elegancja, głębia charakteru i wielka osobowość. Wszystkiego najlepszego, panowie, z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. No i dobrze już wiecie, co to za pora. Czas zobaczyć, co tam na drogach się u nas dzieje. Czy mamy te korki, czy tych korków nie mamy? Czy będą opóźnienia w drodze, czy ich nie będzie? No to już przechodzę do rzeczy. W Redzie raczej dość spokojnie, chociaż na Puckiej ruchy delikatnie podwyższony na pasie w kierunku południowym. Nieznacznie podwyższony w porównaniu z tym, co dzieje się tutaj w weekendy. A jak już jesteśmy w Redzie, no to teraz udajmy się na granicę Redy i Wejherowa. Konkretnie mówię tutaj Wam o ulicy 12 Marca, bo z tego co widać na wylocie z 12 Marca Franciszka Fenikowskiego pojawiły się barierki. Niestety nie przejedziemy teraz w tamtym rejonie, związane to jest z robotami w lesie, z inwestycją redzką związanymi, czyli ścieżką rowerową i drogą przeciwpożarową, ścieżką spacerową, drogą pożarową. No ale tutaj to przez jakiś czas raczej będzie wiązało się przede wszystkim z tymi utrudnieniami. Poza tym Wejherowo raczej bez większych problemów jedzie. W Bolszewie zobaczmy, czy coś się dzieje. No dzieje na Zamocnej troszkę ten ruch podwyższony, ale raczej nieznacznie. Dalej na Lęborg. Chciałem powiedzieć, że jedziemy bez problemu. Chciałem powiedzieć, że nie ma opóźnień, nie ma korków, nie ma utrudnień. No ale bym Was okłamał w tym momencie, bo niestety widzę, że na ulicy Lęborskiej na wysokości Bożejewa na południe od Kębłowa odrobinkę, tutaj ruch dość intensywnie spowalnia, nie jest to długi odcinek, nie ma znaczenia o zdarzeniu drogowym, nie ma znaczenia o robotach drogowych, niemniej ruch widać, że jest tutaj bardzo nasilony, na szczęście na krótkim odcinku, ale bierzcie to pod uwagę. Lęborg raczej bezproblematyczny, dalej trasa do Słupska również problemu Wam nie przysporzy. No to teraz czas zobaczyć, co tam w Rumi i Gdyni słychać. Rumia raczej dość spokojnie sobie jedzie w swoim tempie, takim porannym tempie, raczej związanymi z porannymi godzinami szczytu. Gdynia całkiem nieźle, dość standardowo. Największy ruch na skrzyżowaniu Derdowskiego i Dąbka, ale dramatów w Gdyni na szczęście nie ma o tej porze.
5: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
6: Dzień się szykuje naprawdę gorący. 24 pojawi się na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. 20...

0: 26 w Grimpucku, Kozakowie 28 w Gniewinie Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 29 stopni Celsjusza w Wejherowie, Radzierum i Luzinie. Zachmurzenie przez cały dzień utrzymywać się będzie od małego po umiarkowane i jest także niewielka szansa na lokalne przelotne opady deszczu. Ciśnienie 1017 hektopaskali, a po gorącym dniu czeka nas ciepła noc.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Myjcie ręce i nie tylko o poranku, bo choroba nam się tutaj strasznie szerzy w Polsce. Czterokrotny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A odnotował rok do roku Główny Inspektorat Sanitarny. Do połowy lipca było to aż 1413 przypadków, kiedy w tym samym okresie rok temu były to 364 przypadki. Dlatego może warto jednak myć ręce. Wirusowe zapalenie wątroby typu A znane jest jako żółtaczka pokarmowa, czyli choroba brudnych rąk. Do zakażenia dochodzi m.in. poprzez spożycie zakażonej żywności lub wody oraz skutek niewłaściwej higieny rąk. Przebieg choroby w dużym stopniu zależy od wieku pacjenta. Objawy nasilają się z wiekiem. Najczęściej są to symptomy grypopochodne i dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a także ciemny mocz. Jeżeli zauważycie u siebie takie symptomy, udajcie się do lekarza, żeby stwierdzić, czy to grypa, czy być może właśnie objawy WZW typu A. Dbajcie o siebie, myjcie ręce, będzie dobrze.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko

0: Tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.

0: Czas na poranny doping dla Was, czas na poranny sukces. Warto mówić o sukcesach Polaków. Niemożliwe nie istnieje. Bartłomiej Kubkowski dopiął swego i przeszedł do historii sportu. Po niecałych 55 godzinach morderczej walki w lodowatej wodzie polski ultramaratończyk jako pierwszy człowiek przepłynął Morze Bałtyckie w pław i potrzebował do tego 55 godzin. A potem trafił do szpitala. Na szczęście wszystko jest dobrze, stracił tylko głos, ale podobno już teraz czuje się całkiem nieźle. Tytaniczna walka Bartłomienia z prądami, wiatrem i wychłodzeniem napędzała wielką akcję charytatywną. Równolegle do pokonywanych kilometrów Polak prowadził zbiórkę na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Jak poinformowano po zakończeniu próby, na ludzki wysiłek ultramaratończyka pozwolił na zebranie ponad 500 tysięcy złotych, które bezpośrednio wesprą dzieci walczące z chorobami nowotworowymi. I takie sukcesy to ja rozumiem, i takie rekordy to ja również rozumiem. Trzymamy kciuki za kolejne rekordy, a przede wszystkim za zdrowie naszego ultramaratończyka i za szybki powrót do formy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętem.

0: Tuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Jaki jest twój ulubiony dzień tygodnia?
4: Jak to jaki?
3: Super wtorek! Czyli wtorek? Stary, skoro super cena na super film w super kinie, to super wtorek!
4: No raczej.
3: To jasne. Wtorek z super ceną w kinie Helios.
5: Nie czekaj do środy, bo teraz bilety na filmy w każdy wtorek tylko po 16,90. Kup bilet na helios.pl. Reklama.
6: Idą zmiany w żłobkach, więcej zabawy na powietrzu i lepsze jedzenie. W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego. Pożary we Francji odsłoniły śmiertelnie niebezpieczne niewybuchy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Więcej zabawy na świeżym powietrzu, lepsze standardy żywienia i nowe zasady pracy opiekunów. Tak mają niedługo wyglądać polskie żłobki. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do 3 roku życia. Ma ona poprawić jakość opieki nad najmłodszymi. Jesteśmy na to gotowi, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
7: Już powoli się przygotowaliśmy do tych zmian. Opieka w zakresie aktywności na świeżym powietrzu. Te place zabaw, które wyremontowaliśmy, to właśnie temu mają służyć.
6: Opiekunowie dostaną większą ochronę prawną jako funkcjonariusze publiczni. Będą mieć też 33% zniżki w transporcie publicznym. Zabronione będzie też publikowanie w internecie wizerunków dzieci, nawet jeśli rodzice wyraziliby na to zgodę. Niektóre zmiany mają wejść w życie już 1 września. W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Zapowiedział to sam Morawiecki. Wiceszef jego stowarzyszenia Marcin Chorała zachęca kolejnych działaczy PiSu, by przyłączyli się do nowej partii.
8: Każdy jest zaproszony, nikogo nie rozliczamy, nie każemy podpisać jakiś lojalek, więc zapraszam i panią premier Beatę Szydło i wielu innych zacnych ludzi w Polsce, którym leży na sercu dobro naszego kraju.
6: W Prawie i Sprawiedliwości słychać, że odejście grupy posłów związanej z Morawieckim to formalność. Lotnisko Katowice-Pyrzowice pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port inwestuje w nowe skanery i zapowiada więcej zmian, bo co roku notuje nowy rekord pasażerów, mówi rzecznik prasowy portu Piotr Adamczyk.
9: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy.
6: Nowe skanery mają się pojawić najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami. Owoce i warzywa mogą być jeszcze droższe. Powodem są niższe o 10% zbiory. Mniej będzie kapusty, cebuli, marchwi, pomidorów czy ogórków. Jeszcze gorzej z owocami. Tu zbiory są niższe niż przed rokiem o 1/5. Zdrożeją pewnie jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie i czereśnie. Pożary we Francji odsłoniły śmiertelnie niebezpieczne niewybuchy. To pozostałości z czasów II wojny światowej. Wyłoniły się teraz na spalonej ziemi lasów Żyrondy. Saperzy ruszyli do lasów, by oczyścić teren, mówi dowódca oddziału saperów w Bordeaux.
10: Te pociski wciąż są wypełnione materiałami wybuchowymi, więc stanowią zagrożenie. Zamierzamy je zebrać, wywieźć i zniszczyć w odpowiednim miejscu.
6: Tymczasem w departamencie Var na południu Francji strażacy nadal walczą z ogniem. W Polsce są bardzo popularne, Szwedzi apelują, by z nich rezygnować. Wszechobecne w polskich ogrodach tuje mogą być niebezpieczne podczas pożarów. Bardzo łatwo się zapalają i mogą sprawić, że ogień szybko się rozprzestrzeni. Ostrzeżenia w Szwecji pojawiły się po dużym pożarze w norweskim Drammen, gdzie spłonęło ponad 100 domów, przy których rosły tuje. Dlatego specjaliści radzą, by przy domach wybierać mniej łatwopalne gatunki.
0: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Parku Miejskim w Redzie odbył się ekopiknik organizowany przez Fabrykę Kultury. Na mieszkańców czekały warsztaty, pokazy, ekologiczne aktywności oraz liczne atrakcje. Jedną z głównych atrakcji tegorocznego pikniku była akcja Wymień elektrośmieci na sadzonkę. Uczestnicy mogli przynieść drobny zużyty sprzęt elektroniczny, w zamian otrzymywali sadzonkę rośliny.
4: Trzecia edycja ekopikniku, znów nowa oferta, jak

0: Którą mieszkańcom naszego miasta i wszystkim gościom, którzy przybywają do Miejskiego Parku Rodzinnego, oferujemy. To jest taka impreza, która ma pomóc wszystkim nam, którzy segregują odpady, którzy żyją w świecie niesamowicie rozwiniętej cywilizacji, która niszczy naszą planetę, ma pokazać, że możemy tej planecie pomóc. Możemy drobnymi ruchami, drobnymi inicjatywami, jak gdyby swój komfort psychiczny, fizyczny, moralny budować.
1: Mówi dyrektor Fabryki Kultury w Redzie Tomasz Wiśniewski. Istotnym elementem ekopikniku był punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze, prowadzony przez Urząd Miasta Redy. Mieszkańcy mogli na miejscu uzyskać informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, termomodernizację budynków oraz poprawę efektywności energetycznej swoich domów.
2: Głównie chodzi o źródła ciepła, tak? Bo uchwała antysmogowa tutaj narzuca nam już, że te kopciuchy powinny być wymienione, trzecie i czwarte klasy kotłów do 1 września, więc to jest główny temat, który mieszkańców powinien interesować i interesuje.
1: Tłumaczy inspektor w Urzędzie Miasta Reda Lucyna Borwińska. To już trzecia edycja ekopikniku. Prawie 1 200 000 złotych unijnego dofinansowania trafi do gminy Nowa Wieślęborska na rozwój edukacji przedszkolnej. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu Przedszkola z klasą w gminie Nowa Wieślęborska etap trzeci, którego celem jest poprawa warunków nauki i opieki nad najmłodszymi mieszkańcami. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi ponad 1 300 000 złotych, a przyznane dofinansowanie pokryje 90% kosztów. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Pomorza 2021-2027. W ramach projektu planowane jest m.in. utworzenie 33 nowych miejsc przedszkolnych oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i adaptacyjnych. Projekt obejmie także doposażenie placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne oraz dodatkowe wsparcie dla dzieci wymagających specjalistycznej opieki. Zaplanowano również podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, m.in. w zakresie pracy z dziećmi mającymi trudności w komunikacji czy rozwoju społeczno-emocjonalnym. Samorząd podkreśla, że inwestycja ma przyczynić się do poprawy jakości edukacji przedszkolnej w całej gminie. Historia dworów i pałaców z terenu gminy Główczyce zostanie szerzej opisana i udokumentowana. Powstanie opracowanie poświęcono lokalnym zabytkom, ich dziejom oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego regionu. Projekt realizuje Radosław Kamiński, stypendysta marszałka województwa pomorskiego dla twórców kultury na rok 2026. Spotkanie dotyczące przedsięwzięcia odbyło się w Urzędzie Gminy Główczyce z udziałem wójta Rafała Teterki oraz pracowników samorządu zainteresowanych tematyką lokalnej historii. Projekty Dwory i Pałace Powiatu Słupskiego, część północna, historia i architektura obejmuje m.in. opis historii obiektów, losów, ich dawnych właścicieli, zmian architektonicznych oraz obecnego stanu zachowania zabytków. Materiał do opracowania będą zbierane na podstawie źródeł archiwalnych, fotografii, literatury oraz badań terenowych. Samorząd podkreśla, że projekt pozwoli lepiej zachować wiedzę o lokalnych zabytkach i może stać się ważnym źródłem informacji dla mieszkańców, szkół oraz instytucji kultury. Opracowanie ma również wspierać promocję historii i turystyki kulturowej na terenie gminy.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Ciśnienie umiarkowane, wiatry słabe i umiarkowane, zachmurzenie umiarkowane, tylko temperatura nieumiarkowana, wysoka. Na termometrach dzisiaj 24 stopnie zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 26 w Drinipucku, Kosakowie, 28 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. I choć zrobiło się nam naprawdę gorąco, to ocieplenie będzie dość krótkie i już za parę dni znowu temperatura zacznie powolutku iść nam w dół.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie. Żar tropików nas czeka według synoptyków dzisiaj i jutro. To właśnie w te dwa dni atakuje ponownie lato, od 30 do 33 stopni to średnie temperatury nad samym morzem, od 24 do 29 stopni na północy i północnym zachodzie, od 28 do 32, natomiast w centrum, na wschodzie i południu od 33 do 37 stopni. Najgoręcej ma być na Mazowszu, w województwie świętokrzyskim, lubelskim, Małopolska i Podkarpacie. Tu temperatury mogą lokalnie osiągnąć nawet 39 stopni. Do właśnie dziś i jutro mogą zostać gdzieniegdzie pobite lokalne rekordy temperatur, także dbajcie o siebie, nawadniajcie się. Mogą pojawiać się również burze. Niestety temperatura będzie taka, że te burze z gradem i intensywnymi opadami mogą się tworzyć, a jeżeli ktoś liczy na ochłodzenie, to pierwsze oznaki ochłodzenia już w czwartek, w piątek fala upałów ustąpi już w całej Polsce, a maksymalna temperatura nigdzie nie przekroczy 30 kresek. To najświeższe informacje pogodowe dla was wszystkich dzisiaj o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12. Więcej

0: i na Facebooku.
1: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
0: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
0: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fan Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Reklama.

0: 4 sierpnia to posłuchajcie, stanowicie przykład szlachetności i skromności. Jesteście ludźmi o dobrym sercu i czystych intencjach. Gdybyście mogli, otoczylibyście troską i ciepłem każdego, kto znajduje się w potrzebie. Głęboko wierzycie w wyjątkowość każdego człowieka. Jesteście oddani swoim wartościom i kierujecie się nimi, podejmując każdą życiową decyzję. Dzięki temu jesteście zdecydowani i skoncentrowani na swoim celu. Nic was nie rozprasza. Macie zaufanie do siebie i wierzycie we własne możliwości. Jesteście świadomi swoich mocy stron i staracie się wykorzystać je jak najlepiej. Nie popadacie jednak w egoizm i pychę. Chętnie przyjmujecie krytykę i chcecie ciągle się doskonalić. Lubicie filozofię, interesujecie się zarówno ludzką psychiką, jak i kwestiami egzystencjonalnymi. Macie otwarty umysł pełen niecodziennych pomysłów. Wasze zalety: życzliwość, konsekwentność, wady, nadwrażliwość i zgorzkniałość. Wasza szczęśliwa liczba to 9. Wśród urodzonych dzisiaj są m.in. francuski projektant mody Louis Vuitton, włoski kierowca wyścigowy inżynier Ernesto Maserati, Louis Armstrong, Witold Gombrowicz, Janusz Weichert, polski reżyser i scenarzysta filmowy, Zygmunt Solorz-Żak, polski przedsiębiorca, Barack Obama, Meghan Merkel, amerykańska aktorka, księżna Sussex czy Mariusz Wlazły, polski siatkarz. Wśród urodzonych jesteście pewnie również wy. I wam życzenia wszystkiego najlepszego przesyłam o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja piądzesunty dregy baraści.
4: Baraści.
5: Zaloty.
4: Baraści.
6: Jem ju za stary na twoje baraści. Tu mnie co zbłeli, a tam mnie chrąści.
4: Nie jestem w wieku na twoje zaloty. Serce słabiutkie, z pęcherzem kłopoty.
6: Jem ju za stary na twoje baraści. Tu mnie co zbłeli, a tam mnie chrąści.
4: Baraści.
6: Zaloty.
4: Baraści.
7: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
8: Fajle. Let me see you dance, baby. See you dance, man.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl.

0: www.zawisza.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Reklama.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
9: Ósma 8:30 na zegarach, Michał Jorosz przy mikrofonie. Czas zaktualizować sytuację z dróg i tym razem zaczniemy sobie od trójmiejskiej obwodnicy, na której ruch odbywa się bez najmniejszych problemów. Aż miło się patrzy, jak tutaj to wszystko się prezentuje. No ale czas opuścić obwodnicę, czas pojechać do Gdyni. Tutaj też sytuacja nie jest taka zła. Południe bez problemów, północ miasta również całkiem nieźle, Śródmieście także, na ulicy Morskiej troszkę robót drogowych, trochę utrudnień, trochę podwyższonego ruchu widać. Na Hutniczej tym razem dużo spokojniej. W Rumi też naprawdę nieźle, chyba nie ma żadnego miejsca, o którym powinienem tutaj coś więcej powiedzieć. W Redzie jakby odrobinę się sytuacja uspokoiła od 7:30 na ulicy Puckiej. Może to być tylko takie wrażenie, ale w tym momencie aut ewidentnie jest mniej na ulicy Puckiej. Wejherowo przejezdne. No i jeszcze tylko przypomnę coś, o czym mówiłem o godzinie 7:30, czyli jesteśmy na granicy dwóch ulic Franciszka Fenikowskiego w Wejherowie i 12 Marca w Redzie. Tutaj jest zamknięcie dzisiaj na tej drodze w związku z przecinaniem gałęzi, nie przejedziemy właśnie tą drogą z Wejherowa do Redy. O Wejherowie już wspomniałem, że sytuacja stabilna, także my sobie Wejherowo opuszczamy i jedziemy na Lęborg. Po drodze, no tylko gorzej, miałem nadzieję, że może się uspokoi ta sytuacja na drodze numer 468 na ulicy Lęborskiej na południe od Kębłowa, no ale wygląda na to, że nie, wręcz tych aut tutaj przybywa, ruch spowalnia coraz bardziej. Zobaczymy, co będzie o 9:30. Dalej na Słupski już jedziemy bez żadnych problemów. W samym Słupsku nieźle naprawdę sytuacja się prezentuje. Nie mamy tutaj żadnych utrudnień. Łeba, Ustka, te dwa miasta poranek dzisiaj dość spokojnie spędzają. No jeszcze zobaczmy, co dzieje się we Władysławowie i na Półwyspie Helskim. A dzieje się tutaj naprawdę niewiele. Po weekendzie, kiedy tutaj ruch był naprawdę intensywny, mamy teraz wtorek i jedziemy tą drogą numer 216 bez najmniejszych problemów, nie napotykając na żadne korki. No i pewnie podobnie sytuacja będzie się prezentowała tutaj aż do kolejnego weekendu.
8: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
10: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
9: Dzień się szykuje naprawdę upalny, 24. Zobaczymy dzisiaj na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 26. w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 28. w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29. w Wejherowie, Radzie Rumi, Luzinie. Na barometrach około 1017 hektopaskali, a dla wszystkich, którzy chcą wypoczywać nad wodą, temperatura wody w Bałtyku między 18 a 20, może 1 stopniami Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany.
10: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano.

0: Za chwilę powiecie, że to niemożliwe, a jednak to możliwe i to jest prawdziwa sytuacja. Policjanci zatrzymali 24-latka, który pędził hulajnogą 80 km na godzinę w terenie zabudowanym. Wyobraźcie sobie ich zdziwienie, kiedy złapali go na radar. I na tym radarze zobaczyli, że on jedzie 80 km na godzinę. Oni sobie pewnie pomyśleli, nie no, radar nam się popsuł. A okazało się, że to właśnie jest prawda. Mężczyzna przyznał, że zmodyfikował jednoślad, by móc jeździć szybciej. Ale szybciej tak naprawdę? Z 20 zrobił 80 km na godzinę, a pędził tą hulajnogą tam, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. 24-letni kierujący zatrzymany został. Według funkcjonariuszy był świadomy prędkości, jaką zyskał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu. Ja bym mu dał jakiś order za modyfikację hulajnogi, która pozwala jechać zamiast 20 km na godzinę 80 km na godzinę, ale pewnie nie w takich warunkach. No, pamiętajcie, że modyfikacja hulajnogi obejmująca zdjęcie blokady prędkości powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu i za to mogą grozić spore konsekwencje. Dlatego nie róbcie tego w domu i nie szalejcie na hulajnogach. Bądźcie ostrożni.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w starej izbie baj Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie baj Złoty Widelec.

0: Zapraszamy!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Czas na pora kulturalnych informacji na antenie Norda FM przy mikrofonie Michał Jarosz. Lato to pora spędzania czasu na świeżym powietrzu, może na przykład w ramach Garden Party. No właśnie, 11 Garden Party u Karola już za kilka dni. Parę słów o artyście, który pojawi się w jego trakcie w Słupsku, a jest to Maciej Lipina, śląski wokalista, gitarzysta, kompozytor, aranżer, który prezentuje progresywne blues-rockowe brzmienie. Przez 21 lat był liderem zespołu Ścigani, z którym nagrał 3 płyty. W roku 2018 Lipina rozpoczął karierę solową, wydając płytę pod tytułem Ścigany, która zawiera autorskie kompozycje, aranżacje i bardzo osobiste teksty. Od kilkunastu lat wciela się w rolę Ryśka Riedla w spektaklu Skazany na bluesa na deskach Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego. W swoim dorobku artystycznym posiada wiele muzycznych projektów. Współpracował chociażby ze Sławomirem Wierzcholskim, Janem Kanty Pawluśkiewiczem, Natalią Grosiak, Piotrem Gutkowskim oraz Grzegorzem Kapołką. Koncerty odbywające się w ramach Garden Party u Karola mają miejsce pod pomnikiem Karola Szymańskiego w parku imienia Jerzego Waldorfa. Z Maciejem Lipiną spotkamy się tam w niedzielę 2 sierpnia równo w południe. W razie niepogody wydarzenie odbędzie się w sali Filharmonii, ale my liczymy, że niepogody nie będzie. Koncert odbędzie się pod patronatem prezydent Słupska Krystyny Danileckiej Wojewódzkiej. A jeśli ktoś lubi bardziej relaksujące rozrywki, ale takie, gdzie głowa może popracować, no i do tego pod dachem, no to my mamy też coś dla tych osób. Jeśli lubicie, kochacie, uwielbiacie planszówki, albo może chcielibyście po prostu nauczyć się w nie grać, przekonać do tej jakże popularnej obecnie rozrywki, to Biblioteka Słupsk zaprasza do miejsca animacji i kultury. Właśnie tam pogramy sobie w rozmaite, skomplikowane i nie tylko planszówki. Kiedy? 30 lipca i 13-27 sierpnia, czyli praktycznie przez całe wakacje. Wydarzenia mają miejsce w godzinach od 10 do 13. W sam raz na takie przedpołudniowe ruszenie głową.

0: Używacie komunikatora WhatsApp, to posłuchajcie, bo niestety przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekowym konkursie oraz proszą o oddanie głosu. Hej, córka moich przyjaciół jest w konkursie, a główną nagrodą jest stypendium na bezpłatną naukę. To dla niej naprawdę bardzo ważne. Z góry bardzo dziękuję za oddanie głosu. No i wtedy wy klikacie, no i tracicie swoje konto. Dlatego to informacje, które mogą być i właściwie są wysyłane z prawdziwych kont znajomych, członków rodziny lub współpracowników, które już zostały przejęte. Dlatego uważajcie i nie klikajcie. CERT Polska zaleca, aby osoby, które padły ofiarą oszustwa, jak najszybciej odłączyły wszystkie urządzenia dodane do konta. Można to zrobić w ustawieniach aplikacji WhatsApp. Jak podkreślono, tylko w ten sposób można odciąć przestępców od dostępu do profilu. A potem oczywiście przesyłajcie podejrzane wiadomości SMS na bezpłatny numer 8080. Nie powinniście skanować kodów QR ani przekazywać kodów weryfikacyjnych, gdy proszą o to osoby kontaktujące się za pomocą niespodziewanej wiadomości. Pamiętajcie o tym, nie dajcie się oszukać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę,

0: kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy. Czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: Reklama.
3: Szpital wstrzymał przyjęcia, bo lekarze nie przedłużyli umów. Tragedia pod Łowiczem. 11-latek miał wypadek na elektrycznej hulajnodze. Wróciły upały. Wiemy, do kiedy zostaną, co najmniej do piątku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarze nie przedłużyli umów, oddział wewnętrzny wstrzymuje przyjęcia. Zawieszono działanie interny w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej. Personel nie zgodził się na umowy zaproponowane przez dyrekcję placówki. Obecni pacjenci będą mieli opiekę, zapewnia rzecznik szpitala Marcin Janczylik.
4: Przyjęcia w związku z zawieszeniem zostały wstrzymane, natomiast 10 osób, które wymagały dalszej hospitalizacji i opieki, tą opiekę otrzymają nas na oddziale klinicznym kardiologii chorób wewnętrznych.
3: Na razie nie wiadomo, na jak długo oddział wewnętrzny będzie w bydgoskim szpitalu zawieszony. Tragedia pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek, który na elektrycznej hulajnodze zderzył się z kombajnem. Do wypadku doszło wczoraj we wsi Sypień, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
5: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
3: Sprawę bada prokurator. Elektryczne hulajnogi są dozwolone dzieciom od 13 lat. 11-latek w ogóle nie powinien jej prowadzić. Upały zostaną z nami co najmniej do piątku. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. W najbliższych dniach znowu zbliżymy się do rekordu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
6: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
3: Dziś będzie burzowo na zachodzie kraju. W kolejnych dniach burze będą przemieszczać się także na wschód. Polscy strażacy walczą już z pożarami w Hiszpanii. W regionie Kastylia-La Mancha od weekendu wspierają tamtejsze służby w walce z żywiołem. Działają w trudno dostępnych terenach, w temperaturach przekraczających 40 stopni. W całym sierpniu przez misję przewinie się 105 polskich strażaków. Z jednym z nich, który zaangażował się w akcję na miejscu, rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
7: Jak powiedział mi brygadier Paweł Dąbrowa, to służba w pełnej gotowości. Strażacy docierać muszą tam, gdzie ciężki sprzęt nie ma szans dojechać, a na wezwanie gotowi muszą być przez całą dobę.
8: Są to miejsca, gdzie w ogóle nie ma dojazdów. Bardzo często musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby zaparkować, a następnie przetransportować ciężkie narzędzia ręczne, pompy, piły. I musimy często z nimi przejść kilka kilometrów po to, żeby dostać się do tego obszaru, gdzie będą prowadzone czynności.
7: Jest to praca w upale i bardzo trudnych warunkach.
8: Temperatura jest bardzo wysoka, jest bardzo sucho. Musimy zwrócić uwagę też tutaj na wiatr, który powoduje, że ta sytuacja może bardzo szybko z opanowanej rozwinąć się do pożaru.
7: Pierwsza zmiana pozostanie w Hiszpanii do 11 sierpnia. Później zastąpią ją kolejne dwie.
3: Polska młodzież garnie się do lotnictwa wojskowego. Zapisy do szkoły Orląt w Dęblinie biją rekordy. Do tegorocznej rekrutacji zgłosiło się 1400 chętnych, 3 razy więcej niż 10 lat temu. Nie wszyscy się dostaną. Jest 7 osób na jedno miejsce.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W wieku 75 lat zmarł ceniony surdopedagog Kazimierz Czapiewski. Podczas swojej zawodowej kariery między innymi zarządzał ośrodkiem szkolno-wychowawczym nr 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie. Jak przekazuje w mediach społecznościowych ośrodek szkolno-wychowawczy nr 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie, odszedł człowiek o wielkim sercu, który całe swoje życie zawodowe poświęcił edukacji, wychowaniu oraz wspieraniu dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu. Swoją wiedzą, zaangażowaniem i życzliwością pozostawił trwały ślad w sercach wychowanków, współpracowników oraz całego środowiska pedagogicznego. Czapiewski był pedagogiem cenionym surdopedagogiem, wieloletnim wicedyrektorem oraz byłym dyrektorem OSW.

0: Numer 2. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 5 sierpnia. Msza święta odprawiona zostanie o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie. Surdopedagog spocznie na cmentarzu parafialnym przy ulicy Roszczynialskiego w Wejherowie. Groźnie wyglądające zderzenie ciężarówki z pociągiem towarowym miało miejsce w poniedziałkowe popołudnie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym przy ulicy Wicka Rogali w Lęborku. Wywrotka wjechała na tory na drodze prowadzącej w kierunku cmentarza i zderzyła się z nadjeżdżającym składem. Mimo poważnie wyglądającego wypadku, kierowca samochodu ciężarowego doznał jedynie lekkich obrażeń. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, straż pożarna, policję oraz ratownicy medyczni zabezpieczyli teren i udzielili pomocy poszkodowanemu. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające wyjaśnić przebieg oraz przyczyny zdarzenia. Na razie nie podano informacji o uszkodzeniach infrastruktury kolejowej ani o ewentualnych obrażeniach członków załogi pociągu towarowego. Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu w rejonie przejazdu kolejowego. Kierowcy korzystający z drogi prowadzącej w kierunku cmentarza musieli liczyć się z czasowymi ograniczeniami i poleceniami służb kierujących ruchem. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do niestrzeżonych przejazdów kolejowych oraz bezwzględne upewnienie się, że przejazd przez tory jest bezpieczny. Blisko 58 milionów złotych zainwestowano w rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Janusza Korczaka w Słupsku. Oficjalnie otwarto rozbudowaną pracownię rezonansu magnetycznego oraz zmodernizowane pracownie hemodynamiki i elektrofizjologii. Dzięki tej inwestycji placówka wzbogaciła się o nowoczesny rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, aparaty USG oraz specjalistyczny sprzęt dla wielu oddziałów. To oznacza przede wszystkim szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę, większe możliwości leczenia oraz lepsze warunki opieki nad pacjentami. Modernizacja ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców Słupska, ale całego regionu. Nowoczesna aparatura pozwoli skrócić czas oczekiwania na badania i usprawni leczenie, szczególnie tam, gdzie czas i trafna diagnoza mają ogromne znaczenie. Wejherowska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, zastraszanie świadka i kierowanie gruźb karalnych. Wyznaczono mu 3 miesiące aresztu. Policjanci pracowali nad sprawami, gdzie 19-letni sprawca w nocy z 3 na 4 kwietnia na terenie Wejherowa uderzył poszkodowanego zaciśniętą pięścią w twarz, powodując upadek i obrażenia ciała. Ponadto mężczyzna jest wcześniej podejrzany o to, że pod koniec lipca stosował przemoc wobec świadka w sprawie. Według policyjnych ustaleń wielokrotnie uderzał pokrzywdzonego po całym ciele oraz kopał go, powodując naruszenie czynności narządów ciała i roztrój zdrowia. Dodatkowo groził poszkodowanemu skrzywdzeniem jego psa, czym wzbudził uzasadnioną obawę spełnienia tych gruźb. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz wywierania wpływu na świadka z użyciem przemocy oraz skierowania gruźb karalnych. W piątek mężczyzna został przez policjantów doprowadzony do sądu, gdzie podczas posiedzenia na wniosek prokuratora z prokuratury rejonowej w Wejherowie wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Poranek za nami ciepły, choć raczej z tych rześkich, a przed nami dzień po prostu gorący. Na termometrach będziemy mieli 24 stopnie Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, a to najchłodniejsza część regionu. 26 pojawi się w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 28 w Gnieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Radzie Rumi, Luzinie. Ciśnienie 1017 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie małe i umiarkowane. Jest niewielka szansa na opady.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Arkadiusz Mięczewski, dzień dobry, czwarty dzień sierpnia, czas na nasze muzyczne kalendarium. Rozpoczynamy od zespołu The Beatles. W roku 66 w jednym z wywiadów John Lennon niefortunnie stwierdził, że The Beatles są bardziej popularni niż Jezus w swoich czasach. Ta wypowiedź spowodowała falę protestów w niektórych stanach, w USA, gdzie organizowano publiczne palenie płyt grupy, oraz w RPA, gdzie na pewien czas nawet zakazano dystrybucji płyt zespołu The Beatles. Zostając przy temacie The Beatles, w roku 80 w nowojorskim studiu John Lennon rozpoczął nagrania płyty Double Fantasy. To jego ostatni album wydany za życia. Lennon zginął od kul zamachowca 8 grudnia 1980 roku. W roku 82 grupa Budgie rozpoczęła turnę w Polsce. Podczas dwutygodniowej trasy zespół dał 16 koncertów, które zgromadziły licznych fanów tego walijskiego tria. W roku 84 Prince wprowadził na szczyt amerykańskiej listy albumów swoją nową płytę Purple Rain i z tej właśnie płyty pochodził m.in. ten tytułowy numer, jak i Windows Cry czy Let's Go Crazy. W roku 90 Mariah Carey rozpoczęła pierwszy z 4 tygodni na czele amerykańskiego zestawienia singli piosenką Vision of Love, a w roku 2000 Craig David po raz drugi wprowadził na pierwsze miejsce listy na Wyspach Brytyjskich swoją piosenkę zatytułowaną Seven Days.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.

0: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: To będą niezapomniane urodziny. Biuro Obsługi Klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

Teraz może będzie to głupie poranne pytanie, ale czy wy nie zastanawialiście się kiedyś, że może jesteście inni, adaptowani? Mówię tutaj o swoich rodzicach. Tak niektórzy myślą, a ci dwaj panowie, Kylie i Jeremy, też sobie takie myśli gdzieś w głowie chodziły. No i okazało się, że te myśli były akurat prawdziwe. Przez nie

0: Niemal 4 dekady. Kylie i Jeremy nie wiedzieli, że po urodzeniu trafili do niewłaściwych rodzin. Przyszli na świat tego samego dnia w tym samym szpitalu i byli jedynymi dziećmi urodzonymi wówczas w placówce. Mimo to doszło do pomyłki, która na zawsze zmieniła ich życie oraz ich bliskich. Prawda wyszła na jaw trochę przez przypadek. Kylie dostał domowy test DNA podczas świątecznego wręczania prezentów. No i jak się okazało, wynik nie był taki, jaki by powinien. No i obaj mężczyźni przyznają, że wcześniej dostrzegali różnice między sobą a bliskimi. Morrison jako dziecko żartował, że może został adoptowany, bo nie był podobny do reszty rodziny, a Bailyn zastanawiał się z kolei, dlaczego tak bardzo różni go od krewnych sposób patrzenia na świat. No, to u was, o, jak tam u was? No, mam nadzieję, że nikt was nie podmienił i nie zamienił i u was jest wszystko okej. No, a tu akurat będzie oczywiście, jak to w Stanach, proces i walka o miliony dolarów za tą zamianę, która została dokonana ponad 30 lat temu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio?

0: takie modne i pięknie dobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
0: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Reklama.
5: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Na naszych radiowych zegarach wybiła 9:30. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach naszego regionu. Na szczęście kierowcy nie mają dziś powodów do większych obaw. Ruch jest płynny, a utrudnienia pojawiają się jedynie punktowo, ale sprawdźmy razem, gdzie warto na chwilę zdjąć nogę z gazu. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Nasz przegląd drogowy rozpoczniemy w Gdyni. Tu większych zatorów nie ma. Nieco większy ruch widać na ulicy Puckiej, Północnej, Bema, Piłsudskiego i Morskiej. Obwodnica metropolitalna, przynajmniej jak na razie, jest przejezdna. Przenosimy się teraz do Rumi. Tam delikatnie wzmożony ruch utrzymuje się na skrzyżowaniu Dąbrowskiego z Żwirki i Wigury. W Redzie chwilę dłużej postoimy na ulicy Puckiej. Jedziemy dalej do Wejherowa. Po drodze bez większych problemów, a w samym mieście niewielkie spowolnienia czekają kierowców na Rzeźnickiej oraz na skrzyżowaniu ulic 12 Marca i 1 Brygady Pancernej. Droga wojewódzka 216 do Pucka jest przejezdna. W samym Pucku większy ruch występuje na skrzyżowaniu ulic Helskiej i Żarnowieckiej oraz na ulicy Wejherowskiej. We Władysławowie sytuacja jest spokojna, a na Hel dojedziemy bez większych problemów. Wzdłuż wybrzeża również jedzie się płynnie. Przypominamy jednak, że nadal zostaje zamknięty odcinek drogi między Rozewiem a Jastrzębią Górą. Trasa S6 z Lęborka w kierunku Lęborka jest przejezdna, a w Lęborku największy ruch na ulicy Zwycięstwa. Kierowcom wybierającym się do Łeby przypominamy o zmianie organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 214. W rejonie skrzyżowania w Garcze-Gorzu obowiązuje objazd wprowadzony w związku z pracami na torach. W samej Łebie nieco większy ruch notujemy jedynie na ulicy 10 Marca. Jadące z Lęborka do Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień. W samym Słupsku ruch miejscami jest nieco większy, ale bez poważniejszych zatorów. Bez problemu przejedziemy również do Kobylnicy oraz drogą krajową numer 21 w kierunku Ustki. To wszystko w naszym porannym przeglądzie drogowym. Szerokiej drogi, bezpiecznej podróży i pamiętajcie, nawet jeśli ruch jest niewielki, warto zachować ostrożność, zwłaszcza w rejonach prowadzonych prac drogowych i obowiązujących objazdów. Szerokiej drogi, moi drodzy, następne informacje drogowe o 15:30. Do usłyszenia.
5: Sponsorem Wiadomości Drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
6: Przed nami ciepły, a miejscami nawet upalny dzień. Początkowe zachmurzenie będzie niewielkie, ale z biegiem dnia chmur może zacząć przybywać na zachodzie regionu. Niebo może być mocniej zachmurzone i lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu. Jeśli wybieracie się na plażę, w Dębkach będzie około 24 stopnie, we Władysławowie 23, na Helu 22, natomiast w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie termometry pokażą 29 stopni, a w Słupsku możemy spodziewać się 28 kresek.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Śniadanie z Norda FM.

0: Donoszą o cudzie, do jakiego doszło podczas ich interwencji. Otóż mężczyzna, który od lat miał nie chodzić, nagle wstał i próbował wyskoczyć przez okno, by uniknąć zatrzymania. Funkcjonariusze zachowali jednak czujność i zapobiegli tragedii. Cała sytuacja wyglądała mniej więcej tak, że przyszli policjanci do mieszkania, gdzie miał zamieszkiwać poszukiwany listem gończym do odbycia kary 9 miesięcy pozbawienia wolności. Ale funkcjonariusze, którzy znaleźli owego mężczyznę, dowiedzieli się, że on nie chodzi z powodu problemów z kręgosłupem od 6 lat. Poinformował również policjantów, że obecnie oczekuje on na rozpoznanie przez sąd sprawy zmiany sposobu odbywania kary na system dozoru elektronicznego z tego powodu, że zły stan zdrowia, że on nie chodzi. No i tak nie chodził, że jak było otwarte okno, to policjanci mówią, to może my te okno zamkniemy. A on wtedy ciach na to okno. No i ci policjanci go z tego okna, no i na szczęście zabezpieczyli człowieka, żeby nie wypadł przez to okno. No ale widzicie, cuda jednak się zdarzają, a mówią, że nie ma cudów na tym świecie. A w Legnicy, proszę bardzo, cud.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
7: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market.

0: Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Reklama.

Przypominam, że to dzisiaj i jutro według synoptyków ma pojawić się ta fala upałów, gdzieniegdzie może być nawet koło 40 stopni. A już przy ponad 30-stopniowych temperaturach marzymy o chłodnej lub nawet zimnej.

0: zimnej wodzie, a badania pokazują, że to błąd, bo najlepiej schładzają gorący prysznic i rozgrzewająca kąpiel. Dla ochłody przyda się trochę ciepłej wody. Brzmi nielogicznie, bo przecież z upałem walczymy szukając niższych temperatur, a jednak pod wpływem zimna organizm uruchamia mechanizmy, które mają nas ogrzewać, dlatego chłodny prysznic może przynieść efekt inny niż planowaliśmy. Z kolei gorąca kąpiel, mimo że powoduje wzrost temperatury ciała, rozszerza naczynia krwionośne, które oddają nadmiar ciepła na zewnątrz. Naukowe zalecenia dotyczące spania w czasie upału mówią o tym, aby położyć się do łóżka po ciepłej albo przynajmniej letniej kąpieli. W każdym razie nie powinna być ona zimna. Gdy wygrzejemy się, temperatura ciała zacznie spadać i zrobi się przyjemnie. Wtedy też wydzielana jest melatonina w mózgu i zrobi wam się błogo, bo to hormon, który reguluje rytm dobowy i wywołuje senność oraz powoduje, że śpi się lepiej. No to nie trochę zimnej wody dla ochłody, tylko trochę ciepłej wody dla ochłody, przynajmniej tak twierdzą naukowcy. A wy co na ten temat sądzicie? Jak wrócicie do domu, to co? Będzie zimna woda, czy będzie raczej ciepła albo gorąca? No spróbujcie może raz tak, może wtedy stwierdzicie, co jest lepsze i co ma większy sens.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
7: Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów.

0: by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
1: Reklama.
2: Co siódma restauracja na bakier z higieną sanepid zrobił kontrolę. Zamiast diagnozy, tłumaczenia, lekarze skarżą się na nieufność pacjentów. Powiemy też o tym, że nikt nie chce budować nowego daru młodzieży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co siódma restauracja kontrolowana przez sanepid ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny. Inspektorzy ostrzegają, że takie zaniedbania mogą prowadzić do zatruć pokarmowych, a nawet do groźnych chorób, na przykład żółtaczki. Mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
3: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
2: Teraz klienci mogą sami wskazywać miejsca budzące ich wątpliwości. Od lipca zgłoszenia do sanepidu można wysyłać przez aplikację mObywatel. Lekarze skarżą się na nagonkę związaną z zarobkami niektórych medyków. Zamiast rozmawiać z pacjentami o ich zdrowiu, muszą ich zapewniać, że są uczciwi i fachowi, mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra.
4: Ja bym marzyła o tym, żeby większość mojej pracy to było konsylium nad pacjentem, pochylenie się nad pacjentem, mniej tłumaczenia się i udowadniania rzeczy oczywistych.
2: Wątpliwości pacjentów pojawiły się po skandalach, jakie wyszły na jaw w ostatnim czasie. Związane były one m.in. z wyłudzaniem publicznych pieniędzy. Lekarze podkreślają, że w terapii potrzebne jest zaufanie. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnianie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna w Czechach, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, zatrzymało się na drodze, zatrzymał się też inny samochód i wtedy wpadło na nich trzecie auto. Policja wyjaśnia m.in. to, czy samochody, które się zatrzymały, były dobrze oświetlone. Ani jedna oferta nie wpłynęła do przetargu na budowę następcy żaglowca Dar Młodzieży. Uniwersytet Morski w Gdyni próbuje wyjaśnić, jak to możliwe. Przeprowadził konsultacje z przedstawicielami branży stoczniowej. Stoczniowcy zarekomendowali wydłużenie terminu składania ofert i realizacji projektu. Uczelnia ogłosi nowy przetarg, ale na pewno będzie opóźnienie. Obecnie Dar Młodzieży płynie w rejsie ze Stanów Zjednoczonych. Brał udział w uroczystościach 250. rocznicy niepodległości USA. Już za kilka dni na niebie rozegra się wyjątkowy spektakl. 12 sierpnia księżyc zasłoni prawie całe słońce. W Polsce zaćmienie będzie częściowe. Jak je zobaczyć, podpowiada fizyk dr Paweł Janowski.
5: To będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem. To będzie ostatnia godzina przed zachodem słońca. No to musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy widzieli zachodni horyzont. Rozległe przestrzenie albo bardzo wysoko.
2: Najlepsze widoki czekają mieszkańców Hiszpanii i Islandii, gdzie będzie można zobaczyć zaćmienie całkowite. Ale uwaga, wpatrywanie się w słońce gołym okiem może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Na zakończenie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Szkoda, bo wcale nie graliśmy źle, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
6: Wiele rzeczy robiliśmy dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie przegrać ten mecz. Nie mam żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę, ale niestety mecz przegrany.
2: Po dwóch kolejkach Krakowia ma tylko jeden punkt, jest 15. Pogoń wyżej, na 5. miejscu w tabeli. Tydzień temu była porażka, teraz zwycięstwo.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. MZK Wejherowo uruchomiło nową linię autobusową numer 19. Autobusy pojadą na trasie Reda-Rumia. Na nowej trasie pasażerowie mogą podróżować od poniedziałku 3 sierpnia. Jak mówi Maksymilian Rudnik z MZK Wejherowo, autobusy jeżdżą na trasie z osiedla Konopnickiej w razie do przychodni na ulicy Derdowskiego w Rumi. Trasa przebiega przez ulicę Łąkową, Obwodową, Młyńską w Redzie oraz Grunwald przez dworzec PKP Starowiejską, Wybickiego i Derdowskiego w Rumi. Jak tłumaczy przedstawiciel spółki, autobusy nowej linii numer 19 kursują co 60 minut w godzinach szczytu oraz co 80 minut w godzinach około południowych, wyłącznie w dni powszednie. Z pełnym rozkładem można zapoznać się na stronie MZK Wejherowo. Polskie myśliwce zostały poderwane do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot nad Bałtykiem w pobliżu polskiego Zachodniego Wybrzeża. Do incydentu doszło około 60 km na północny zachód od Łeby. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Według informacji przekazanych przez ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20 wykonywał lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez złożonego planu lotu i

0: z wyłączonym transponderem. W odpowiedzi do działania skierowano dyżurną parę polskich samolotów myśliwskich, która przeprowadziła przechwycenie maszyny zgodnie z obowiązującymi procedurami. Resort obrony zapewnia, że sytuacja przez cały czas pozostawała pod kontrolą, a bezpieczeństwo w rejonie było na bieżąco monitorowane przez siły zbrojne RP. Wojsko podkreśla, że stale obserwuje sytuację w rejonie Morza Bałtyckiego i podejmuje działania mające na celu ochronę polskiej granicy oraz bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. Po 6 latach Urząd Morski oficjalnie wrócił do Słupska. Jak informują władze miasta, to ważna zmiana nie tylko dla miasta, ale i całego Wybrzeża Środkowego. Do Słupska ponownie trafiły kompetencje związane z gospodarką morską, ochroną wybrzeża oraz rozwojem portów na odcinku od Dźwiżyna po Łebę. Uroczyste otwarcie nowej siedziby miało także symboliczny wymiar. Przed budynkiem ponownie odsłonięto historyczną tablicę z nazwą Urzędu Morskiego, tę samą, która zdobiła obiekt przed jego zamknięciem w 2020 roku. Stanowisko dyrektorki urzędu piastuje Anna Sędzińska. Powrót urzędu do miasta ma usprawnić zarządzanie sprawami związanymi z wybrzeżem i wzmocnić rozwój regionu. 16-latka mająca blisko 1,6 promila alkoholu w organizmie straciła panowanie nad hulajnogą elektryczną. Konieczna była hospitalizacja. To tylko jedno z wielu zdarzeń odnotowanych podczas weekendowych działań policji Jednoślad. Chwila bezmyślności może całkowicie przekreślić wakacyjne plany. Przekonała się o tym 16-latka, która postanowiła kierować hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji Puck, nastolatka straciła panowanie nad Jednośladem i uległa wypadkowi. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że w organizmie miała blisko 1,6 promila alkoholu. Przykra w skutkach jazda 16-latki nie była odosobnionym przypadkiem. Podczas prowadzonych w weekend działań pod kryptonimem Jednoślad funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu również nieodpowiedzialnych rowerzystów. Mundurowi zatrzymali dwie osoby kierujące rowerami w stanie nietrzeźwości. Badania wykazały u nich odpowiednio 33 mg na litr oraz 62 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Obaj kierowcy ponieśli surowe konsekwencje finansowe. Każdy z nich został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiejszy dzień szykuje się naprawdę gorący. Zachmurzenie powoli się będzie zwiększało, ale to nie jest temat przewodni dzisiejszej pogody. Dzisiaj mówimy o temperaturach. 24 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. 26 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. 28 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No i 29 w Wejherowie, Radziorumi, Luzinie. Do tego wszystkiego teoretycznie przynajmniej mogą się pojawić słabe przelotne opady deszczu, chociaż ja bym się specjalnie na nie nie nastawiał.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Pięczewski, dzień dobry ponownie. Zapraszam na nasze wakacyjne, luźne gadki, czyli z cyklu Czy wiesz, że? Zabieram was do Australii, gdzie znajduje się droga Highway 1, czyli najdłuższa ciągła autostrada świata, którą okrąża się cały kontynent i liczy ponad 14,5 tysiąca kilometrów długości. Także gdybyście lubili sobie pojeździć, to w Australii będziecie mieli gdzie 14,5 tysiąca kilometrów, to sporo. Na Malediwach znajduje się plaża na wyspie Wathu, która w nocy świeci na niebiesko dzięki mikroskopijnym organizmom morskim wywołującym zjawisko bioluminescencji. Także gdybyście mieli ochotę na taką niebieską plażę, to musicie wybrać się na Malediwy. W Szwajcarii znajduje się tunel bazy pod świętym Gotardem, który ma długość 57 km i jest najdłuższym oraz najgłębszym tunelem kolejowym na świecie. San Marino, położone wewnątrz terytorium Włoch, jest najstarszą istniejącą republiką na świecie. Założono ją już w 301 roku naszej ery. I jeszcze na zakończenie Kostaryka. W Kostaryce znajduje się ponad 5% całej światowej bioróżnorodności, mimo że kraj ten zajmuje zaledwie 0,03% powierzchni Ziemi. Czyli dużo tam do zobaczenia tej bioróżnorodności. To zapraszam do Kostaryki, a zapraszam jeszcze bardziej, jak na razie do Kostaryki nie, to na nasz poranny program i na nasze wakacyjne podróże.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiada

0: Mamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Reklama.

0: Już nie ma dzikich plaż, na których zbierała bursztyny, śpiewała dawno, dawno temu Irena Sandor. Okazuje się, że jak najbardziej są dzikie plaże w Polsce i jest nawet ranking takich dzikich plaż. I ja wam powiem, gdzie wy na te dzikie plaże możecie się wybrać, bo są takie numery 3. Otóż numerem 1 jest Mikoszewo, które zajęło pierwsze miejsce w tym rankingu tuż obok ujścia Przekopu Wisły i rezerwatu Mewia Łacha. Na miejscu drugim Wisełka z wynikiem 15,76%. To leśne oblicze Bałtyku. Zamiast promenady jest droga przez nadmorski las, zamiast szeregu sklepików wydmy i szum morza. No i numer 3 to plaża we wsi Osetnik, powszechnie znanej jako Stilo. To jeden z najsłabiej zagospodarowanych zakątków wybrzeża, chociaż od tętniącej życiem Łeby dzieli go zaledwie kilkanaście kilometrów. Punktem orientacyjnym jest charakterystyczna latarnia morska. Pamiętajcie, dzikie plaże kuszą, ale na dzikiej plaży generalnie nie ma ratowników, dlatego będziecie wchodzić do wody na własne ryzyko, a pamiętajcie, że Bałtyk jest niestety takim morzem, w którym występują tak zwane prądy wsteczne i one bywają bardzo niebezpieczne. No ale gdybyście chcieli poleżeć sobie na takich dzikich plażach, to przypomnę, Mikoszewo to zwycięzca, numer 2 Wisełka i numer 3 Stilo według tych, którzy głosowali, najpiękniejsze dzikie plaże nad Bałtykiem.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj.

0: Korzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Gryf Słupsk kontynuuje wzmacnianie składu przed sezonem 2026-2027 w pomorskiej czwartej lidze. Do zespołu wraca dobrze znany kibicom Kasper Bałomącek. 24-letni środkowo-obrońca ostatni sezon spędził w Wybrzeżu rywalskim Rywal. Bałomącek wraca na stare śmieci, bo w sezonie 2024-2025 reprezentował barwy słupskiego Gryfa. Mierzący 199 cm zawodnik ma na koncie 115 występów w trzeciej lidze i ma zwiększyć rywalizację w defensywie słupskiej drużyny. Nową twarzą w zespole jest także Brazylijczyk Dionata Tonin. 23-letni napastnik pochodzi ze stanu Rio Grande do Sul, a do Polski trafił 2 lata temu. Występował m.in. w Huraganie Międzyrzec, Podlaskiej Unii Swarzędz i Stali Kraśnik. Wcześniej reprezentował kluby w ojczyźnie. Jak sam podkreśla, jego atutami są mobilność, gra ofensywna i skuteczność w pojedynkach powietrznych. W Gryfie ma wzmocnić siłę ataku przed startem nowego sezonu, który rozpocznie się już w najbliższy weekend. Z Zielonej Murawy wchodzimy do wody. Lipiec okazał się wyjątkowo dany dla polskich żeglarzy, a wśród medalistów nie zabrakło zawodników z Trójmiasta. Reprezentanci Polski zdobyli w regatach mistrzowskich aż 15 medali, a ważny udział w tym sukcesie mieli sportowcy z Sopotu, Gdańska i Gdyni. Znakomicie spisali się zawodnicy sopockiego klubu żeglarskiego. Jan Koszowski został wicemistrzem Europy Juniorów Formuły Kite, a Karolina Jankowska wywalczyła brąz. Kolejne medale zdołożyli windsurferzy klasy X-Foil. Michel Użykowski zdobyła srebro w kategorii do lat 17, a Leon Jankowski brąz w rywalizacji do lat 19. Duży sukces odnieśli także żeglarze z Gdańska. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch z KS AZS AWF z Gdańsk po raz pierwszy w karierze wywalczyli seniorski medal Mistrzostw Europy, zdobywając srebro w olimpijskiej klasie 49R. Brąz Mistrzostw Świata Juniorów w klasie 49R FX zdobyły z kolei Ewa Lewandowska i Anna Zwara, reprezentujące kluby z Gdańska i Gdyni. Na podium stawali również zawodnicy z Gdyni, Blanka Sujkowska z AZS AWF z Gdańsk i Julia Nagórska z Jacht Klub Polski Gdynia. Zdobyły brąz Mistrzostw Świata klasy 29R. Kolejny medal do dorobku dołożyły Aleksandra Melzecka z EKP Gdynia i Sandra Jankowiak, które wywalczyły brąz Mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie 49R. RFX.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Temperatura rośnie i to zarówno w skali dnia dzisiejszego, czyli z godziny na godzinę, jak i w skali tygodnia. Z dnia na dzień robi się coraz cieplej. Już dzisiaj 24 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 26 w Dynipucku, Kosakowie, 28 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gniewinie, 29 w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie. A jutro będzie jeszcze goręcej. Zachmurzenie czeka nas dzisiaj małe, wzrastające do umiarkowanego, niewielka szansa na przelotne opady.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Śniadanie z Norda FM.

0: To nie są dobre wieści dla wszystkich tych, którzy chcieli wybrać się w tym sezonie do Grecji, na Kretę. No, niestety rozległe pożary lasów na Krecie doprowadziły do ewakuacji kilku tysięcy osób. Ogień na greckiej wyspie dodatkowo podsyca silny wiatr o prędkości dochodzącej nawet do 125 km na godzinę. Ostrzeżenie dla Polaków przebywających w Grecji wydał MSZ. Jeżeli macie tam swoich znajomych, przyjaciół, rodzinę, to dowiedzcie się, czy u nich jest wszystko ok. Tam trwają cały czas akcje na Krecie, to na południu regionu Retymno oraz na wyspach Paros i Lesbos. Ostrzeżenia o pożarach w danym rejonie są przekazywane przez służby greckie wraz z zaleceniami. Jeżeli mieliście w najbliższym czasie wybrać się właśnie tam, to dowiedzcie się, czy warto się tam wybrać dla własnego bezpieczeństwa, czy może warto zmienić termin, albo też lokalizację. No, południe Europy skąpane w wysokich temperaturach, no i niestety przez to również pożary, jak co roku, pojawiają się w takich destynacjach jak Grecja czy też Hiszpania.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
7: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Reklama.

Jeśli planujecie w czasy i lubicie poleżeć sobie na leżaku obok basenu czy przy basenie, to pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy dany hotel ma tyle miejsc dla turystów, żeby wszyscy się przy tym basenie zmieścili i żeby nie trzeba było odgrywać scen. Około 100 turystów przez ponad godzinę czekało przed wejściem na hotelowy basen, by zarezerwować leżaki. Wczasowicz z Wielkiej Brytanii uwiecznił na nagraniu sceny, które rozgrywały się w jednym z hoteli na Teneryfie. Tłum nadciągał z obu stron, a wśród oczekujących byli ludzie w różnym wieku. Było ich znacznie więcej niż kiedykolwiek. No i nagle bramka się otworzyła i wtedy oni ruszyli. Jedni z impetem, drudzy nieco wolniej, w zależności od wieku. Jedni rzucali po prostu swoje ręczniki na wolne leżaki, by je zarezerwować. I potem wszyscy już się uspokoili, no i mieli swoje leżaki. Ale takie akcje

0: właśnie się zdarzają, szczególnie w hotelach, które są małe, a właściwie dysponują dużą ilością miejsc, ale mają małe baseny. I może jak lubicie sobie poleżeć przy basenie, to może chyba nie taki hotel powinniście wybrać. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy niestety nie mogą wypoczywać ani nad basenem, ani nad jeziorem, ani nad morzem, tylko muszą pracować i życzę wam, żeby ten dzień wam upłynął jak najszybciej w pracy, a potem do domu albo gdzieś na łono natury, a ja zapraszam was jak zwykle gorąco i serdecznie na nasze środkowe, czyli środowe poranne spotkanie i mówię do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
0: Reklama.
5: Statystyka mówi, polskie drogi bezpieczniejsze niż rok temu. Za to niebezpiecznie na komendzie nietrzeźwy policjant uszkodził radiowóz. Kibice czekali na lotnisku, a polscy siatkarze wcale do nich nie przylecieli. Powiemy, co się stało. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trochę optymizmu na początek. W pierwszych 6 miesiącach tego roku policja odnotowała rekordowo niską liczbę wypadków, informuje dziennik Gazeta Prawna. Zginęło mniej osób.

0: osób i spadła liczba rannych. Gazeta wskazuje, że może to być skutek zaostrzania przepisów, ale też większej liczby kontroli drogowych. Tymczasem nietrzeźwy policjant z Chełma rozbił radiowóz. Uderzył nim w budynek komendy. Badanie wykazało u niego 0,6 promila alkoholu. Funkcjonariusz usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. W konsekwencji oprócz prawa jazdy straci też pracę w policji. Jeszcze słowo o wyczynach drogowych, ale teraz 16-latka. Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali chłopaka, który jeździł motocyklem na jednym kole i driftował, czyli jeździł z poślizgiem po ulicach miasta. Nastolatek nagrywał swoje popisy i publikował filmy w internecie. Okazało się, że nie miał prawa jazdy. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Co zrobić z napływem migrantów do hiszpańskiej Ceuty? Nad tym debatują dziś unijni ministrowie spraw wewnętrznych. W ostatnim tygodniu kilkadziesiąt tysięcy osób wtargnęło na teren Hiszpanii z Maroka. Sprawę przybliży Tomasz Orchowski.
1: Szefowa Komisji Europejskiej pochwaliła Hiszpanię za szybką reakcję na kryzys w Ceucie. Ursula von der Leyen zastrzegła jednak, że trzeba robić więcej, by wzmocnić unijne granice. Ale Hiszpanie są rozczarowani brakiem wsparcia innych państw. 22 kraje Unii skrytykowały politykę migracyjną Madrytu, która, jak twierdzą krytycy, przyczyniła się do ostatniego kryzysu. Rząd Pedro Sancheza wprowadził amnestię dla osób, które nielegalnie przybyły do kraju, a tamtejszy Sąd Najwyższy orzekł, że migranci dostający się do Ceuty z morza nie mogą być od razu odsyłani do Maroka. Analitycy zwracają jednak uwagę, że do kryzysu prawdopodobnie przyczyniły się marokańskie władze, mszczące się na Madrycie za zbliżenie Hiszpanii z wrogiem Rabatu, Algierią.
0: Miało być huczne powitanie, a kibice na lotnisku obeszli się smakiem. Polscy siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Chinach. Michał Waszkiewicz.
2: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani. Bo samolot z Pekinu owszem wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. To do Warszawy nie dolecieli. Samolot z Ningbo miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na Okęciu dopiero jutro rano, przez co będzie miała mniej czasu na naładowanie baterii przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu zgrupowaniem, na którym kadra będzie się szykować do Mistrzostw Europy.
0: Tysiące pielgrzymów zmierzają na Jasną Górę. W sierpniu do Częstochowy ma ich dotrzeć aż 80 tysięcy. Na trasach pojawią się nie tylko piesi pielgrzymi, ale też grupy rowerowe i rolkowe. Do sanktuarium zmierzają łącznie 193 zorganizowane grupy z całej Polski.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W niedzielę swój jubileusz 50-lecia obchodziła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Sławoszyno. Z tej okazji odbyła się uroczystość, która połączona została z koncertem samej orkiestry oraz jej gości. Trzeci dzień Dni Gminy Krokowa przyjął w tym roku wyjątkowy charakter. Na scenie w Sławoszynie w niedzielę królowały orkiestry Dente, a głównie jedna, czyli Orkiestra Dęta OSP Sławoszyno.
4: Jest to koncert jubileuszowy, czyli koncert bardzo wyjątkowy. Cieszymy się bardzo, że na nasze zaproszenie na jubileusz przyjęły orkiestry, które współpracują i działają z naszą orkiestrą.
3: Mówi prezes OSP Sławoszyno Karolina Majcher, czyli orkiestry z Wierzchucina, Gniewina, Łęczyc, Pucka oraz Kosakowa i wiele więcej gości, którzy zechcieli spędzić ten wyjątkowy czas razem z muzykami orkiestry ze Sławoszyna.
5: Ona tworzy naszą wspólnotę gminną, także to się wpisuje pięknie w Dni Gminy Krokowa. Dzięki nim mamy wysoką rangę wszystkich uroczystości gminnych, czy to religijnych, czy państwowych, czy też wydarzeń gminnych uświetniają, każdy ich chce. Proboszcz im też bardzo dziękował i teraz słyszymy brawa. Proboszcz im także dziękował podczas mszy świętej, podczas kazania. No, gdyby nie oni, nie wyobrażamy sobie w ogóle jakikolwiek świąt w gminie bez orkiestry dętej, także to serdecznie dziękujemy.
3: Opowiada wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki, a podziękowań tego dnia było bardzo dużo, zwłaszcza że pół wieku historii samej orkiestry to także pół wieku osób, które ją tworzyły. Przez cały dzień w Sławoszynie było co robić, a wszystko to przy wyborowym wręcz towarzystwie orkiestry dętych. Mieszkańcy i turyści będą mogli ponownie odkryć Lęborg z zupełnie innej perspektywy. W sobotę 8 sierpnia odbędzie się kolejny bezpłatny spacer z przewodnikami regionalnego oddziału PTTK. To jedna z wakacyjnych propozycji dla osób, które chcą lepiej poznać historię miasta oraz jego najciekawsze zakątki. Uczy Uczestnicy spotkają się o godzinie 13 przy fontannie z żabkami, skąd wyruszą na około dwugodzinną trasę. Doświadczeni przewodnicy

0: Powiedzą o najważniejszych zabytkach Lęborka, przybliżą dzieje miasta oraz pokażą miejsca, które na co dzień często pozostają niezauważone. Organizatorzy podkreślają, że udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, dlatego zapraszają zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów. Sierpniowy spacer będzie przed ostatnim w tegorocznym wakacyjnym cyklu. Ostatnia okazja do wspólnego zwiedzania z przewodnikiem zaplanowana została na 22 sierpnia, również z rozpoczęciem o godzinie 13 przy fontannie z żabkami. Organizatorzy zachęcają całe rodziny do udziału, podkreślając, że to doskonała okazja do poznania historii Lęborka i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Redzikowie muszą liczyć się ze zmianami. W związku z kolejnym etapem przebudowy ulic Gdańskiej i Słupskiej zmieniona została organizacja ruchu. Ruch został przełożony z północnej jezdni na południową. Zmieniły się również lokalizacje dwóch przystanków obsługiwanych przez linię numer 4 w kierunku Słupska. Tymczasowo funkcjonują przystanki Gdańska 3 oraz Redzikowo Osiedle. Bez zmian pozostaje możliwość obsługi przystanku Redzikowo Park Wodny. Przystanek tymczasowy przy ulicy Słupskiej przed zjazdem do Parku Wodnego w kierunku Słupska nie jest obsługiwany przez linię numer 4. Korzysta z niego wyłącznie komunikacja regionalna. Drogowcy proszą o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Póki co temperatura idzie w górę, chociaż już ranek mieliśmy naprawdę gorący, bo o godzinie 7.20 stopni było na termometrach, a w godzinach południowych i popołudniowych na termometrach zobaczymy 24 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. 26 zjawi się w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 28 w Gnieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Rdzie, Rumi, Luzinie. Zachmurzenie od małego po umiarkowane, niewielka szansa na przelotne opady deszczu również się dziś pojawia.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Wtorek rozgościł się już na dobre, a my zamierzamy wykorzystać go najlepiej, jak się da. Przed nami kilka godzin z muzyką, ciekawostkami i historiami, które można zabrać ze sobą do pracy, samochodu albo na spacer. Bez względu na to, gdzie nas słuchacie, jesteśmy dziś w tym samym miejscu po dobrej stronie głośnika. Maja Popowska, witam bardzo serdecznie i zapraszam.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

Nowy Spider-Man Brand New Day zaliczył filmowy start niemal na miarę supermocy. W pierwszy weekend zarobił w kinach Ameryki Północnej 355 milionów dolarów. To drugi najlepszy wynik otwarcia w historii, zaledwie o 2 miliony słabszy od Avengers Endgame. Na świecie wpływy z pierwszych dni sięgnęły 927 milionów dolarów. Tom Holland po raz kolejny udowodnił więc, że pajęcza sieć potrafi złapać nie tylko złoczyńców, ale również ogromną widownię.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.
8: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Akademia Piłkarska Kaszubian z gminy Wejherowo ma powody do dumy. Zarówno młodzi zawodnicy, jak i trenerzy zostali docenieni przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz

0: Pomorski Związek Piłki Nożnej. Na letnie zgrupowanie kadry pomorskiego ZPN powołano Szymona Hermana z rocznika 2015, który znalazł się w gronie 18 najlepszych piłkarzy swojego rocznika w województwie. W kadrze rocznika 2014 znaleźli się także wychowankowie Akademii Bruno Stolc i Anastazja Kierska. Sukcesy odnoszą również szkoleniowcy. Prezes Akademii Marek Hebel pracował w sztabie programu Talent Pro PZPN, skupiającego najlepszych młodych piłkarzy z reprezentacji Polski do lat 15, 16 i 17. Z kolei Radosław Czarnecki uczestniczył w letniej Akademii Młodych Orłów PZPN w Wałbrzychu, zdobywając nowe doświadczenia i poznając nowoczesne metody szkolenia. Akademia Piłkarska Kaszubian prowadzi treningi w Gościnie, Wejherowie, Bolszewie, Gowinie i Zbychowie. Obecnie szkoli ponad 300 młodych piłkarzy, a kolejne powołania i udział trenerów w projektach PZPN potwierdzają skuteczność systemu szkolenia rozwijanego w gminie Wejherowo. Niestety smutna wiadomość dla kibiców piłki nożnej z Pomorza. W wieku 43 lat zmarł były bramkarz Lechii Gdańsk Mateusz Bąk, jeden z symboli odbudowy biało-zielonego klubu na początku XXI wieku. Do Lechii trafił około 13 lotek z inicjatywy trenera Michała Grobisza. Po upadku klubu pozostał w drużynie i jako jedyny zawodnik przyszedł z nią drogą od A-klasy aż do Ekstraklasy. W najwyższej klasie rozgrywkowej zadobytował we wrześniu 2008 roku w meczu z GKS-em Bełchatów. Łącznie rozegrał 12 spotkań w Ekstraklasie w barwach Lechii. W swojej karierze reprezentował także portugalskie Martimo, Wisłę Płock, Podbeskidzie, Bielsko-Biała oraz bułgarski Eter Wielkie Tyrnowo. Karierę zakończył w 2017 roku w Lechii Gdańskiej, żegnając się z kibicami podczas meczu z Pogonią Szczecin.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dzisiaj temperatura będzie sporo wyższa niż było to wczoraj i jutro będę mógł powiedzieć dokładnie to samo. Z dnia na dzień temperatura na razie idzie w górę. Dziś na termometrach 24 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 26 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 28 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Luzinie, Wejherowie, Redzie oraz Rumi. Na barometrach umiarkowane wartości około 1017 hektopaskali dzisiaj można zobaczyć.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Kod QR powstał nie po to, by prowadzić do menu restauracji albo biletu w telefonie. W 1994 roku japońska firma DensoWave opracowała go do śledzenia części samochodowych w fabrykach Toyoty. Zwykły kod kreskowy mieścił zbyt mało informacji i trzeba go było skanować pod odpowiednim kątem. Kwadratowy wzór dawał się odczytać szybciej i z różnych stron. Narzędzie stworzone dla linii produkcyjnej po latach trafiło do kieszeni miliardów ludzi. Technologia czasem zmienia świat, zanim ktokolwiek zdąży wymyślić dla niej popularną nazwę.
1: Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku.

0: Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widele.

0: 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

Koala i człowiek mają coś zaskakująco wspólnego – linie papilarne. Opuszki palców koali pokrywają pętle i wiry tak podobne do ludzkich, że przy pobieżnym oglądaniu pod mikroskopem można je pomylić. Naukowcy wiążą tę cechę z koniecznością precyzyjnego chwytania liści eukaliptusa. Co ciekawe, koale nie są bliskimi krewnymi naczelnych. Podobne rozwiązanie pojawiło się więc niezależnie u bardzo odległych grup zwierząt. Ewolucja nie zawsze szuka zupełnie nowego pomysłu. Czasami odkrywa ten sam skuteczny wzór w dwóch różnych częściach świata. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
1: Reklama.
6: Prawie cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń przed upałem. W upale z pożarami walczy wciąż południowa i zachodnia Europa. Prezydent nie musi się tłumaczyć. To głos z kancelarii po ułaskawieniach. Dorota Wardecka, dzień dobry. Wróciły upały. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Jutro prawie w całym kraju będzie powyżej 30 stopni, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
7: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
6: A dzisiaj możliwe są także burze na zachodzie. Z upałami zmaga się także reszta Europy. Na południu upały utrudniają walkę z pożarami, z którymi walczą Grecja, Portugalia, Hiszpania i Francja. W tej ostatniej, w departamencie Żyronda, rozprzestrzenianie się pożaru udało się opanować, ale strażacy wciąż mają dużo pracy.
8: Cele na dziś to utrzymanie obecnego obwodu pożaru, zapobieganie wszelkim gwałtownym wybuchom, które mogłyby przeciążyć istniejącą strukturę i dalsze przygotowanie terenu, tak aby pojazdy mogły zbliżyć się jak najbliżej krawędzi i prowadzić tam ciągłe.

0: działania gaśnicze.
1: Francuskie służby zatrzymały ponad 370 osób w związku z falą pożarów. Część z nich usłyszała już wyroki za celowe podpalenia. Prezydent nie musi tłumaczyć swoich decyzji, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany o powody ułaskawienia przez Karola Nawrockiego Piotra Struchowicza pseudonim Staruch, który dostał 2-letni zakaz stadionowy za złamanie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, gdy podczas meczu kibicował z miejsca nieprzeznaczonego dla publiczności.
2: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Prezydent zdecydował o ułaskawieniu 3 osób. Wśród nich jest również skazany za zabójstwo w Niemczech Piotr Pytel. Mężczyzna odsiedział prawie 22 lata. W czerwcu prokurator generalny Waldemar Żurek zarządził Piotrowi Pytlowi przerwę w odbywaniu kary. Tylko garstka Polaków w ogóle nie jada mięsa. Z badania, którego wyniki publikuje Rzeczpospolita, wynika, że blisko 85% Polaków je mięso lub wędliny co najmniej raz w tygodniu. Tylko 2,5% wyeliminowało je z diety. Ponad połowa badanych je dziś tyle samo produktów mięsnych, ile 2-3 lata temu. Ponad 21% deklaruje, że spożywa tych produktów niewiele mniej, a 1/5 zjada więcej mięsa niż kilka lat temu. Widać to również na sklepowych półkach. Jedna z sieci supermarketów odnotowała wzrost sprzedaży wędlin o 15%, mięsa o ponad 22%. Tyle o mięsie, teraz coś dla miłośników warzyw. Sok z buraków wypijany codziennie to prosty sposób na wspieranie pracy nerek u kobiet ciężarnych z przewlekłą chorobą tych narządów. Wynika z badań brytyjskich naukowców. Nieleczona choroba zwiększa m.in. ryzyko nadciśnienia. Sok z buraków jest bogaty w azotany, które organizm przekształca w tlenek azotu, a ten sprzyja rozszerzaniu naczyń krwionośnych i poprawie przepływu krwi.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Klasyczna motoryzacja opanowała Władysławowo. W minioną niedzielę odbył się tam drugi zlot samochodów retro i amerykańskich. Na miejscu można było z bliska podziwiać ponad 120 klasycznych i amerykańskich pojazdów, w tym modele znane z kultowych filmowych produkcji. Dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci i dorosłych cieszyły się miniaturowe modele aut, będące wiernymi kopiami tych stojących obok w pełnej skali. Emocji dostarczyły konkursy w 4 kategoriach. Najszybsza wymiana kół, detailing, najstarsze auto oraz auto publiczności. Na scenie zagrała Kinga Włodarkiewicz w duecie z saksofonistą Norbertem Radwanem. Zdjęcia z tej imprezy znajdziecie na stronie wladyslawowo.pl. Kierowcy podróżujący drogą ekspresową S6 mogą już korzystać z nowych miejsc obsługi podróżnych zlokalizowanych przy granicy gmin Potęgowo i Nowa Wieś Lęborska. Pod koniec lipca do użytku oddano mopy Drzewo Północ i Drzewo Południe, które mają poprawić komfort podróżowania po jednej z najważniejszych tras na Pomorzu. Od początku wakacji dostępny jest także nowy odcinek drogi ekspresowej S6 przebiegający przez teren gminy Potęgowo. Dzięki jego uruchomieniu kierowcy mogą przejechać drogą ekspresową bez przerw na całej trasie pomiędzy Szczecinem a Trójmiastem. To ważne udogodnienie zarówno dla mieszkańców regionu, jak i osób podróżujących nad morze czy w kierunku zachodniej Polski. Nowo otwarte miejsca obsługi podróżnych wyposażono w parkingi, toalety oraz przestrzeń przeznaczoną na odpoczynek przed dalszą jazdą. Samorząd gminy Potęgowo podkreśla, że inwestycja zwiększa wygodę i bezpieczeństwo podróżnych korzystających z trasy S6, która odgrywa coraz większą rolę w komunikacji Pomorza. Szansa na realizację nowych pomysłów dla mieszkańców i organizacji z Ustki. Lokalne stowarzyszenia i fundacje mogą ubiegać się o granty w wysokości nawet 45 tysięcy złotych w ramach 12 edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty społeczne realizowane we współpracy z samorządem i biznesem. W tym roku szczególnie mile widziane są inicjatywy związane z edukacją, ochroną środowiska, transformacją energetyczną czy aktywizacją lokalnych społeczności. Już 7 sierpnia o 10 w sali 101 Urzędu Miasta w Ustce odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Uczestnicy poznają zasady konkursu i dowiedzą się, jak przygotować wniosek oraz jak zdobyć dofinansowanie. Nabór projektów potrwa do 23 sierpnia. Bajkerowcy policjanci otrzymali zgłoszenie interwencyjne, z którego wynikało, że 2 sprawców miało pobić innego mężczyznę. Bili go i kopali, powodując obrażenia. W sobotę po 14 policjanci pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie wspólnie z funkcjonariuszami posterunku policji w Łęczycach zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju. Zatrzymani to 52-letni Polak i 48-letni Ukrainiec. Zarówno pokrzywdzony lat 29, jak i dwaj sprawcy nie ma

0: Nie ustałego miejsca zamieszkania. Jak ustalili policjanci w toku wykonywanych czynności w związku z tym zgłoszeniem wcześniej cała trójka wspólnie spożywała alkohol. W pewnym momencie dwaj starsi mężczyźni zaatakowali 29-letniego pokrzywdzonego. Mężczyźni bili go i kopali, powodując obrażenia przede wszystkim w obrębie głowy. Następnie zabrali należący do niego telefon komórkowy oraz ładowarkę. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Policjanci od razu rozpoczęli działanie i jeszcze tego samego z dnia ich zatrzymali. Od soboty mężczyźni przebywają w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Teraz sąd rozpatrzy wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania. Za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Południe już za nami, słońce w zenicie i dzisiaj przypieka, że aż miło albo niemiło, zależy czy lubicie upał czy nie. Dzisiaj na termometrach nawet 24 pojawia się w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 26 w Drenipucku, Kosakowie, 28 w Gnieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 29 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Na barometrach 1017 hektopaskali, czyli ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenia powoli nam w ciągu dnia przybywa.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Ariana Grande wydała 8. album zatytułowany The Petal. Zamiast popisywać się głosem w niemal każdym utworze, tym razem śpiewa spokojniej i stawia na bardziej oszczędne aranżacje. Płyta zawiera 12 nagrań, a singiel Hate That I Made You Love Me został jej 10. numerem 1 na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. To ciekawy zwrot w karierze artystki znanej z wokalnej akrobatyki. Czasem największą zmianą nie jest do

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych.

0: Damy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

0: Zapach pojawiający się po letnim deszczu ma własną nazwę – petrichor. Określenie wymyślili w latach 60. australijscy badacze. Gdy krople uderzają w suchą, porowatą powierzchnię, mogą uwalniać do powietrza maleńkie aerozole, zawierające między innymi geosminę wytwarzaną przez mikroorganizmy glebowe. Ludzki nos wyczuwa ją w niezwykle małym stężeniu. Dlatego czasem wiadomo, że padało, zanim jeszcze spojrzymy przez okno. Deszcz nie przynosi więc jednego gotowego zapachu. Uruchamia całą niewidzialną przesyłkę, przygotowaną wcześniej przez ziemię.
1: Pół na pół.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
0: Reklama.

Maria Bąbelkowa miała początkowo zdobić ściany. W 1957 roku dwóch wynalazców zgrzało ze sobą zasłony prysznicowe, próbując stworzyć trójwymiarową tapetę. Klienci nie ustawili się w kolejce, a pomysł na izolację szklarni również nie zrobił kariery. Dopiero później odkryto, że pęcherzyki powietrza świetnie chronią delikatne przedmioty w transporcie. Nieudana dekoracja stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych opakowań świata i przy okazji zabawką dla każdego, kto nie potrafi przejść obojętnie obok rzędu gotowych do pęknięcia bąbelków.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi

0: wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Na antenie Radia Nord FM sprawdzamy, co kulturalnego dzieje się w naszej okolicy. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Mieszkańcy Wejherowa, którzy piszą do szuflady lub od dawna marzą o literackim debiucie, mają właśnie ku temu okazję. Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza do udziału w 21. edycji wejherowskiego konkursu literackiego Powiew Weny, organizowanego pod patronatem prezydenta miasta. Hasłem tegorocznej odsłony konkursu są słowa Układ przypadków to właśnie przeznaczenie. Jak informują organizatorzy, to cytat z twórczości wybitnego pisarza Wiesława Myśliwskiego. Organizatorzy zachęcają, by właśnie wokół tej myśli budować właśnie opowiadania i wiersze. Tematem przewodnim jest przypadek, przeznaczenie, życiowe wybory oraz poszukiwanie sensu wydarzeń, które kształtują ludzkie losy. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego. Udział mogą wziąć zarówno uczniowie szkół ponadpodstawowych, jak i osoby dorosłe, bez względu na doświadczenie literackie. Organizatorzy zachęcają, że to propozycja zarówno dla debiutantów, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w świecie literatury, jak i autorów z bogatszym dorobkiem. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: prozie i poezji. Celem konkursu jest nie tylko odkrywanie nowych talentów i popularyzacja twórczości literackiej, ale także stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców. Najlepsze utwory zostaną nagrodzone oraz opublikowane, co dla wielu uczestników może stać się początkiem dalszej literackiej drogi. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 16 października, a laureatów poznamy podczas uroczystego finału, który odbędzie się w listopadzie. Jeśli więc od dawna nosicie w sobie historię wartą opowiedzenia albo kilka wersów czekających na odpowiedni moment, być może właśnie teraz jest czas, by podzielić się nimi z innymi. 21. edycja Powiewu Weny to szansa, by zmienić inspirację w słowo, a słowo być może w literacki sukces. A następne informacje kulturalne już o 16:45.

Ośmiornica ma 3 serca. 2 pompują krew przez skrzela, a trzecie rozprowadza ją po reszcie ciała. Podczas pływania główne serce przestaje pracować, dlatego poruszanie się za pomocą odrzutu jest dla ośmiornicy kosztowne energetycznie. Nic dziwnego, że wiele z nich woli pełzać po dnie. Ich krew jest niebieskawa, ponieważ tlen przenosi w niej hemocyjanina zawierająca miedź, a nie żelazna hemoglobina znana z ludzkiego organizmu. 3 serca brzmią romantycznie. W praktyce służą jednak bardzo konkretnemu zadaniu – utrzymaniu niezwykłego ciała przy życiu. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina.
2: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
0: Reklama.
8: Kolej szykuje się na drugą w tym roku potężną falę upałów. Firmy ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej z powodu suszy. Resort cyfryzacji zachęca, by zastrzec PESEL przed wyjazdem na wakacje. Dorota Wartycka. Alerty przed upałami drugiego i trzeciego stopnia. Jedynie w północnej Polsce ostrzeżenia są pierwszego stopnia. Polska Kolej po raz drugi w tym roku szykuje się do takiej fali upałów. 200 wagonów PKP Intercity nie ma wciąż klimatyzacji, to prawie 1/5 wszystkich składów. Jednak wysokie temperatury doprowadzają także do sporych opóźnień, mówi ekspert kolejowy Michał Szmajda z portalu Love Peace Trains.
9: Problemem jest na przykład to, że mamy część lokomotyw spalinowych, które są nie do końca przystosowane do pracy przy bardzo wysokich temperaturach.
8: Ponadto przy wysokich temperaturach bardzo szybko odkształcają się tory, podobnie jest z siecią trakcyjną. 65 firm ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej. To już druga taka sytuacja w niecałe 2 tygodnie, a winna jest susza. O szczegółach Marcin Starzec.
10: Powodem zastoju jest ekstremalnie niski poziom rzeki San, który spadł poniżej tak zwanego przepływu nienaruszalnego, gwarantującego zachowanie równowagi biologicznej. To z kolei wymagało natychmiastowej decyzji o wstrzymaniu dostawy wody przemysłowej, mówi prezes Stalowo-Wolskich Wodociągów Monika Trela.
11: W momencie, kiedy woda, przepływy tak naprawdę w Sanie uniemożliwiają pobór, ten pobór musi zostać zakończony.
10: Sytuacja to konsekwencja suszy hydrologicznej, która dotyka większość kraju, mówił Paweł Staniszewski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
12: Deficyt opadów jest ogromny i zlewnia Sanu jest ciągle w strefie wody niskiej.
10: Wodę na Sanie wstrzymano w Stalowej Woli dopiero trzeci raz w ciągu

0: ostatnich 18 lat, ale drugi na przestrzeni ostatnich 2 tygodni.
1: Sytuacja w związku z pożarami w Grecji staje się coraz bardziej niebezpieczna, ostrzegają tamtejsze służby. Pożary szalejące od 4 dni znów przybrały na sile, co wymusiło kolejne ewakuacje. W akcji gaszenia bierze udział ponad 500 strażaków, 9 samolotów i 4 śmigłowce. Tematem numer 1 w greckich mediach są okoliczności zaproszenia ognia, o czym mówi Marcin Pietrzyk, Polak mieszkający w Grecji od 30 lat, przewodnik i autor bloga Moja Hellada.
2: Na Krecie przyczyną pożaru prawdopodobnie było spięcie na starej sieci elektrycznej. Natomiast tutaj w Beocji, gdzie mamy obecnie pożar, to jest iskrzenie na sieci elektrycznej, która prowadzi do farm wiatrakowych, o których się bardzo dużo mówi, że nie powinno się ich tyle budować.
1: Pożarów w wielu miejscach wciąż nie udało się opanować, a z ogniem walczą również Portugalia, Hiszpania i Francja. Zastrzeż PESEL, zanim wyjedziesz, namawia do tego Ministerstwo Cyfryzacji, zachęcając, że to tylko jedno kliknięcie może uchronić przed kosztownymi problemami, bo w czasie wakacji łatwiej o kradzież dokumentów i wyciek danych. Numer PESEL można zastrzec m.in. w aplikacji mObywatel. Ruszył plebiscyt na imiona dla 3 młodych żubrów, które przyszły na świat w pokazowej zagrodzie zwierząt ośrodka kultury leśnej w Gołuchowie w Wielkopolsce. To 2 samczyki i samiczka. Imiona muszą się zaczynać od liter PO. Propozycje można zgłaszać do 12 sierpnia.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W ciągu zaledwie kilku ostatnich dni do policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pucku oraz podległych komisariatów wpłynęło 9 zgłoszeń dotyczących oszustw. Pokrzywdzeni stracili łącznie ponad 360 tysięcy złotych. W ostatnich dniach policjanci przyjęli zgłoszenia dotyczące m.in. fałszywych ofert sprzedaży towarów przez internet, fikcyjnego wynajmu apartamentu nad morzem, sprzedaży peletu, wyłudzeń kodów BLIK, oszustw podczas zakupów internetowych oraz fałszywych inwestycji w kryptowaluty. W jednym z przypadków oszuści podszywali się pod pracownika banku i policjanta, przekonując pokrzywdzoną do wykonania przelewów na wskazane rachunki. W innym wykorzystywali dane legalnie działającej firmy, aby uwiarygodnić ofertę sprzedaży sprzętu elektronicznego. Straty zgłoszone policjantom wynosiły od kilkuset złotych do ponad 100 tysięcy złotych. Łączna wartość pieniędzy utraconych przez pokrzywdzonych przekroczyła 360 tysięcy. W każdej z tych spraw prowadzone są czynności mające na celu ustalenie sprawców. Policja przypomina, że przestępcy nieustannie modyfikują swoje sposoby działania, dostosowując je do aktualnych wydarzeń i codziennych potrzeb mieszkańców. Wykorzystują pośpiech, emocje i chęć skorzystania z atrakcyjnej oferty. Potrafią podszywać się pod pracowników banków, policjantów czy przedstawicieli różnych instytucji. Coraz częściej wykorzystują również dane legalnie działających firm, aby uwiarygodnić swoje oferty i wzbudzić zaufanie kupujących. Blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej między Czarnówkiem a Nową Wsią Lęborską został przebudowany i oddany do użytku. Inwestycja objęła 995 metrów drogi, która każdego dnia jest wykorzystywana przez mieszkańców gminy. Samorząd podkreśla, że zakończone prace znacząco poprawiły bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 2 miliony 654 tysiące złotych. Powiat lęborski, który realizował zadanie, otrzymał dofinansowanie pokrywające 80% kosztów z rządowego programu wspierającego strategiczną infrastrukturę energetyczną w województwie pomorskim. Gmina Nowa Wieś Lęborska dołożyła do przedsięwzięcia ponad 264 tysiące złotych ze swojego budżetu. Pracę wykonała firma z Niepoczołowic. W odbiorze inwestycji uczestniczyli przedstawiciele powiatu lęborskiego, władz gminy Nowa Wieś Lęborska oraz wykonawcy. Samorządowcy podkreślają, że przebudowany odcinek ma duże znaczenie dla codziennej komunikacji mieszkańców i usprawni dojazd pomiędzy miejscowościami. Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego szuka nowego prezesa zarządu. Spółka ogłosiła nabór na to stanowisko. Kandydaci mogą składać swoje dokumenty do 8 września. Oprócz CV i listu motywacyjnego muszą przedstawić również własną koncepcję zarządzania UTBS-em. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań oraz dokumentów potrzebnych w procesie rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 15 sierpnia plac Jakuba Wejchera zamieni się w pokład legendarnego transatlantyku MS Batory. Tym razem retro wejherowo przybierze barwy Półwyspu Iberyjskiego. Na uczestników czeka bogaty program inspirowany atmosferą egzotycznych rejsów. Na scenie wystąpią zespół Astrolabe, Los Bomberos oraz Swing Like That Jazz Band, który zadba o muzyczną oprawę pełną gorących rytmów i klasycznych brzmień. Nie zabraknie również nauki tańca flamenco, dzięki której każdy będzie mógł poczuć hiszpański temperament. Przez cały czas trwania wydarzenia dostępne będą liczne atrakcje

0: dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali rozrywki dla pasażerów w każdym wieku, wystawy stoiska z różnościami i pamiątkami z podróży oraz możliwość zwiedzania sali historycznej okresu międzywojnia w Wejherowskim ratuszu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dużo goręcej niż jest teraz, to już dzisiaj w ciągu dnia nie będzie, a już teraz jest naprawdę gorąco. 24 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 26 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 28 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie. Na barometrach 1017 hektopaskali, a na niebie przeważnie małe zachmurzenie, no może co najwyżej umiarkowane. Wszędzie też niewielkie szanse na przelotne opady deszczu się dzisiaj nam pojawiają.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Rzepy przyczepiające się do psiej sierści doprowadziły do powstania zapięcia na rzep. Szwajcarski inżynier George de Mestral po spacerze obejrzał je pod mikroskopem i zauważył maleńkie haczyki. Odtworzył ten mechanizm w dwóch taśmach, jednej pokrytej haczykami, drugiej miękkimi pętelkami. Patent uzyskał w latach 50., a nazwa Velcro powstała z francuskich słów oznaczających welur i haczyk. Wynalazek trafił później do ubrań, sprzętu sportowego, medycyny i misji kosmicznych. Czasem przełom zaczyna się od czegoś, co po spacerze trzeba cierpliwie wyczesywać.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławie.

0: Przemysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko ciebie.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Reklama.

0: Wombaty zostawiają po sobie odchody w kształcie kostek. Nie formują ich jednak przy wyjściu z organizmu. Badania wykazały, że odpowiadają za to różnice w elastyczności ścian jelita oraz stopniowe wysychanie materiału podczas długiego przechodzenia przez układ pokarmowy. Zwierzęta ustawiają kostki na kamieniach i pniach, oznaczając terytorium. Kanciasty kształt ma praktyczną zaletę, znacznie trudniej stacza się z podwyższenia. Wombat nie wynalazł geometrii, ale jego organizm rozwiązał problem, z którym okrągły kształt zwyczajnie radziłby sobie gorzej.
1: Na pół, na pół, na pół.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w starej izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej,

0: naprzeciwko wodnych ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie baj Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Reklama.

Karteczki Post-it zawdzięczamy klejowi, który początkowo uznano za zbyt słaby. Chemik Spencer Silver stworzył substancję przyczepną, ale łatwą do odklejenia i pozostawiającą niewiele śladów. Przez kilka lat firma nie wiedziała, co z nią zrobić. Dopiero Art Fry, śpiewający w kościelnym chórze, wykorzystał klej do zakładek, które nie wypadały ze śpiewnika. Z połączenia nieudanego kleju i irytującego problemu powstał biurowy klasyk. Bywa więc, że wynalazek nie czeka na ulepszenie, czeka na człowieka, który wreszcie zada mu właściwe pytanie.

0: Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Delfiny butlonos posługują się charakterystycznymi gwizdami przypisanymi do poszczególnych osobników. Młode rozwijają własny sygnał, a inne delfiny mogą go naśladować, kiedy próbują zwrócić uwagę konkretnego członka grupy. Badacze porównują to ostrożnie do wywoływania kogoś po imieniu, choć delfinia komunikacja nie jest po prostu kopią ludzkiego języka. W oceanie, gdzie widoczność bywa słaba, rozpoznawalny dźwięk pomaga utrzymywać kontakt na odległość. Wizytówka nie musi być wydrukowana. Czasem wystarczy kilka sekund gwizdu, żeby całe stado wiedziało, kto się odzywa.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Żar leje się z nieba, lepiej zostać w chłodzie niż być w słońcu. Ograniczenia w dostawach wody i jej oszczędzanie w Małopolsce. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu ukrytego lodu. Dorota Wardecka. Kto nie musi wychodzić z domu, niech nie spaceruje zbyt długo w słońcu. Wróciły upały. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Ale żar, który leje się z nieba, to nie wszystko, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
5: Oprócz upałów musimy liczyć się również z burzami, które lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Najwyższych temperatur spodziewamy się na południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie możliwe będzie 35-37 stopni. Także pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, unikajmy przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz śledźmy aktualne ostrzeżenia meteorologiczne.
4: A dziś burze mogą pojawić się na zachodzie. Upały i susza mocno dają się we znaki mieszkańcom Mszany Dolnej w Małopolsce. Władze miasta wprowadziły tam ograniczenia w dostawach wody i apelują o jej oszczędzanie, przyznaje Wacław Żarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.
6: Muszę potwierdzić, że te wyłączenia utrzymujemy przez najbliższe dni, dopóki nie nastąpią jakieś opady. Nie poprawi się sytuacja wodna.
4: Władze apelują o oszczędzanie wody. Między innymi proszą, aby nie napełniać przydomowych basenów i nie podlewać ogródków. W mieście porozstawiane są beczkowozy. Należące do Enei elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle, z której woda jest wykorzystywana do chłodzenia elektrowni. Ma to służyć między innymi zapewnieniu ciągłości dostaw energii. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną Wisły. To może być drogi sezon na krajowe owoce. GUS szacuje, że zbiory owoców będą słabsze, a produkcja jabłek i malin może spaść nawet o 20%. To oznacza mniejszą podaż i prawdopodobnie podwyżki ceny na targowiskach. Wiśniowy sad w okolicach podwarszawskiej Warki odwiedził nasz reporter Szymon Kępka.
7: W tym roku cena spadła. Cena jest niska na wiśnie, jakby nie patrzeć. Tam plus minus 4 zł. Tak?
8: Okay. No ale się urobić trzeba przecież. No,
7: to... Trzeba.
4: Pożyczki są jedynymi owocami, których zbiory wzrosły. Tak wynika z danych GUS-u. Sadownicy mówią jednak, że tegoroczna aura negatywnie odbiła się na jakości owoców. Kryzys w Ceucie, do której w zeszłym tygodniu przedostało się ponad 60 tysięcy osób, doprowadził do ostrych podziałów w Unii Europejskiej. 22 kraje wspólnoty skrytykowały Madryt.

0: za jego politykę migracyjną osamotniony rząd Pedro Sancheza broni się i twierdzi, że nie dostał unijnego wsparcia. Pod listem krytykującym Madryt nie podpisały się jedynie Francja, Portugalia, Luksemburg i Irlandia, która sprawuje w Unii prezydencję. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu lodu. Naukowcy twierdzą, że analiza fal sejsmicznych rozchodzących się w zamarzniętym regolicie księżyca może pomóc przyszłym misjom na Srebrnym Globie, bo fale sejsmiczne pomogą w poszukiwaniach lodu ukrytego pod księżycowym regolitem. Lód może być podczas misji na Księżycu źródłem m.in. wody pitnej, ale też tlenu i wodoru wykorzystywanego jako paliwo. Zgodnie z projektem Artemis ludzie mogliby wylądować na południowym biegunie Księżyca już za 2 lata.
1: Na informacje z Pomorza na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Dyni gminy Kosakowo zbliżają się wielkimi krokami. 3 dni atrakcji czekają nas już w tym miesiącu. Wójt gminy Kosakowo Eunika Niemc zaprasza mieszkańców oraz wypoczywających nad morzem turystów na tegoroczne Dni Gminy Kosakowo, które odbędą się w dniach 14-16 sierpnia. Wydarzenie wystartuje w piątek na scenie letniej w Mechelinkach, która stanie się tłem dla muzycznego wieczoru, który z pewnością rozgrzeje publiczność. O 19.30 na scenie pojawi się zespół Mała Lady P. Drugi dzień świętowania przeniesie nas z kolei do Rewy, gdzie na skwerze przy Cyplurewskim odbędzie się 29. Festyn Kaszubski. Niedzielne popołudnie i wieczór to wielki finał Dni Gminy na placu przy ulicy Żeromskiego w Kosakowie. Organizatorzy zadbali o różnorodny program muzyczny, od tradycyjnych brzmień dętych po ogólnopolskie gwiazdy sceny popowej. Organizatorzy to gmina Kosakowo oraz Kosakowskie Centrum Kultury. W gminie Nowa Wiślęborska ruszyła realizacja usług sąsiedzkich w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów. Od 3 sierpnia mieszkańcy, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub trudności w codziennym funkcjonowaniu potrzebują pomocy, mogą liczyć na wsparcie świadczone przez osoby z najbliższego otoczenia. Celem programu jest umożliwienie seniorom jak najdłuższego pozostania we własnych domach. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w codziennych sprawach, takich jak zakupy, załatwianie rządowych formalności czy organizacja transportu, m.in. do lekarza. Program zakłada również wsparcie w budowaniu relacji społecznych poprzez towarzyszenie osobom starszym i przeciwdziałanie ich samotności. Obecnie pomocą objętych zostało 8 mieszkańców gminy, a działania potrwają do końca grudnia. Łączna wartość programu wynosi blisko 116 tysięcy złotych. Większość środków, ponad 92 tysiące, pochodzi z dotacji, natomiast ponad 23 tysiące stanowi wkład własny gminy. Samorząd podkreśla, że inicjatywa ma wzmacniać sąsiedzką solidarność i poprawiać jakość życia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Już wkrótce będą szkolić i egzaminować policjantów w swoich jednostkach. Policjanci rozpoczęli specjalistyczny kurs. Na szkolenie trafili mundurowi, którzy wcześniej zdali wymagający egzamin sprawnościowy i praktyczny. Przez 4 tygodnie będą doskonalić umiejętności interwencyjne oraz uczyć się prowadzenia zajęć i oceniania innych funkcjonariuszy. Kurs zakończy egzamin. Kandydaci będą musieli wykazać się umiejętnością posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną, przeprowadzić interwencję oraz samodzielnie poprowadzić zajęcia szkoleniowe. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają uprawnienia do prowadzenia szkoleń i egzaminowania policjantów. Tylko w jeden weekend polscy policjanci zatrzymali 8 sprawców przestępstw narkotykowych. Od 31 lipca do 2 sierpnia policjanci zatrzymali 8 osób w związku z posiadaniem narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. marihuanę oraz MDMA, a wobec osób podejrzanych wykonano czynności procesowe przewidziane przepisami prawa. Za posiadanie takich środków grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności, a w określonych sytuacjach odpowiedzialność karna może być znacznie surowsza. Konsekwencje sięgania po narkotyki nie kończą się na odpowiedzialności przed sądem. Środki odurzające wpływają na sposób myślenia, zaburzają koncentrację, refleks i ocenę sytuacji. Osoba pod ich wpływem może w jednej chwili doprowadzić do tragedii, wsiadając za kierownicę samochodu, na motocykl, rower czy hulajnogę elektryczną, albo podejmując niebezpieczne zachowania wobec innych. W czasie wakacji policja apeluje przede wszystkim do rodziców i opiekunów. To czas większej swobody, ale także większej odpowiedzialności. Rozmowa z dziećmi o konsekwencjach sięgania po narkotyki może uchronić je przed decyzjami, które będą miały wpływ na całe ich życie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: W górę idzie zarówno temperatura powietrza, jak i wody w polskim morzu. Temperatura powietrza sięga już w tym momencie nawet 24 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie.

0: i Ustce, 26 w Drini Pucku, Kosakowie, 28 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Luzinie, Wejherowie, Radzie, Rumi, a temperatura wody w Bałtyku między 18 a 21 stopniami Celsjusza, czyli jest już naprawdę nieźle jak na nasze stosunkowo chłodne polskie morze.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

A za chwilę w naszym studiu radiowym gość dnia. Rozmowa na temat aktualnych wyzwań i wydarzeń z naszego regionu. Nie przegapcie! I tak wtorek zrobił swoje i powoli ustępuje miejsca dalszej części dnia. Dzięki, że byliście ze mną, słuchaliście muzyki i daliście się na chwilę wyciągnąć w kilka nieoczywistych stron świata. Jutro spotykamy się ponownie o tej samej porze. Maja Popowska, dziękuję bardzo, trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście.

0: internecie. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama. Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia, a naszymi gośćmi dzisiaj są przedstawiciele KGW Tyłowo, czyli Anna Czaptreder i Maciej Soczywiński. Witam was serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry.
2: Po roku się widzimy. Tak to można powiedzieć, bo rok temu jak się widzieliśmy, to takim zaczynaliśmy od tym, że mamy nowe koło gospodyń wiejskich w gminie Krokowa, KGW Tyłowo działa, nie tylko gospodynie, ale i gospodarze, no ale wiadomo, w nazwie K i KGW to może nie do końca. No to jak tam wam ten kolejny rok, drugi tak działalności mniej więcej upłynął?
4: Był bardzo owocny, bardzo dużo rzeczy zrobiliśmy. Szczególnie dla naszej lokalnej społeczności, dla naszego Tyłowa, dla naszej gminy. Bardzo się cieszę z tego, że zaangażowaliśmy bardzo dużo osób, dużo kobiet, całe rodziny tak naprawdę. Jesteśmy odbierani bardzo pozytywnie. No i to mogę tyle powiedzieć.
2: Dobra, to dużo kobiet, ale całe rodziny, to tak, czy jest więcej panów?
3: Na pewno wspomagających, na pewno, tak. Więc nigdy nie odmawiają nam współpracy, jeżeli czegoś potrzebujemy. Mogę nadmienić tylko tyle, że przez rok naprawdę zrobiliśmy dużo dla społeczności. Tak. Nie tylko Festyn Ogórka Kaszubskiego, ale również i powitanie wiosny, więc i dla najmłodszych, czy też dla seniorów, więc zeszły rok był bardzo, bardzo intensywny, ten rok również.
2: No ale właśnie z tamtego roku wyszła taka wspaniała inicjatywa. Mamy dzień truskawki, truskawkobranie, mamy gdzieś tam dni ziemniaka, dni ryby i tak dalej, a wy postanowiliście w zeszłym roku zorganizować po raz pierwszy dzień kaszubskiego ogórka. No i przede wszystkim wspomnijmy trochę ten rok temu, to była pierwsza edycja, no ciekawe wyzwanie, coś nowego, coś wymyśliliście, żeby jednak rozruszać trochę ludzi, znaleźć taki swój własny produkt. Udało się?
4: Udało się.
3: Zdecydowanie się udało. Zeszły rok, mimo że był pierwszy, to był naprawdę coś, co mogliśmy stworzyć, coś wyjątkowego. Postawiliśmy na tego ogórka w jedną niewiadomą. No wszyscy byli tak naprawdę zadowoleni i mieszkańcy, jak i tak naprawdę tutaj też z wakacji ludzie też przyjeżdżali, więc tak, byli w szoku, że to jest ten ogórek, a nie ziemniak, a nie truskawka, więc dlatego druga edycja rusza.
2: O drugie sobie powiemy, ale jeszcze podsumujmy, to powiedzmy sobie szczerze, to było też takie pierwsze wyzwanie dla was organizacyjne. Jak sobie poradzicie, jak to zrobicie, no zupełnie coś innego. No ale jak mówicie, po roku to naprawdę wyszło. No i teraz rozumiem, z większą mocą jeszcze do przodu lecimy.
4: Tak, dużo więcej osób jest zaangażowanych obecnie.
2: No to powiedzmy, powiedzmy inaczej, skąd wzięła się miłość do ogóra?
4: Miłość do ogóra? Ponieważ wszyscy je robimy, wszyscy kochamy ogórki, pikle, korniszony, kiszone, król kiszony ogórka, tak?
3: Mizeria.
4: Chłodnik, którego też nie zabraknie.
2: Dobra, o to nie miałem pytać, tak? Przepraszam, to był chłodnik z ogórka. No to ogórkowa na zimno, tak?
3: Powiedzmy, że tak będzie. Zeszły rok był naprawdę fantastyczny. Mieliśmy bardzo dużo wystawców i co nas bardzo cieszy, że wystawcy z zeszłego roku, jak tylko zakończyliśmy festem, powiedzieli, że atmosfera była naprawdę wyjątkowa. Nie byli tak zadbani prawie nigdzie, więc w tym roku chcą po raz kolejny wziąć udział, więc również cieszymy się, że będą z nami.
2: Ale to, co zauważyłem, Bo tak powiedzmy sobie, że szczerze wiadomo, że jak nie jesteśmy jeszcze tak na co dzień, tak jak dzisiaj spotykamy,

0: spotykamy się, mówimy o tej imprezie, no to się o wszystkich nie myśli. Ale już ostatnio widziałem stoisko waszego koła gospodyń wiejskich. No i pierwsze, co się rzuciło w oczy, nie wyroby różnego rodzaju, jak to zawsze KGW, ciasta, czy powiedzmy sobie smalec, inne rzeczy, tylko co? No koszulki z ogurasami po prostu. No to było zupełnie coś takiego, mówię, inne podejście do koła gospodyń wiejskich, inne podejście do swojego produktu. No to chyba chcecie, bo po prostu był kojarzeni już totalnie, jako o, to są ci od ogórków.
1: Tak, myślę, że tak. Nacisk kładziemy w tym roku również na kwestię graficzną, żeby jednak ktoś nie tylko zabrał słoik ogórków ze sobą, ale też koszulkę i mógł się z nią cieszyć cały rok. Chyba tak naprawdę od zeszłego roku mamy to, że znamy was z Tyłowa, z Ogórków. Przez grube miesiące, gdzie nie wchodziłem, to mówię, ja pana znam, pan Ogórek. Więc powiem szczerze, tak, to nie jest zmora, to powiem szczerze, że myślę, że to mogłaby być nasza duma, którą tworzymy razem.
0: No właśnie, dzisiaj no nie macie, nie jesteście ubrani na ogórkowo.
1: Nie, zostawiamy to akurat na festyn.
2: Tak, dlatego, że łączymy tradycje kaszubskie z tą nowoczesnością, z tym podejściem też nowoczesnym i też chcemy pokazać, że tradycja jest dla wszystkich. Począwszy od stroju, począwszy od samopoczucia, podejście rodzinne na festynie, tak, do wszystkich. Bardzo dużo osób jest zaangażowanych, bardzo dużo osób bardzo pozytywnie odbiera naszą inicjatywę. Co jeszcze można powiedzieć?
0: No chyba dzięki wam ten ogórek przestaje być taki niedoceniony, bo tak jak powiedzieliście, wszyscy go jemy, ale nikt z niego nie robi takiego prawdziwego króla. Teraz się okazuje król ogóras kaszubski.
1: Tak, w tym roku i zeszłym, myślę, że w zeszłym roku to był książę, dzisiaj już będzie król. Zobaczymy, co będzie za kolejny rok, czy za kolejne lata, więc mam nadzieję, że powstanie kiedyś legenda o ogórku.
0: No proszę państwa, dużo się dzieje, ogórkowo, tyłowo, ogórkowo, może też takiej będzie nazwa, może zmiana, tak? Tak jak mamy nazwy po kaszubsku, tak do was będzie jeszcze dopisek.
1: Będziemy się starać, dobry pomysł.
2: Mamy dużo nowych atrakcji, którym myślę, że powinny się spodobać wielu osobom.
0: To tu zrobimy sobie krótką przerwę i za chwilę o tych atrakcjach porozmawiamy. W takim wypadku, co nas czeka właśnie podczas Dnia Kaszubskiego Ogórka w Tyłowie.

0: I wracamy na naszej antenie do Dnia Kaszubskiego Ogórka, który odbędzie się właśnie już za kilka dni w Tyłowie. To powiedzmy, kiedy tak naprawdę, gdzie, w jakich godzinach mamy się spotkać, żeby razem z tym ogórkiem świętować?
1: Nasz festyn odbędzie się 8 sierpnia, w najbliższą sobotę, na boisku przy Świetlicy Wiejskiej w Tyłowie. Zaczynamy, startujemy tak naprawdę o godzinie 12, a występy artystyczne rozpoczynają się o godzinie 15, aczkolwiek przez to, jak dużo mamy atrakcji, już będzie ciekawie tak naprawdę od samego początku.
0: No dobra, no to mówmy, co w programie w takim wypadku, no bo przecież to nie jest tylko tak, że będziemy siedzieć, obierać i jeść ogórki od 12 do wieczora.
1: Raczej nikt obierać tych ogórków już nie będzie. Chociaż to jest dobry materiał na konkurs. Tak,
2: postaramy się, zobaczyć.
0: Daliśmy nowy pomysł.
2: Tak, dokładnie. Co będzie? Na pewno będą dmuchańce dla dzieciaków, bo w zeszłym roku tego nie było i tutaj też goście mówili, czy faktycznie w przyszłej edycji to będzie, więc od razu mówimy tak, będą. Będzie dużo rękodzieła. Też na pewno będą legendy, coś dla i starszych, i młodszych, więc to też przygotowaliśmy coś innego niż w zeszłym roku. A jeżeli chodzi o zespoły, to myślę, że Ania powie, kto zawita na scenie.
1: Już od godziny 15 będą u nas gościć, będą gościć u nas dwa zespoły, które będą śpiewać i raczyć nas piękną kaszubszczyzną, śpiewać po kaszubsku oczywiście, zespół Manioce i zespół Amatizernoga.
0: Amatizernoga. Tak, tak. To będzie też kabaretowo trochę, bo i Manioce, tak, i Amatizernoga potrafią jeszcze troszkę rozgrzeć publiczność właśnie tym swoim humorem przede wszystkim.
1: I wspaniale władają kaszubskim językiem, więc naprawdę będzie ciekawie. Potem zagości u nas, jak w zeszłym roku, Tomasz Kurenda, który będzie śpiewał szanty. Szanty, jak zwykle wiadomo, związane są z morzem, my jako ludzie morza.
0: A że są morskie ogórki też przecież. To prawda, że z nimi się pewnie nie spotkamy.
1: No raczej tam nie będzie u nas.
2: Ale tak naprawdę tutaj nie też Tomasz przygotował, w zeszłym roku nas też zaskoczył, bo zakończył swój tutaj
1: występ,
2: dziękuję Aniu, występ piosenką Ogórek, więc to też było dla nas takie bardzo miłe, więc wiem o tym, że na pewno coś też przygotuje w tym roku.
0: To artystycznie, ale ja muszę się zapytać, pod jaką postacią ogórka znajdziemy, jeżeli chodzi o wyroby KGW?
1: Będzie nowość. Będą ogórki w słoikach.
2: Dla nas, o, w stosunku do zeszłego roku.
1: Nasze wyroby. Bardzo się staraliśmy tutaj dopieścić te nasze wyroby, tak żeby były dla każdego coś dobrego się znajdzie. Co kto lubi tak naprawdę. I w postaci sałatek, i w postaci ogórków kiszonych, i w postaci ogórków konserwowych, w różnych odsłonach. Także myślę, że nikt się nie zawiedzie. Oprócz tego dania, będzie można zjeść dania na ciepło, dania na zimno. Też z ogórka.
0: Czyli ogórek w roli głównej i czasami jako dodatek, rozumiem.
2: Jako dodatek. Tak. Będą na pewno ziemniaki ze śledziem, z ogórkiem i cebulką, więc w zeszłym roku to był naprawdę wielki hit z sezonu naszego, więc tutaj myślę, że w tym roku też to nie zabraknie.
0: No i będzie możliwość właśnie zakupienia tej koszulki, oczywiście, czyli trochę identyfikowania się, bo to, co jest fajne, macie takie grafiki neutralne, nie mówiące tylko wielkie KGW, Tyłowo i takie malutkie ogóreczki, tylko wręcz przeciwnie, po prostu no, ktoś, kto, powiedzmy sobie szczerze, nie do końca wie, gdzie i jak jest Tyłowo, akurat przyjedzie, to takie ogórasa na koszulce będzie mógł później dumnie nosić po prostu.
2: Tak, przygotowaliśmy w tym roku dużo tych grafik, tak jak tutaj wspomniałeś, chyba na jednej, ani na żadnej koszulce nie ma KGW, jest tylko jedna koszulka z festynem, a wszystkie są neutralne, że

0: możemy to nosić w ciągu roku, więc już mamy zamówienia, a jeszcze one nie poszły, nie były wystawione, a już ludzie się o nie pytają, więc myślę, że one bardzo szybko zajdą. Są na pewno też torby ogórkowe, więc kilka jeszcze przynajmniej różniejszych gadżetów mamy, ale tego nie zdradzimy, zobaczymy się na stoisku.
1: Czyli to będzie okazja do po prostu zapoznania się z pełnym wachlarzem kaszubskiego ogórka, który jest wyjątkowy?
2: Jest zdecydowanie wyjątkowy.
0: Zdecydowanie.
1: No to tego wszystkiego dowiemy się, dlaczego jest wyjątkowy w Tyłowie już w najbliższą sobotę. Od 12 do mniej więcej?
2: 19.
1: Do 19, czyli tak na spokojnie, żeby wieczorem jeszcze wszystko ogarnąć i na afterparty.
0: No, dokładnie, z ogórkiem.
1: Z ogórkiem, afterparty z ogórkiem.
2: Serdecznie zapraszamy wszystkich.
1: To my zapraszamy także, proszę Państwa, także tam oczywiście będziemy przyglądać się temu wszystkiemu, więc widzimy się już w najbliższą sobotę w Tyłowie. A już dziękuję ślicznie, Mieszko Wetrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gośćmi dzisiaj byli przedstawiciele Koła Gospodarstw Wiejskich w Tyłowie, czyli pani Anna Czap-Treder i pan Maciej Soczewiński. Dziękuję Wam ślicznie.
2: Dziękujemy.

0: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety.

0: Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego

0: i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
6: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
7: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: 14.48 już nadeszła. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, czym żyją nasze lokalne media. W studiu są tutaj ze mną Mieszko Welterowski z Twojej Telewizji Morskiej, a z portalu nadmorski24.pl Tomasz Smuga. Od telewizji, od portalu zaczynamy. Wybierajcie.
2: No Tomek, dawaj.
3: Papier, kamień, nożyce? Dobrze, to ja zacznę. A piszemy między innymi o mężczyźnie, który chyba na to chciał się przewietrzyć, bo na elektrycznej hulajnodze jechał bez spodni i bez bielizny. Taka ciekawostka, tak sprawą zainteresowała się.
1: No gorąco jest.
3: No masz rację, upały są tutaj. Dzisiaj IMGW chyba 3/4 kraju ma alert upałowy.
1: Więc on bardzo wziął do siebie,
3: do serca,
1: żeby dbać,
3: tak,
1: żeby się nie
3: bardzo
1: przegrzeć.
3: Dobrze, trzeba przestrzegać alertu, więc słusznie. Ale nie, tego zdania nie byli strażnicy miejscy, którzy zainterweniowali w tej sprawie. Jak się zakończyła, to zachęcamy do przeczytania artykułu. Wracamy jak zawsze do tematu elektrowni jądrowej, która powstaje, ma powstać w nadmorskiej gminie Choczewo. Drogowcy informują o kolejnych etapach budowy tak zwanej drogi atomówkowej, jądrówkowej. Piszą, że trwają prace już na ostatnie mili. Zajrzeliśmy także do portfeli naszych włodarzy z Małego Trójmiasta Kaszubskiego, bo wakacje to jest czas publikacji oświadczeń. Wiosna, lato to jest czas publikacji oświadczeń majątkowych za ubiegły rok i sprawdziliśmy, jak tam mają się finanse burmistrzów z Redy i Rumi oraz prezydenta Wejherowa. A także możecie przeczytać o tym, że Uniwersytet Morski w Gdyni buduje centrum informatyczne za prawie 40 milionów złotych. I także już troszeczkę o weekendzie piszemy, bo się zbliża 10. piknik militarny w Lisemie.
1: No to teraz czas zobaczyć, co w telewizji.
2: A my o tej przyszłości to jeszcze porozmawiamy. Zresztą rozmawiamy cały czas w programie Godzina przed chwilą o kaszubskim ogórku. Wcześniej, przecież wczoraj właśnie o pikniku militarnym. No, a z drugiej strony jeszcze podsumowujemy, bo cały czas mamy wakacje, bardzo dużo się dzieje w te weekendy. Jak wiadomo, czas weekendowy to 2 dni, a nawet 3, jak zahaczamy o piątkowe popołudnia i wieczory. No i tak ciężko zmieścić wszystko w jednym dniu, więc dzisiaj dalej będziemy mówić Państwu o tym, co działo się chociażby o 50-leciu orkiestry OSP Sławoszyn. Wspaniała także... Wspaniałe wydarzenie, jeszcze bardziej wspaniałej orkiestry grupy Jarmark Sisterski był przecież także w miniony weekend. Bardzo ciekawe wydarzenie w Pucku, w tamtejszej marinie Moda na Puck, w zupełnie innej odsłonie, czy także piknik ekologiczny w Redzie, więc dużo to jeszcze tych rzeczy, którymi już żyliśmy przez cały weekend, ale my będziemy żyć dalej.
1: No a jeśli chcecie jeszcze więcej tych informacji, no to już niedługo, równo o 15 na antenie Nord FM, także zagości serwis informacyjny.

Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze

0: bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
1: Reklama.
6: Niewybuch w centrum Warszawy odkryty podczas remontu torowiska. Rząd nie rezygnuje z pomysłu darmowej kranówki w restauracjach. Upały uciążliwe również dla zwierząt w schroniskach. Dorota Wardecka. Na początek akcja saperów w centrum Warszawy podczas prac związanych z remontem torów między Placem Bankowym a kinem Femina. Robotnicy znaleźli niewybuch. Jest zalecenie dla okolicznych mieszkańców m.in., żeby nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na miejsce podstawiono autobusy na wypadek ewakuacji. Ruch w okolicy został zablokowany na czas podnoszenia pocisku. Objazdową trasą kursują także jeżdżące tędy autobusy. To akcja saperów przy ponad 30 stopniach w Warszawie, a dziś cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń. Są alerty drugiego i trzeciego i tylko gdzieniegdzie pierwszego stopnia przed upałem. Tymczasem rząd zapewnia, że nie rezygnuje z pomysłu wprowadzenia obowiązku udostępniania bezpłatnej wody z kranu klientom restauracji i lokali gastronomicznych. Wcześniej jednak przepis został usunięty z projektu ustawy o opakowaniach. Maciej Kluczka.
7: Oburzenia w związku z tym nie kryła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Co ciekawe, jej zastępca w ministerstwie, Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej, ma inne zdanie.
8: Pamiętajmy, że to jest też pewien koszt chociażby umycia naczynia, umycia szklanek i tak dalej. Nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowej też wody. Nie jestem zdania tego, żeby komuś coś narzucać. Trochę za dużo chcemy narzucić, może lepiej zachęcić.
7: Przepisy zostaną przygotowane, bo są po prostu potrzebne, mówi Rafał Kasprzyk, poseł Unii Centrum, partii, której szefową jest ministra klimatu.
9: Państwo też ma rację, kiedy gwarantuje możliwość szklanki wody.
7: Resort klimatu zapewnia, że przepisy o wodzie dla klientów restauracji muszą być dobrze skonsultowane z właścicielami lokali oraz z producentami napojów.
6: Na bezpłatną kranówkę można liczyć od lat, na przykład w paryskich restauracjach. Upały dają się we znaki także zwierzętom. W schronisku Psikot w Chorzowie nad Kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. Jak przyznaje kierowniczka schroniska Kamila Maciejczyk, to lato jest dla zwierząt wyjątkowo wymagające.
10: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki, próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
6: Problemem jest także większa niż zwykle liczba bezdomnych zwierząt. Tylko w lipcu do chorzowskiego schroniska trafiło 120 psów i kotów, jednocześnie spadła liczba adopcji. Turysta poturbowany przez jest żubra w Puszczy Białowieskiej. Białowieski Park Narodowy apeluje o rozwagę i zachowanie bezpiecznej odległości od żubrów spotykanych podczas wycieczek. Mężczyzna, który został przez zwierzę poturbowany, podszedł do żubra zbyt blisko. Świadkowie podjechali po niego samochodem i bezpiecznie zabrali. Mężczyźnie nie stało się nic poważnego. A teraz o prozdrowotnych właściwościach

0: soi. Lizolecytyna z soi przeciwdziała negatywnym skutkom diety bogatej w sól kuchenną. Stwierdzili to japońscy naukowcy. Negatywne skutki soli kuchennej to na przykład nadciśnienie tętnicze i zaburzenia poznawcze, a wzrost spożycia soli to problem ogólnoświatowy. Według autorów badania lizolecytyna z soi mogłaby być składnikiem tzw. żywności funkcjonalnej, łagodzącej negatywny wpływ nadmiernego spożycia soli.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Uwaga kierowcy, czasowa organizacja ruchu wprowadzona została w Leśniewie. Etap pierwszy obejmuje zamknięcie odcinka ulicy Piaskowej o długości około 390 metrów od skrzyżowania z ulicą Dolną do skrzyżowania z ulicą Granitową. Ruch pojazdów został w tym czasie skierowany na oznakowany objazd przebiegający ulicami Granitową, Żwirową, Torfową oraz Glinne Pole. Drugi etap polegać będzie z kolei na zamknięciu odcinka ulicy Piaskowej o długości około 650 metrów od skrzyżowania z ulicą Granitową do końca opracowania wskazanego na mapie. Ruch pojazdów zostanie skierowany na oznakowany objazd. Mapy ukazujące lokalizację robót oraz trasę objazdu znajdziecie w załączniku na stronie gmina.puck.pl. W Cewicach trwa przebudowa ulicy Zielonej, będącej częścią drogi powiatowej. Najważniejszym elementem inwestycji jest budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Topolowej, które ma znacząco poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Zakończenie robót zaplanowano do 15 sierpnia. Przedsięwzięcie obejmuje znacznie szerszy zakres prac niż samo przejście dla pieszych. Wykonawca wzmacnia nawierzchnię jezdni, buduje chodniki, utwardza pobocza i zjazdy, a także wykonuje odwodnienie oraz porządkuje rowy i skarpy. W ramach inwestycji powstanie również nowe oznakowanie drogowe oraz oświetlenie solarne przy wyniesionym przejściu, które ma zwiększyć widoczność pieszych po zmroku. Wartość zadania przekracza 613 tysięcy złotych. Połowę kosztów pokrywa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, natomiast pozostałe środki porówno finansują powiat lęborski i gmina Cewice. Obecnie na placu budowy prowadzone są roboty ziemne oraz montaż krawężników. Samorząd liczy, że inwestycja przełoży się na większe bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej części drogi. Młodzi miłośnicy wędkarstwa będą mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas czwartych zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży. Pożegnanie lata 2026, które będą się w Siemianicach koło Słupska 29 sierpnia. To rodzinne wydarzenie ma zachęcać najmłodszych do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i odkrywania uroków kontaktu z naturą. Organizatorzy podkreślają, że zawody to nie tylko rywalizacja, ale także nauka cierpliwości, odpowiedzialności i zasad fair play. Wydarzenie ma być okazją do wspólnego spędzania czasu z dala od ekranów, nad wodą, wśród rówieśników i rodzin. Organizatorzy liczą, że dla uczestników będzie to nie tylko sportowa przygoda, ale też okazja do stworzenia wyjątkowych wspomnień. Miłośnicy militariów, historii i wojskowej techniki ponownie spotkają się w Lisewie koło Gniewina. To właśnie tam w najbliższy weekend odbędzie się 10. piknik militarny. Przez 3 dni na uczestników będą czekać pokazy pojazdów wojskowych, przejazdy sprzętem militarnym, strzelnica, strefa gastronomii polowej, koncerty oraz spotkania z pasjonatami historii i wojskowości. 10. piknik militarny odbędzie się w Lisewie koło Gniewina od 7 do 9 sierpnia. Jedną z największych atrakcji będzie prezentacja w pełni sprawnego czołgu T-34. Organizatorzy podkreślają, że wybór właśnie tego modelu nie jest przypadkowy. Czołg T-34 wielu osobom kojarzy się z popularnym serialem Czterej Pancerni i Pies. Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Na termometrach dzisiaj 24 stopnie Celsjusza zobaczyć możemy w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. 26 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 28 w Gnieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Na barometrach 1017 hektopaskali, a skoro już o temperaturze sobie mówiliśmy, to jutro będzie jeszcze goręcej o parę stopni Celsjusza. W ciągu dnia dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane i niewielka szansa na przelotne opady deszczu się pojawia.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Minęła godzina 15, Jakub Szumilas przy mikrofonie, to jest Norda na fali. No a co dzisiaj? Dzisiaj odwiedzimy Jastrzębią Górę, dzisiaj będziemy sprawdzać, co tam ciekawego w sporcie, będą raporty drogowe, no i oczywiście nasza zagadka dnia. Zostańcie z nami, jestem z wami do godziny 18.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić

0: Wczoraj w ramach akcji Lato z Norda FM odwiedziliśmy Jastrzębią Górę. No, były rozmowy, były wakacyjne torby, były uśmiechy. A dlaczego warto akurat pojechać do Jastrzębiej Góry, opowie wam Agata, którą spotkaliśmy w hotelu Szafir.
1: Jastrzębia Góra cechuje się przepiękną lokalizacją. Jastrzębia Góra jest wysuniętym miejscem najdalej na północ. Mamy przepiękne klify, przepiękne lisi jar, przepiękną promenadę, światowida, więc naprawdę turyści oraz gości, którzy nas odwiedzają, mają szeroką gamę wyboru, spędzania czasu, także jakby nasze miejsce jest naprawdę warte odwiedzenia.
0: Agato, jeszcze będziemy się łączyć, natomiast dziękuję ci bardzo na ten moment i zapraszam serdecznie na raport drogowy w Radiu Norda FM.
2: Norda na fali.

When the bass gets bumping up in the club, pouring out shots. Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz

0: portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Zegar wybił nam 15.30, a to oznacza, że na naszej antenie zaglądamy na drogi regionu. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Zaczynamy najpierw od obwodnicy metropolitalnej. Na odcinku między węzłami Gdynia-Wielki Kack i Gdynia-Chwarzyno doszło do kolizji dwóch samochodów. Ruch odbywa się jednym pasem, dlatego musimy liczyć się z dłuższym postojem. W samej Gdyni większy ruch utrzymuje się na ulicach Sopockiej, Wielkopolskiej Północnej i Puckiej. Przypominamy również, że na ulicy Pułkownika Dąbka obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Rumia jest jak na razie przejezdna, w Redzie zwolnimy na ulicy Puckiej. W drodze do Wejherowa większych utrudnień nie ma, natomiast w samym mieście dłużej postoimy na przejazdach kolejowych. Droga wojewódzka 216 w kierunku Pucka miejscami jest zakorkowana. W samym Pucku większy ruch panuje w rejonie Ronda Zaślubin, Polski z Morzem. We Władysławowie zakorkowana Aleja Niepodległości, a podróż na Hel może zająć nieco więcej czasu. Spowolniony ruch utrzymuje się również na trasie w kierunku Rozewia i dalej do Karwi. Trasą S6 z Trójmiasta do Lęborka dojedziemy bez większych problemów. W samym Lęborku korki tworzą się na ulicy Zwycięstwa oraz Alei Niepodległości. Przypominamy także o zmianie organizacji ruchu na trasie Lęborg-Łeba. W rejonie skrzyżowania w Garczegorzu obowiązuje objazd wprowadzony w związku z pracami na torach. Na trasie S6 z Lęborka do Słupska ruch odbywa się płynnie. Kierowcy w Redzikowie muszą pamiętać natomiast o zmianie organizacji ruchu związanych z przebudową ulic Gdańskiej i Słupskiej. Ruch przeniesiony jest z jezdni północnej na południową. Na koniec przenosimy się do Słupska, tu ruch jest wyraźnie większy. Wolniej pojedziemy ulicą Garncarską, Kościuszki, Bałtycką, Poniatowskiego i Jaracza. Większy ruch również na trasie w kierunku Kobylnicy oraz na drodze do Ustki. To wszystko w naszym przeglądzie drogowym. Na lokalnych drogach zrobiło nam się ciaśniej. Jeśli wybieracie się w trasę, jedźcie ostrożnie, stosujcie się do tymczasowego oznakowania w miejscach prowadzonych prac i pamiętajcie o zachowaniu bezpiecznej odległości. Szerokiej drogi, następne informacje drogowe o 16.30.
5: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
6: Naprawdę dzisiaj jest bardzo ciepły dzień i naprawdę zapowiada się całkiem przyjemne. Zachmurzenie niewielkie, jednak z biegiem dnia tych chmur może jeszcze trochę przybywać. Na zachodzie regionu może być nieco mocniej zachmurzone, ale lokalnie również mogą pojawić

0: się opady deszczu. Jeśli wybieracie się nad wodę, to w Dębkach temperatury pokażą około 24 stopni, we Władysławowie 23, na Helu 22. W Słupsku spodziewamy się 28 stopni, natomiast w Wejherowie, Luźni i Gniewinie będzie około 29 stopni.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Przed momentem Time of My Life na antenie Radia Norda FM, a tymczasem przenosimy się do Jastrzębiej Góry.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Gdzie rozmawiałem z Agatą z hotelu Szafir. No i skoro już zajrzeliśmy w tamto miejsce, to Agato, dlaczego warto zajrzeć akurat do Was?
2: Nasz hotel jest znakomicie zlokalizowany, ponieważ znajdujemy się zaledwie 150 metrów od morza. Dodatkowo jesteśmy w sercu Jastrzębiej Góry. Nieopodal właśnie jest promenada, czyli Sijar, czy właśnie plaża. I to, co nas wyróżnia, to przede wszystkim, tak jak wspomniałam, lokalizacja, ale oprócz tego piękny taras widokowy, na którym obecnie się znajdujemy, na którym widzimy panoramę Jastrzębiej Góry. Dodatkowo mamy szeroką gamę usług dedykowaną dla naszych gości, którzy chcą wypocząć w spa. Mamy 6 gabinetów, mamy restaurację à la carte. Goście z zewnątrz czy goście hotelowi mogą z niej korzystać.
0: Do Jastrzębiej Góry będziemy jeszcze wracać. Tymczasem Bob Sinclair i World Hold On już teraz na antenie Radia Norda FM.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej.

Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres

0: granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Reklama.

0: Tak, zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Pierwsza godzina praktycznie nam zleciała w mgnieniu oka, więc za chwileczkę serwis informacyjny. No i słyszymy się po serwisie.
1: Lorda na fali. Lorda.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne ogrody.

0: Przyrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
4: Reklama.
5: Kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Jest areszt dla Ukraińca podejrzanego o usiłowanie zabójstwa kobiety. Świątek i Chwalińska znów wyjdą na kort. Dorota Wartycka. Doszło do kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20M, przekazał właśnie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu. Maszyna została przechwycona przez parę dyżurnych myśliwców dziś przed południem, 56 km na północny zachód od Koszalina. Wczoraj rosyjski samolot został przechwycony 60 km na północny zachód od Łeby. Również dziś rosyjska maszyna nie przekroczyła polskiej przestrzeni powietrznej. 3 miesiące aresztu dla 18-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. To decyzja sądu w sprawie młodego Ukraińca, który zaatakował kobietę nożem. Wczoraj wyszła ona ze szpitala, do którego trafiła w stanie zagrażającym życiu. 18-latkowi grozi dożywocie. Do sprawy odniósł się ukraiński konsulat we Wrocławiu, potępiając przemoc i agresję. Prezydenckie uzasadnienie do decyzji o ułaskawieniu osoby skazanej nie powinno być lakoniczne, uważa wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, komentując najnowsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawieniu trzech osób. Jedno z nich dotyczy lidera kibiców Legii Piotra Starucha Staruchowicza, który usłyszał 2-letni zakaz stadionowy. Karol Nawrocki, decydując o prawie łaski wobec Starucha, powołał się na incydentalny charakter czynu oraz pozytywną opinię środowiskową. To zdecydowanie za mało, ocenia wiceminister Mazur.
6: Na pewno za tym powinno iść jakieś szersze uzasadnienie. To nie powinno być na zasadzie, bo tak.
5: Zdaniem wiceministra sprawiedliwości inaczej należy oceniać akt łaski wystosowany wobec Piotra Pytla, niesłusznie skazanego za zabójstwo w Niemczech. Są w tej sprawie m.in. decyzje sądu i ta decyzja prezydenta, według wiceministra, nie jest kontrowersyjna. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taka możliwość istnieje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
7: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś według zgłaszającego do jakiejś nieprawidłowości.
5: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji lub stołówce. Czekaliśmy na nie od miesiąca. Iga Świątek i Maja Chwalińska wyjdą dziś na kort po raz pierwszy od wielkoszlemowego Wimbledonu. Obie są rozstawione, więc rozpoczynają grę od drugiej rundy. Awans do niej wywalczyły także Magdalena Fręch i Magdalinet. Więcej o tym Michał Boszkiewicz.
8: Magdalena Fręch pokonała Francuzkę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Magdalinet Kanadyjkę Carol Zhao 4-6-6-1-6-4. Teraz zagrają z rozstawionymi Amerykankami, Fręch z turniewą trójką Jessica Pegulą, a Linet z Iwą Jowicz, z którą w tym roku już 2 razy przegrała. Łatwiejsze zdanie przed Igą Świątek i Mają Chwalińską, bo one też są rozstawione. Świątek wyjdzie na kort o 18.30 i zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Pokonała ją gładko w tym roku na kortach Rolanda Garrosa. Chwalińska, która wraca do gry po kontuzji kostki, zmierzy się z kolei z Australijką Talią Gibson i będzie to ich pierwszy pojedynek.
5: A Hubert Hurkacz zmierzy się za godzinę z Marcosem Gironem z USA w Montrealu.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Szkoły, hale sportowe i budynki użyteczności publicznej w Rumi oraz Wejherowie czeka gruntowna przemiana. Dzięki ponad 18 milionom złotych z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 samorządy z

0: realizują inwestycje, które zmniejszą zużycie energii, obniżą koszty utrzymania budynków i poprawią komfort ich użytkowników. Największe wsparcie trafi do gminy miejskiej Chrumie. Ponad 13 200 000 zł dofinansowanie pozwoli zmodernizować 6 budynków, 4 szkoły podstawowe oraz 2 hale sportowe. Obiekty zyskają lepszą izolację, nowoczesne systemy ogrzewania, odnawialne źródła energii, magazyny energii i rozwiązania, które pozwolą na bieżąco zarządzać ich zużyciem. Efektem będą niższe rachunki za energię oraz bardziej komfortowe warunki do nauki i aktywności sportowej. Druga umowa dotyczy projektu powiatu wejherowskiego. Dzięki ponad 5 100 000 zł wsparcia kompleksową modernizację przejdą 4 budynki. Obiekty szkół ponadpodstawowych w Wejherowie i Rumi oraz siedziba zarządu drogowego dla powiatu wejherowskiego. Zakres prac obejmuje m.in. docieplenie budynków, wymianę stolarki, modernizację instalacji grzewczych i wentylacji, a także poprawę parametrów energetycznych obiektów. Łączna wartość obu inwestycji przekracza 31 milionów 700 tysięcy złotych. Podpisanie umów odbędzie się w środę 5 sierpnia. W Słowiński Parku Narodowym trwa kolejna edycja wakacyjnego programu edukacyjnego Nura w Naturę. To cykle bezpłatnych zajęć przygotowanych z myślą o rodzinach, dzieciach i turystach indywidualnych, którzy chcą lepiej poznać przyrodę jednego z najcenniejszych obszarów chronionych w Polsce. Tegoroczne spotkania odbędą się już po raz piąty. Warsztaty organizowane są we wtorki w Muzeum Słowiańskiego Parku Narodowego w Czołpinie, w środę w filii Muzeum w Rowach, a w czwartki w filii w Rąbce. Każdego dnia przygotowano 4 około 45-minutowe spotkanie poświęcone m.in. ptakom, roślinom, grzybom, bezkręgowcom, faunie Bałtyku oraz zjawiskom pogodowym. Zajęcia rozpoczynają się o godzinach 10, 11, 12 i 13. Udział w warsztatach jest bezpłatny w ramach biletu wstępu do Słowińskiego Parku Narodowego, z wyjątkiem filii Muzeum w Rowach. Organizatorzy zachęcają do aktywnego spędzenia wakacji i poznawania przyrody poprzez bezpośredni kontakt z edukatorami oraz praktyczne zajęcia odbywające się w muzeum w parku. W Kwakowie szykuje się noc pełna sportowych emocji. 8 sierpnia na boisku odbędzie się 16 nocny turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Kobylnicy. Organizatorzy zapewniają, że wydarzenie słynie ze świetnej atmosfery, integracji lokalnej społeczności oraz widowiskowych meczów rozgrywanych do późnych godzin nocnych. Do rywalizacji staną drużyny z gminy i okolicy, a mecze rozgrywane po zmroku mają nadać wydarzeniu wyjątkową atmosferę. Jak zapewniają organizatorzy, turniej od lat przyciąga zarówno zawodników, jak i kibiców, łącząc sportową rywalizację z lokalną integracją. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, drużyny mogą zgłaszać się do 6 sierpnia. Uwaga kierowcy, już od jutra na ulicy 10 lutego w Gdyni pojawią się utrudnienia. Od godzin porannych rozpocznie się remont nawierzchni z kostki kamiennej na ulicy 10 lutego na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Władysława 4. W związku z pracami zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która będzie obowiązywać etapami. W ramach pierwszej fazy prac zamknięty zostanie prawy pas jezdni ulicy 10 lutego w kierunku ulicy Władysława 4. Ruch w tym kierunku będzie odbywał się jednym pasem. Zmieni się również lokalizacja przystanku komunikacji miejskiej 3 maja 01, który zostanie tymczasowo przeniesiony przed skrzyżowanie z ulicą 3 maja. Jednocześnie nowe miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zostanie wyznaczone przy ulicy 3 maja przed skrzyżowaniem z ulicą Zgody. Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu rozpoczęcia robót bitumicznych planowanych we wrześniu. Zakończenie prac oraz przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest do 30 listopada.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: 24 stopnie Celsjusza to jeszcze nie brzmi na wielki upał, ale 24 stopnie Celsjusza dzisiaj się w pasie nadmorskim pojawiają dębki Władysławowo, Łeba i Łuska i to troszkę zmienia postać rzeczy. Cieplej w Gdyni, Pucku, Kosakowie 26, jeszcze cieplej w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy 28 i 29 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Temperatura wody w Bałtyku 18-21 stopni Celsjusza, czyli też jest naprawdę nieźle.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: minęła godzina 16. Jakub Szumilas przy mikrofonie, to jest Norda na fali. No a w tej godzinie jeszcze lekcja języka kaszubskiego, oczywiście raport drogowy. No i tradycyjnie o godzinie 16.30 zaczynamy naszą zagadkę dnia. Aha, a do Jastrzębiej Góry, do której zaglądaliśmy w minionej godzinie, zajrzymy jeszcze jutro.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem.

0: Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja piądzesunty dregy baraści.
2: Baraści.
3: Zaloty.
2: Baraści.
4: Jem ju za stary na twoje baraści. Tu mnie co zbłeli, a tam mnie chrąści.
2: Nie jestem w wieku na twoje zaloty. Serce słabiutkie, z pęcherzem kłopoty.
4: Jem ju za stary na twoje baraści. Tu mnie co zbłeli, a tam mnie chrąści.
2: Baraści.
4: Zaloty.
2: Baraści.
5: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: uwaga, już za chwilę raport drogowy, ale to też znaczy, że wybije godzina 16.30, a jak 16.30 to zabawa dnia, włamanie kodu. Czym prędzej zmierzajcie na naszego nordowego Facebooka, za chwileczkę pojawi się tam adekwatny post.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz

0: się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
8: Reklama.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
10: Godzina 16.30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas, zapraszam na raport drogowy. Rozpoczynamy od obwodnicy Trójmiejskiej. I tutaj troszeczkę robi się ciasno od węzła południe w stronę Gdyni, natomiast nie ma tu jakichś większych zatorów. Pozostała część obwodnicy wyjątkowo dosyć dobrze przejezdna, choć jest jakieś zdarzenie drogowe koło Wielkiego Kacka w Gdyni. Niemniej jednak póki co nie robi się tutaj jakiś duży zator. Jeżeli chodzi o wyjazd z Gdyni, no to na ulicy Morskiej jest całkiem przyjemnie. Na estakadzie Kwiatkowskiego delikatnie ciasno robi się na samym zjeździe i na Pułkownika Dąbka. Natomiast na ulicy Morskiej jest dosyć przejezdnie. Troszeczkę trzeba poczekać na wjeździe w Rumi. Za to już potem, gdy miniemy Sabata, to przez Rumię przejeżdżamy płynnie. Podobnie przez Redę, z tym, że na ulicy Puckiej w obu kierunkach jest dosyć ciasno i tam zdecydowanie noga z gazu. Jeżeli chodzi zaś o okolice Puckę, no to dzisiaj wygląda to bardzo dobrze. Nie ma tu jakichś większych zatorów, choć troszeczkę trzeba będzie zwolnić. No a jeżeli chodzi o Półwysep, no to kierując się na Półwysep, jak najbardziej można i idzie to dosyć płynnie. Natomiast wyjeżdżając z Półwyspu, niestety jest dosyć ciasno i tutaj od chałup będziecie już zwalniać w kierunku Władysławowa. Przez Wejherowo przyjeżdżacie płynnie, bez większych problemów. Delikatnie zwolnicie na Gościecińskiej Górce, a raczej przed Gościecińską Górką, ale tu też zator wygląda dużo lepiej niż zwykle o tej porze. Dalej jedziemy w stronę Lęborka, zarówno trasą kaszubską tutaj nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o sam Lębork, to tutaj tradycyjnie przed Rondem Solidarności trzeba uzbroić się w cierpliwość, ale wygląda to całkiem dobrze, więc pewnie lada moment będzie już luz. Wyjeżdżając z Lęborka w stronę północną, czyli do Łeby, nie ma tutaj jakichś większych zatorów. Jeżeli chodzi zaś o Słupsk, no to też wygląda już bardzo dobrze, aczkolwiek w stronę Kobylnicy dalej troszeczkę trzeba nogę z gazu ściągnąć. Wyjeżdżając ze Słupska w stronę Ustki, no to też nad morze dojedziecie dosyć płynnie.
9: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
11: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
10: Zaglądamy teraz do pogody. No i dzisiejszy dzień całkiem przyjemny, choć na wieczór będzie trochę więcej chmur, a jutro może trochę popadać. Temperatury będą dopisywać 28-29, gdzieniegdzie nawet 30 stopni w pasie nadmorskim, trochę chłodniej, ale w godzinach popołudniowych może spaść deszcz, gdzieniegdzie też zagrzmi.
11: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Czyli słuchajcie, rozpoczęła się nasza zagadka dnia, zatem czym prędzej wbijajcie na naszego nerdowego Facebooka. Tam pojawił się post i pod postem w komentarzach czekam na wasze odpowiedzi. Dzisiaj do złamania mamy czterocyfrowy kod, pierwsza cyfra to 8. Każdy z was ma maksymalnie 3 próby. W jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę. Edytowane komentarze nie biorą udziału w zabawie, a osoba, która jako pierwsza odgadnie kod...
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Zdobędzie podwójną wejściówkę do kina Helios. Także zapraszam do wspólnej zabawy i czekam na wasze odpowiedzi.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Lorda na fali.

0: Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.

0: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
1: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Celny strzał za

0: pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów. Zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Co słychać w kulturze? Tego dowiecie się na antenie Radia Nord FM, bo zaczynamy nasz kulturalny przegląd. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Sierpniowy weekend pełen atrakcji w Łebie. Połowa wakacji już za nami, a mieszkańcy Łeby oraz turyści spędzający wakacje nad morzem mogą liczyć na kolejny zestaw naprawdę ciekawych wydarzeń. W najbliższych dniach miasto przygotowało propozycje zarówno dla miłośników muzyki, jak i kina oraz działań kreatywnych. Już w czwartek 6 sierpnia odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu koncertów kameralnych. Jak informują organizatorzy, tym razem na scenie wystąpi Michał Rudaś. Publiczność będzie mogła posłuchać jego występu w niezwykłej scenerii na tarasie widokowym przy wejściu na plażę numer 18 przy ulicy Sosnowej. Muzyka, szum fal i nadmorski klimat mają stworzyć wyjątkową atmosferę tego wieczoru. To jednak nie koniec propozycji. Na najbliższy weekend nadal zostajemy w Łebie. W sobotę 8 sierpnia mieszkańcy i goście będą mogli wybrać się na kino plenerowe. W parku Jana Pawła II zostanie wyświetlony film Gra Fortuny. Seans rozpocznie się o godzinie 21, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. A do 9 sierpnia trwa 17. Festiwal Działań Kreatywnych Podwodne Żagle. W codziennym programie znajdują się bajkowe poranki w ogrodzie biblioteki o godzinie 9.30, podwórkowy obraźni na deptaku od 17 do 20 i wieczory opowieści w ogrodzie biblioteki o godzinie 20.30. Festiwal jak co roku poprowadzi Michał Malinowski, dyrektor Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. Jak zapewniają organizatorzy, wspaniały mówca i bajarz, który zaczaruje słowem wszystkich przybyłych, pomysłodawca i kreator podwórka wyobraźni. Wszystkie wymienione atrakcje w Łebie są bezpłatne i mają być okazją do wspólnego spędzania czasu zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów. To już wszystko na dziś, ale słyszymy się już jutro o 8.45.

0: Powolutku zbliża się nam godzina 17, a to znaczy, że Piotr Garwoliński i Lato już za moment na antenie Radia Norda FM. Tymczasem przypominam, że trwa nasza zagadka dnia, czekam na wasze komentarze, a kolejne podpowiedzi już w kolejnej godzinie. Także niniejszym zapraszam na fantastyczny wakacyjny utwór oraz serwis informacyjny z kraju, regionu i ze świata.
1: Norda na fali. Norda na fali. Norda na fali.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.

0: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł. Reklama.
1: Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz, miał 69 lat. Dostawcy energii dostali sygnał o większym popycie na prąd. Wszystkie kąpieliska nad Bałtykiem nadają się do kąpieli. Nie ma czerwonych flag. Dorota Werdecka, na początek smutna informacja. Sprzed chwili nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Wcześniej był związany z radiem. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i Nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Andrzej Morozowski miał 69 lat. Polskie sieci elektroenergetyczne po raz drugi w tym roku zdecydowały się na przywołanie na rynku mocy w związku z możliwym wystąpieniem większego popytu na prąd między 17 a 19. To sygnał dla wytwórców energii, że muszą być gotowi dostarczyć jej więcej na wypadek większego zapotrzebowania, a także dla największych odbiorców, że muszą to zapotrzebowanie zredukować. Z powodu upałów, niskiego stanu rzek i wysokiej temperatury wód używanych do chłodzenia bloków energetycznych, największe elektrownie węglowe w kraju ograniczają pracę. Tomasz Fęska rozmawiał o tym z Tobiaszem Adamczewskim, ekspertem do spraw energii i klimatu.
2: Drugie w tym roku wezwanie rynku mocy. Co to oznacza?
3: To oznacza tyle, że operator systemu przesyłowego chce zabezpieczyć system w momencie, kiedy widzi, że może brakować mocy w systemie.
2: A musi go zabezpieczyć, bo?
3: Dlatego, że musi być zbilansowana moc, którą dostarczają elektrownie do poboru.
1: Dziś w Polsce upał, jutro jeszcze większy, bo do prawie 40 stopni. Rekord padł we Włoszech. We wszystkich 27 największych miastach w tym kraju obowiązywać będzie w czwartek najwyższy czerwony stopień alarmu z powodu upału. W takiej sytuacji jeszcze nie było. W wielu regionach temperatura sięga 40 stopni, w nocy przekracza 25-28. Rekord padł dziś w Wiedniu w Austrii. 40,8 stopnia pokazały termometry. Wracamy do kraju. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń lasów państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a jesteśmy dopiero w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka lasów państwowych.
4: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze.
1: 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka. Rząd mówi o nowym pakiecie zakładającym obniżkę cen paliw. Nowy CPN ma być skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
1: Resort energii liczy także na to, że Orlen przedłużył weekendowe promocje na paliwo. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem, woda we wszystkich kąpieliskach nad polskim morzem nadaje się do kąpieli. Mowa oczywiście o tych strzeżonych. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni, chłodniej w okolicach Ustki 18-19 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W wieku 75 lat zmarł ceniony surdopedagog Kazimierz Czapiewski. Podczas swojej zawodowej kariery między innymi zarządzał ośrodkiem szkolno-wychowawczym numer 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie. Jak przekazuje w mediach społecznościowych, ośrodek szkolno-wychowawczy numer 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie, odszedł człowiek o wielkim sercu, który całe swoje życie zawodowe poświęcił edukacji, wychowaniu oraz wspieraniu dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu. Swoją wiedzą, zaangażowaniem i życzliwością pozostawił trwały ślad w sercach wychowanków, współpracowników oraz całego środowiska pedagogicznego. Czapiewski był pedagogiem, cenionym surdopedagogiem, wieloletnim wicedyrektorem oraz byłym dyrektorem OSW nr 2. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 5 sierpnia. Msza święta odprawiona zostanie o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie.

0: Surdopedagog spocznie na cmentarzu parafialnym przy ulicy Roszczynialskiego w Wejherowie. Groźnie wyglądające zderzenie ciężarówki z pociągiem towarowym miało miejsce w poniedziałkowe popołudnie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym przy ulicy Wicka Rogali w Lęborku. Wywrotka wjechała na tory na drodze prowadzącej w kierunku cmentarza i zderzyła się z nadjeżdżającym składem. Mimo poważnie wyglądającego wypadku kierowca samochodu ciężarowego doznał jedynie lekkich obrażeń. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, straż pożarna, policja oraz ratownicy medyczni zabezpieczyli teren i udzielili pomocy poszkodowanemu. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające wyjaśnić przebieg oraz przyczyny zdarzenia. Na razie nie podano informacji o uszkodzeniach infrastruktury kolejowej ani o ewentualnych obrażeniach członków załogi pociągu towarowego. Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu w rejonie przejazdu kolejowego. Kierowcy korzystający z drogi prowadzącej w kierunku cmentarza musieli liczyć się z czasowymi ograniczeniami i poleceniami służb kierujących ruchem. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do niestrzeżonych przejazdów kolejowych oraz bezwzględne upewnienie się, że przejazd przez tory jest bezpieczny. Blisko 58 milionów złotych zainwestowano w rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Janusza Korczaka w Słupsku. Oficjalnie otwarto rozbudowaną pracownię rezonansu magnetycznego oraz zmodernizowane pracownie hemodynamiki i elektrofizjologii. Dzięki tej inwestycji placówka wzbogaciła się o nowoczesny rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, aparaty USG oraz specjalistyczny sprzęt dla wielu oddziałów. To oznacza przede wszystkim szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę, większe możliwości leczenia oraz lepsze warunki opieki nad pacjentami. Modernizacja ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców Słupska, ale całego regionu. Nowoczesna aparatura pozwoli skrócić czas oczekiwania na badania i usprawni leczenie, szczególnie tam, gdzie czas i trafna diagnoza mają ogromne znaczenie. Wejherowska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, zastraszanie świadka i kierowanie gróźb karalnych. Wyznaczono mu 3 miesiące aresztu. Policjanci pracowali nad sprawami, gdzie 19-letni sprawca w nocy z 3 na 4 kwietnia na terenie Wejherowa uderzył poszkodowanego zaciśniętą pięścią w twarz, powodując upadek i obrażenia ciała. Ponadto mężczyzna jest wcześniej podejrzany o to, że pod koniec lipca stosował przemoc wobec świadka w sprawie. Według policyjnych ustaleń wielokrotnie uderzał pokrzywdzonego po całym ciele oraz kopał go, powodując naruszenie czynności narządów ciała i roztrój zdrowia. Dodatkowo groził poszkodowanemu skrzywdzeniem jego psa, czym wzbudził uzasadnioną obawę spełnienia tych groźb. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz wywierania wpływu na świadka z użyciem przemocy oraz skierowania groźb karalnych. W piątek mężczyzna został przez policjantów doprowadzony do sądu, gdzie podczas posiedzenia na wniosek prokuratora z prokuratury rejonowej w Wejherowie wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Na termometrach 24 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 26 w Drempucku, Kosakowie, 28 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. A jeśli dla Was to jest jeszcze mało, spokojnie, jutro będzie goręcej. Na barometrach dziś oglądamy 1017 hektopaskali, na niebie zachmurzenie małe i umiarkowane, niewielka szansa na opady deszczu się pojawia, a noc poważnych chłodów nam nie przyniesie, cały czas będzie naprawdę ciepło.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Te godziny rozpoczynamy utworem Ricka Ashleya, Together Forever. Jakub Szumilas przy mikrofonie, to jest Norda na fali.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: No i trwa nasza zagadka dnia. Zdobywamy podwójne wejściówki do kina Helios, a oczywiście zdobywa je ta osoba, która jako pierwsza odgadnie kod, który jest dzisiaj do odcyfrowania. Uwaga, leci pierwsza podpowiedź. Ostatnia cyfra jest dokładnie taka sama jak pierwsza. No i czekam na wasze odpowiedzi pod naszym facebookowym postem na Facebooku Norda FM. Bilety do kina Helios dla kogoś z was, kto jako pierwszy odcyfruje dzisiejszy kod.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji.

0: Sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Reklama.

0: emocje na naszej antenie, podobnie jak słońce za oknem sięgają zenitu. Pięknie, ciepło i przyjemnie, a na antenie jak zwykle gorąco. Był Rick Astley, była Mirami, a za chwilę Ray Dalton i All We Got. Natomiast zanim sama piosenka, to zachęcam do wejścia na naszego nordowego Facebooka, gdzie czeka na Was zagadka dnia. Do złamania jest czterocyfrowy kod. Wiemy, że pierwsza cyfra to 8, że ostatnia jest dokładnie taka sama jak pierwsza, a druga cyfra jest wynikiem równania 2 razy 2 razy 2. Tak więc mam nadzieję, że to już Wam troszeczkę podpowiada, a tymczasem za chwileczkę serwis sportowy, na który już teraz serdecznie zapraszam. No i Ray Dalton na antenie.
1: Norda na fali. Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.

0: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Przed reprezentacją Polski koszykarskie wyzwanie najwyższej klasy. Już 30 sierpnia biało-czerwoni zmierzą się z aktualnymi mistrzami świata Niemcami. Spotkanie eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze odbędzie się w Ergo Arenie. Rywale przejdą do Trójmiasta z niezwykle mocnym składem. Trener Niemców zapowiedział powołanie aż 7 zawodników występujących w NBA. Polacy liczą z kolei m.in. na Jeremiego Sochana, który po zdobyciu mistrzostwa NBA z New York Knicks przeniósł się do Portland Trail Blazers. Trener Igor Milicic ogłosił szeroką 33-osobową kadrą, a ostateczny skład poznamy po zgrupowaniu, które rozpocznie się 13 sierpnia w Krakowie. Eliminacje biało-czerwoni rozpoczną 27 sierpnia wyjazdowym meczem z Izraelem, a 3 dni później zagrają przed własną publicznością w Ergo Arenie. Awans do Mistrzostw Świata wywalczą 3 najlepsze drużyny z każdej grupy. Pozostajemy na koszykarskich parkietach. Koszykarze i kibice Energii Czarnych Słupsk poznali plan przygotowań do sezonu 2026-2027. Zespół rozpocznie 17 sierpnia od badań i testów medycznych, a następnie ruszy z treningami. Przed startem rozgrywek Słupszanie rozegrają 8 meczów sparingowych, choć wszystkie odbędą się bez udziału publiczności. W harmonogramie znalazły się spotkania m.in. z Deską Pelplin, Kingiem Szczecin, Twardymi Piernikami, Toruńdzikami Warszawa i MW Arką Gdynia. Najważniejszym punktem przygotowań będzie turniej Puchar Prezydentki Miasta Słupska, który odbędzie się od 18 do 20 września. W jego ramach kibice zobaczą oficjalną prezentację zespołu oraz rywalizację Czarnych z Reflem Sopot, Kingiem Szczecin i Arką Gdynia. W kadrze Energii Czarnych na nowy sezon są m.in. Jan Pluta, Damon Robinson, Dominik Green, Jordy Dimitriewicz, Mason Massen i Kasper Borowski.
5: Czy sobie zobaczmy, jak pogodowa noc się będzie prezentowała. To będzie naprawdę ciepła noc, mało brakuje do tropikalnej nocy. Przypomnę, że to wtedy, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza, a my tej nocy minimalnie będziemy mieli 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 16 w Wejherowie, Redzieru, Miluzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 1022 hektopaskale na barometrach, ciśnienie umiarkowane, a zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane.

0: Hej, hej, hej, ale wtopa. Nie zauważyłem, że post się nie opublikował. Przepraszam was najmocniej, także wbijajcie na naszego narodowego Facebooka. Teraz już post jest. Nie wiem, co się stało, czemu Facebook mi zwariował. W każdym razie rozwiązujemy kod dnia. I wiecie już, jaka jest pierwsza cyfra, wiecie, jaka jest ostatnia. No to, żeby łatwo i szybko rozwiązać tę konkurencję w dniu dzisiejszym, no to dwie środkowe cyfry są dokładnie takie same jak pierwsza i ostatnia. Przepraszam was za taką małą wtopę. Jutro przypilnuję tego, że post opublikował się. Na pewno będę to sprawdzał 10 razy, a tymczasem dajcie znać, patrzę na wasz refleks. Cieszę się, że tutaj do mnie piszecie, że ten post się nie opublikował. Przepraszam, nadrabiam, jest post na Facebooku i pierwsza osoba, czekam na komentarze, kto tutaj dzisiaj zdobędzie, kto pierwszy trafi, będą bilety do kina.
1: Norda na fali. Norda na...

Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz

0: Portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 103.

0: na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina.
5: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
6: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
7: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
8: Reklama.

0: No i słuchajcie, Norda na Fali powoli dobiega końca, a to znaczy, że czas na rozstrzygnięcie naszej zagadki dnia.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: A jako pierwsza dzisiaj w kod trafiła Marta Labuda. Marto, wielkie gratulacje. Refleksu, tego szczęścia, wszystkiego ci dobrego życzę. Zaraz odezwę się do ciebie w wiadomości prywatnej. Wielkie, wielkie brawa. Także brawa dla Marty, że tutaj słuchała. No i ja też was bardzo, bardzo przepraszam. Nie mam pojęcia, czemu ten Facebook dzisiaj zwariował, ale cieszę się, że tak uważnie, żeście słuchali i macie taki refleks. Dziękuję też za wszystkie wiadomości, a za uwagę również dziękuję. Do usłyszenia jutro. Słyszymy się o 15. Natomiast również jutro kod dnia, zagadka dnia. No i post będzie na 100%. Obiecuję wam. Jakub Szumilas. Tyle ode mnie. Cześć, na razie.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na Fali. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
6: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
7: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić

0: i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fan Center Bolszewo. Baw się razem z nami. Reklama.
1: Zakaz reklamy aptek w Polsce ma zostać zniesiony. Przepisy o najmie krótkoterminowym do poprawki. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy znoszący całkowity zakaz reklamy aptek. Autorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia. Przepisy mają pozwolić na prowadzenie reklamy, ale z ograniczeniami. Apteki nie będą mogły m.in. oferować klientom korzyści w zamian za zakupy, a reklamy nie będą mogły zawierać sugestii, że brak skorzystania z oferty placówki pociągnie za sobą pogorszenie stanu zdrowia lub brak poprawy. Za naruszenie przepisów będą groziły kary finansowe. W Polsce od 14 lat obowiązywał całkowity zakaz reklamy aptek, ale jest niezgodny z prawem unijnym. Po 15 sierpnia ruszą prace nad poprawkami rządowego projektu dotyczącego najmu krótkoterminowego. Zmieniona ustawa ma uwzględniać interes samorządów, wspólnot i mieszkańców. Wziąć też pod uwagę interes tych, którzy chcą z takiej formy najmu skorzystać. Obecne przepisy w żaden sposób nie zabezpieczają interesów mieszkańców. Zdaniem samorządowców potrzeba wyznaczenia stref, gdzie najem mógłby obowiązywać, twierdzi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
2: Wolałbym, żeby samorządy miały w tej sprawie więcej do powiedzenia i zawsze będę stał na tym stanowisku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o możliwość wybierania stref, które są w sposób znacznie bardziej ścisły regulowane.
1: Część mieszkańców nawet nie wie o tym, że lokal obok jest przeznaczony na najem krótkoterminowy, mówi jedna z mieszkanek ulicy Zgoda w Warszawie.
3: Bywają takie przypadki, że na przykład w kawalerce jest 14 osób i jest bal. Bal, po prostu bal. No i puka się 6-8 razy, 10 razy, aż wreszcie ktoś otwiera i mówi: zapraszamy, zapraszamy, dosłownie w takiej formie. Prawdopodobnie wynajęli to mieszkanie na prywatkę jakąś fajną.
1: Sejm projektem o najmie krótkoterminowym zajmie się we wrześniu. Regulacje w Polsce powinny obowiązywać od 20 maja. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu w związku z niskim stanem wody w Wiśle ograniczyły pracę. Woda z rzeki wykorzystywana jest do chłodzenia elektrowni. Spółki z grupy Enea, do której należą elektrownie, na bieżąco monitorują sytuację. Warszawskie kąpielisko nad Jeziorem Czerniakowskim zostało zamknięte do odwołania w związku z wykryciem w wodzie sinic. Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów, administrujący strzeżonym kąpieliskiem, zaapelował do mieszkańców, by przestrzegali zakazu kąpieli. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Morozowski zmarł po ciężkiej chorobie, ale chciał być aktywny zawodowo do samego końca, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska.
4: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był niesamowity właśnie w tym, że mimo tak wielkiej słabości niemalże do końca pracował i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
1: Andrzej Morozowski miał 69 lat.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. MZK Wejherowo uruchomiło nową linię autobusową numer 19. Autobusy pojadą na trasie Reda-Rumia. Na nowej trasie pasażerowie mogą podróżować od poniedziałku 3 sierpnia. Jak mówi Maksymilian Rudnik z MZK Wejherowo, autobusy jeżdżą na trasie z osiedla Konopnickiej w Redzie do przychodni na ulicy Derdowskiego w Rumi. Trasa przebiega przez ulicę Łąkową, Obwodową, Młyńską w Redzie oraz Grunwald przez dworzec PKP Starowiejską, Wybickiego i Derdowskiego w Rumi. Jak tłumaczy przedstawiciel spółki, autobusy nowej linii numer 19 kursują co 60 minut w godzinach szczytu oraz co 80 minut w godzinach okołopołudniowych, wyłącznie w dni powszednie. Z pełnym rozkładem można zapoznać się na stronie MZK Wejherowo. Polskie myśliwce zostały poderwane do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot nad Bałtykiem w pobliżu polskiego Zachodniego Wybrzeża. Do incydentu doszło około 60 km na północny zachód od Łeby. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Według informacji przekazanych przez ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20

0: 20 wykonywał lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. W odpowiedzi do działania skierowano dyżurną parę polskich samolotów myśliwskich, która przeprowadziła przechwycenie maszyny zgodnie z obowiązującymi procedurami. Resort obrony zapewnia, że sytuacja przez cały czas pozostawała pod kontrolą, a bezpieczeństwo w rejonie było na bieżąco monitorowane przez siły zbrojne RP. Wojsko podkreśla, że stale obserwuje sytuację w rejonie Morza Bałtyckiego i podejmuje działania mające na celu ochronę polskiej granicy oraz bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. Po 6 latach Urząd Morski oficjalnie wrócił do Słupska. Jak informują władze miasta, to ważna zmiana nie tylko dla miasta, ale i całego Wybrzeża Środkowego. Do Słupska ponownie trafiły kompetencje związane z gospodarką morską, ochroną wybrzeża oraz rozwojem portów na odcinku od Dźwiżyna po Łebę. Uroczyste otwarcie nowej siedziby miało także symboliczny wymiar. Przed budynkiem ponownie odsłonięto historyczną tablicę z nazwą Urzędu Morskiego, tę samą, która zdobiła obiekt przed jego zamknięciem w 2020 roku. Stanowisko dyrektorki urzędu piastuje Anna Sędzińska. Powrót urzędu do miasta ma usprawnić zarządzanie sprawami związanymi z wybrzeżem i wzmocnić rozwój regionu. 16-latka mająca blisko 1,6 promila alkoholu w organizmie straciła panowanie nad hulajnogą elektryczną. Konieczna była hospitalizacja. To tylko jedno z wielu zdarzeń odnotowanych podczas weekendowych działań policji Jednoślad. Chwila bezmyślności może całkowicie przekreślić wakacyjne plany. Przekonała się o tym 16-latka, która postanowiła kierować hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji Puck, nastolatka straciła panowanie nad jednośladem i uległa wypadkowi. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że w organizmie miała blisko 1,6 promila alkoholu. Przykra w skutkach jazda 16-latki nie była odosobnionym przypadkiem. Podczas prowadzonych w weekend działań pod kryptonimem Jednoślad funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu również nieodpowiedzialnych rowerzystów. Mundurowi zatrzymali dwie osoby kierujące rowerami w stanie nietrzeźwości. Badania wykazały u nich odpowiednio 33 mg na litr oraz 62 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Obaj kierowcy ponieśli surowe konsekwencje finansowe. Każdy z nich został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Po upalnym dniu czeka nas gorący wieczór i ciepła, chociaż nawet chyba można powiedzieć miało gorąca noc. W ciągu dnia dzisiaj jeszcze 24 stopnie mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 26 w Drinim Pucku, Kosakowie, 28 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Radzie Rumi, Luzinie, 1017 hektopaskali na barometrach, a na niebie generalnie umiarkowane zachmurzenie. Szansa na opady niewielka, a w nocy temperatura spadnie do bagatela 18 stopni.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!

0: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
8: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama. Słuchajcie radia. Norda FM. Norda Party.
9: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Marcin Przewoźniak, Czarny Kurczak. Trzask, trzask, to pękały skorupki jajek. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Patrzcie, to malutkie, żółciutkie kurczaczki. Właśnie się wykluły, ale są śmieszne. Mama kwoka nabuszyła pióra i gdacze.
2: Kut-kudak, kut-kudak, piękne dzieci mam, czy tak?
1: Ale co to? Ostatnie jajko wciąż pozostaje jajkiem? Choć skorupka cała popękała, pisklak nadal siedzi w środku i ani myśli wyściubić choćby koniuszek dzioba.
2: Wyłaź, kukudak, twoje żółciutkie rodzeństwo już biega po podwórku i pazurkami kukudak w ziemi grzebie.
1: Ponaglała kwoka.
3: Ani myślę, bo się wstydzę.
1: Dobiegło z wnętrza jajka. Kuraż przysiadła ze zdumienia. Czego może się wstydzić piskle? Myślała gorączkowo.
2: A może to jakiś odmieniec? Może to kukułka podrzuciła swoje jajo?
3: Nie wyjdę, bo jestem czarne. Wszystko, co widzę, jest czarne.
1: Pisnęło piskle z wnętrza jajka.
2: Koko, no i co? Twój tatuś też miał czarne piórka.
1: Gdakała kura. A to sensacja. Całe podwórko zleciało się oglądać kurczaka, co się wstydzi wyjść na świat.
4: To na pewno kaczorek, kura, kacze jajko wysiedziała.
1: Gulgocze Indor.
2: To czarny kurcze, będzie z niego kogucisko zabijaka.
1: Mądrzą się perliczki. Trzask, trzask. Nie dało się wysiedzieć dłużej, skorupka pękła i oto jest.
2: Żółty, żółty jak wszystkie inne.
1: Zawołały podwórkowe ptaki.
2: Kukudak, kukudak, ty głuptasie. W środku jajka było ciemno, dlatego zdawało ci się, że jesteś czarny.
1: Gdaknęła mama kwoka i przytuliła swojego najmłodszego pisklaczka, a potem dumnie powiodła całe stadko dzieciaków dookoła podwórka.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
4: Są ostrzeżenia przed burzami dla 8 województw. Polski wolontariusz zginął w Ukrainie, MSZ potwierdza. Sprawdzimy też, jak wygląda praca Bear Commando, czyli grupy do płoszenia niedźwiedzi. Paulina Nawrocka, zapraszam. 8 województw w Polsce IMGW objęło ostrzeżeniami przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydane są dla kujawsko-pomorskiego i części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego,

0: Łódzkiego, Mazowieckiego, Pomorskiego i Dolnośląskiego. Miejscami burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Lokalnie możliwy jest również grad. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego poranka. Polski wolontariusz zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych, potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór i zadeklarował, że MSZ i polska placówka w Ukrainie są gotowe udzielić rodzinie wsparcia konsularnego. Wewiór zaapelował jednocześnie o uszanowanie prywatności rodziny zabitego. O śmierci polskiego wolontariusza poinformowano pod koniec lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy. Mężczyzna jeździł do Ukrainy z ładunkami pomocy humanitarnej dla mieszkańców miejscowości znajdujących się w pobliżu linii frontu. Co najmniej 24 osoby zostały ranne w ataku lotniczym Rosji na Kramatorsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, powiadomił szef wojskowych władz obwodowych. Na miasto w godzinach porannych zrzucono dwie manewrujące bomby lotnicze. Uszkodzonych zostało m.in. 6 budynków wielorodzinnych i 2 placówki oświatowe. Ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu coraz bliżej realizacji. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Na jakim etapie są prace, sprawdzał Paweł Radzewicz.
1: Żeby ruszyć z budową drogi krajowej łączącej plac budowy elektrowni z ekspresową szóstką, brakuje już tylko ostatecznego zezwolenia. Trwa przygotowanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału GDDKiA.
2: Intensywne prace na trasie głównej. Można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już prace przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
1: Drogi potrzebują budowniczowie elektrowni atomowej, ale później będzie ona stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
2: Skróci to bezpośrednio czas podróży drogą ekspresową S6. Już od Węzła Łęczyce będziemy mogli się włączyć na drogę krajową na urokliwe plaże w gminie Choczewo.
1: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata.
0: Małopolski Urząd Wojewódzki prowadzi nabór ekspertek do Rady Kobiet, która ma działać przy wojewodzie. Zespół będzie m.in. monitorował sytuację kobiet w regionie, przygotowywał rekomendacje, inicjował debaty i kampanie społeczne. Nabór trwa do 25 sierpnia. 12 osób, broń gładkolufowa i pierwsze skuteczne interwencje. Tak od tego tygodnia wygląda praca Berkomando w Bieszczadach. Skład zespołu do płoszenia niedźwiedzi jest już właściwie zamknięty, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
3: Te etaty stałe są zabukowane, są już osoby zatrudnione. Jeszcze uzupełniamy ten skład grupy osobami na umowę o dzieło, jako takie wspomożenie działań.
0: Grupa ma już za sobą pierwsze płoszenia, jej skuteczność przetestowano w terenie już kilka dni po wejściu przepisów, które umożliwiają jej płoszenie gumowymi kulami podchodzących pod zabudowania drapieżników.
4: Na Regionalny Serwis Informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W niedzielę swój jubileusz 50-lecia obchodziła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Sławoszyno. Z tej okazji odbyła się uroczystość, która połączona została z koncertem samej orkiestry oraz jej gości. Trzeci dzień Dni Gminy Krokowa przyjął w tym roku wyjątkowy charakter. Na scenie w Sławoszynie w niedzielę królowały orkiestry dęte, a głównie jedna, czyli Orkiestra Dęta OSP Sławoszyno.
5: Jest to koncert jubileuszowy, czyli koncert bardzo wyjątkowy. Cieszymy się bardzo, że na nasze zaproszenie na jubileusz przyjęły orkiestry, które współpracują i działają z naszą orkiestrą.
4: Mówi prezes OSP Sławoszyno Karolina Majcher, czyli orkiestry z Wierzchucina, Gniewina, Łęczyc, Pucko oraz Kosakowa i wiele więcej gości, którzy zechcieli spędzić ten wyjątkowy czas razem z muzykami orkiestry ze Sławoszyna.
6: Ona tworzy naszą wspólnotę gminną, także to się wpisuje pięknie w Dni Gminy Krokowa. Dzięki nim mamy wysoką rangę wszystkich uroczystości gminnych, czy to religijnych, czy państwowych, czy też wydarzeń gminnych uświetniają. Każdy ich chce. Proboszcz im też bardzo dziękował. I teraz słyszymy brawa. Proboszcz im także dziękował podczas mszy świętej, podczas kazania. No, gdyby nie oni, nie wyobrażamy sobie w ogóle jakichkolwiek świąt w gminie bez orkiestry dętej. Także to serdecznie dziękujemy.
4: Opowiada wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki. A podziękowań tego dnia było bardzo dużo, zwłaszcza że pół wieku historii samej orkiestry to także pół wieku osób, które ją tworzyły. Przez cały dzień w Sławoszynie było co robić, a wszystko to przy wyborowym wręcz towarzystwie orkiestr dętych. Mieszkańcy i turyści będą mogli ponownie odkryć Lęborg z zupełnie innej perspektywy. W sobotę 8 sierpnia odbędzie się kolejny bezpłatny spacer z przewodnikami regionalnego oddziału PTTK. To jedna z wakacyjnych propozycji dla osób, które chcą lepiej poznać historię miasta oraz jego najciekawsze zakątki. Uczy Uczestnicy spotkają się o godzinie 13 przy fontannie z żabkami, skąd wyruszą na około dwugodzinną trasę.

0: Doświadczeni przewodnicy opowiedzą o najważniejszych zabytkach Lęborka, przybliżą dzieje miasta oraz pokażą miejsca, które na co dzień często pozostają niezauważone. Organizatorzy podkreślają, że udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, dlatego zapraszają zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów. Sierpniowy spacer będzie przedostatnim w tegorocznym wakacyjnym cyklu. Ostatnia okazja do wspólnego zwiedzania z przewodnikiem zaplanowana została na 22 sierpnia, również z rozpoczęciem o godzinie 13 przy fontannie z żabkami. Organizatorzy zachęcają całe rodziny do udziału, podkreślając, że to doskonała okazja do poznania historii Lęborka i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Redzikowie muszą liczyć się ze zmianami. W związku z kolejnym etapem przebudowy ulic Gdańskiej i Słupskiej zmieniona została organizacja ruchu. Ruch został przełożony z północnej jezdni na południową. Zmieniły się również lokalizacje dwóch przystanków obsługiwanych przez linię numer 4 w kierunku Słupska. Tymczasowo funkcjonują przystanki Gdańska 3 oraz Redzikowo Osiedle. Bez zmian pozostaje możliwość obsługi przystanku Redzikowo Park Wodny. Przystanek tymczasowy przy ulicy Słupskiej przed zjazdem do parku wodnego w kierunku Słupska nie jest obsługiwany przez linię numer 4. Korzysta z niego wyłącznie komunikacja regionalna. Drogowcy proszą o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Po upalnym dniu przyjdzie gorąca noc. Na termometrach minimalnie oglądać będziemy 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, a i w pozostałych miejscach dużo zimniej nie będzie. 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, 17 w Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1017 hektopaskali, na niebie zachmurzenie dość duże, choć pojawiają się i pojawiać się będą przejaśnienia. Z drugiej strony w ciągu nocy mogą się pojawiać również przelotne opady deszczu.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1.

0: Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama. Nord

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party.

0: Fala upałów w Europie, jutro w kraju nawet 40 stopni. Polska na unijnym posiedzeniu za wzmocnieniem granic. I leśnicy zachęcają do sprzątania śmieci w ramach corocznej akcji Zabierz piątkę z lasu. Paulina Nawrocka. Przez Europę przechodzi kolejna fala upałów. Dotyczy to także Polski, gdzie już jutro termometry w niektórych miastach mogą osiągnąć nawet 40 stopni. Mieszkańcy krajów zachodniej Europy niepokoją się, że tak intensywne upały są coraz częstszym zjawiskiem.
1: Przechodziliśmy przez to już w zeszłym roku. Mamy wrażenie, że teraz będzie się to powtarzać corocznie. Coraz trudniej będzie mieszkać w mieszkaniu bez klimatyzacji lub czegoś podobnego.
0: Upały na zachodzie Europy przyczyniły się do obszernych pożarów. Strażacy nadal pracują w Hiszpanii, Francji i Grecji. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy. Jak prognozuje IMGW, jutro na południowym wschodzie kraju termometry pokażą nawet 40 stopni. Na skrócenie godzin pracy zdecydowały się niektóre urzędy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwach świętokrzyskim, łódzkim, na Mazowszu i w Małopolsce. Urzędnicy apelują, by w najbliższych dniach upewnić się przed wizytą, jak pracuje placówka. Polska opowiedziała się za wzmocnieniem ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i uznaniem, że nielegalny wjazd powinien wykluczać możliwość uzyskania prawa pobytu, poinformowało MSWiA po nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Posiedzenie zwołano w związku z sytuacją migracyjną w hiszpańskiej enklawie Ceucie na północy Afryki, gdzie w ciągu kilku dni z Maroka przedostało się nielegalnie prawie 60 tysięcy migrantów. Jest 3-miesięczny areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety we Wrocławiu. Ofiara w sobotę została kilkakrotnie zraniona nożem. Wczoraj opuściła szpital. Ofiara i domniemany sprawca nie znali się. 18-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Plastikowe butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet odpady budowlane trafiają na tereny, które powinny pozostać naturalne. Leśnicy przypominają, że sprzątanie lasów kosztuje miliony złotych rocznie, a Lasy Państwowe przypominają o corocznej akcji Zabierz piątkę z lasu. Szymon Kępka.
2: Chodzi o to, by zebrać kilka znalezionych odpadów i wynieść je z lasu, a potem mamy już efekt kuli śniegowej, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
3: Warto też nawet zabrać więcej, czyli taka zasada zabierz pięć z lasu przy okazji. Pewno to środowisko nasze leśne będzie jeszcze piękniejsze.
2: Śmieci zagrażają zwierzętom i zwiększają ryzyko pożarów, szczególnie w okresach suszy, a za zaśmiecanie lasu może czekać nas mandat 500 zł lub grzywna do 5 tysięcy.
3: W zeszłym roku to było 744 tysiące metrów sześciennych odpadów, co niestety było też kosztowne zebranie tych śmieci, bo obowiązkiem naszym jako zarząd

0: lasu jest zbieranie śmieci.
1: Lasy Państwowe za wywożoną co roku górę odpadów z lasów płacą 30 milionów złotych, a to równowartość kilkunastu karetek albo wozów strażackich.
0: Woda we wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli, podał serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na nim wywieszono z powodu zakwitu sinic.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Klasyczne motoryzacje opanowała Władysławowo. W minioną niedzielę odbył się tam drugi zlot samochodów retro i amerykańskich. Na miejscu można było z bliska podziwiać ponad 120 klasycznych i amerykańskich pojazdów, w tym modele znane z kultowych filmowych produkcji. Dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci i dorosłych cieszyły się miniaturowe modele aut, będące wiernymi kopiami tych stojących obok w pełnej skali. Emocji dostarczyły konkursy w czterech kategoriach: najszybsza wymiana kół, detailing, najstarsze auto oraz auto publiczności. Na scenie zagrała Kinga Włodarkiewicz w duecie z saksofonistą Norbertem Radwanem. Zdjęcia z tej imprezy znajdziecie na stronie wladyslawowo.pl. Kierowcy podróżujący drogą ekspresową S6 mogą już korzystać z nowych miejsc obsługi podróżnych zlokalizowanych przy granicy gmin Potęgowo i Nowa Wieś Lęborska. Pod koniec lipca do użytku oddano mopy Darżewo Północ i Darżewo Południe, które mają poprawić komfort podróżowania po jednej z najważniejszych tras na Pomorzu. Od początku wakacji dostępny jest także nowy odcinek drogi ekspresowej S6 przebiegający przez teren gminy Potęgowo. Dzięki jego uruchomieniu kierowcy mogą przejechać drogą ekspresową bez przerw na całej trasie pomiędzy Szczecinem a Trójmiastem. To ważne udogodnienie zarówno dla mieszkańców regionu, jak i osób podróżujących nad morze czy w kierunku zachodniej Polski. Nowo otwarte miejsca obsługi podróżnych wyposażono w parkingi, toalety oraz przestrzeń przeznaczoną na odpoczynek przed dalszą jazdą. Samorząd gminy Potęgowo podkreśla, że inwestycja zwiększa wygodę i bezpieczeństwo podróżnych korzystających z trasy S6, która odgrywa coraz większą rolę w komunikacji Pomorza. Szansa na realizację nowych pomysłów dla mieszkańców i organizacji z Ustki. Lokalne stowarzyszenia i fundacje mogą ubiegać się o granty w wysokości nawet 45 tysięcy złotych w ramach 12 edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty społeczne realizowane we współpracy z samorządem i biznesem. W tym roku szczególnie mile widziane są inicjatywy związane z edukacją, ochroną środowiska, transformacją energetyczną czy aktywizacją lokalnych społeczności. Już 7 sierpnia o 10 w sali 101 Urzędu Miasta w Ustce odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Uczestnicy poznają zasady konkursu i dowiedzą się, jak przygotować wniosek oraz jak zdobyć dofinansowanie. Nabór projektów potrwa do 23 sierpnia. Bajkerowcy policjanci otrzymali zgłoszenie interwencyjne, z którego wynikało, że dwóch sprawców miało pobić innego mężczyznę. Bili go i kopali, powodując obrażenia. W sobotę po 14 policjanci pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie wspólnie z funkcjonariuszami posterunku policji w Łęczycach zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju. Zatrzymani to 52-letni Polak i 48-letni Ukrainiec. Zarówno pokrzywdzony lat 29, jak i dwaj sprawcy nie mają stałego miejsca zamieszkania. Jak ustalili policjanci w toku wykonywanych czynności w związku z tym zgłoszeniem, wcześniej cała trójka wspólnie spożywała alkohol. W pewnym momencie dwaj starsi mężczyźni zaatakowali 29-letniego pokrzywdzonego. Mężczyźni bili go i kopali, powodując obrażenia przede wszystkim w obrębie głowy. Następnie zabrali należący do niego telefon komórkowy oraz ładowarkę. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Policjanci od razu rozpoczęli działanie i jeszcze tego samego z niej ich zatrzymali. Od soboty mężczyźni przebywają w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Teraz sąd rozpatrzy wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania. Za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Zachód słońca dzisiaj przypada na 20:42, no i już teraz mogę wam śmiało powiedzieć, że to będzie naprawdę ciepła noc. 19 stopni to będzie minimum w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, 17 w Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż 1017 hektopaskali, a na niebie chmur nam przybywa. Przejaśnienia będą się pojawiały, ale z drugiej strony trzeba się nastawić na to, że także mogą się pojawiać przelotne opady deszczu.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
2: Norda Party.
1: Norda Party.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Norda Party.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Ostrzeżenia przed upałami, jutro kulminacja. Ministerstwo Edukacji pracuje nad planem podwyżek dla nauczycieli. I sukces Iggy Świątek w Toronto. Paulina Nawrocka, zapraszam. W niemal całej Polsce obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i centralnej części kraju. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, jutro termometry mogą wskazać nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu.
1: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze tworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
0: A fala upałów zostanie z nami do piątku. Ministerstwo Edukacji pracuje nad własnym systemem wynagradzania nauczycieli. Związkowcy domagają się powiązania ich pensji ze średnią krajową, tak żeby nie prosić co roku polityków o podwyżkę. Projekt ZNP w tej sprawie jest w Sejmie, ale maleją szanse na jego przyjęcie. Jego los w dużej mierze będzie zależeć od Ministerstwa Finansów, mówi wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer.
2: Pewne idee tego rozwiązania, które zaproponowało ZNP, jest zgodne również z tym, co my uważamy, że to powinno rzeczywiście w jakiś sposób stabilny, niezależnie od władzy rosnąć. Jeżeli wypracujemy takie rozwiązanie, na które zgodzi się również Ministerstwo Finansów, to je przedstawimy.
0: Nauczyciele z ZNP na 31 sierpnia planują manifestację przed kancelarią premiera. Wandale uszkodzili nowe rowery miejskie w Bydgoszczy. Straty wyceniane są na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska, do zniszczenia doszło podczas próby kradzieży.
3: Zniszczona bateria, nadajnik GPS, tylny błotnik, okablowanie oraz koszyk. Przy próbie kradzieży zniszczono także dwa rowery standardowe. Wstępnie wszystkie straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych.
0: Sprawa trafiła na policję. Miejski rower aglomeracyjny w Nowej Odsłonie działa w Bydgoszczy nieco od ponad 2 tygodni. 65 firm w Stalowej Woli po raz drugi w ciągu 2 tygodni jest odciętych od wody przemysłowej. Winny znów SAN. Poziom rzeki spadł poniżej granicy gwarantującej biologiczną równowagę cieku, co oznacza automatyczny zakaz poboru wody dla firm korzystających z sieci, mówi prezes stalowolskich wodociągów Monika Trela.
4: Korzystamy z wody elektrociepłowni, wykorzystanej już do chłodzenia. W momencie, kiedy woda niemożliwia pobór, to ten pobór musi zostać zakończony.
0: To efekt suszy hydrologicznej, która objęła już większość kraju, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
5: Jeśli chodzi o Polskę południową, no tutaj wygląda sytuacja znacznie gorzej. Deficyt opadów jest ogromny.
0: Taka sytuacja w Stalowej Woli zdarzyła się dopiero trzeci raz w ciągu 18 lat, ale drugi w ciągu 2 tygodni. I jeszcze doniesienia z kortów. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-3 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Toronto. Mecz trwał godzinę i 35 minut. W trzeciej rundzie Polka zmierzy się z Chorwatką Doną Vekić lub Szwajcarką Wiktorią Golubić.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W ciągu zaledwie kilku ostatnich dni do policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pucku oraz podległych komisariatów wpłynęło 9 zgłoszeń dotyczących oszustw. Pokrzywdzeni stracili łącznie ponad 360.

0: 60 tysięcy złotych. W ostatnich dniach policjanci przyjęli zgłoszenia dotyczące m.in. fałszywych ofert sprzedaży towarów przez internet, fikcyjnego wynajmu apartamentu nad morzem, sprzedaży peletu, wyłudzeń kodów BLIK, oszustw podczas zakupów internetowych oraz fałszywych inwestycji w kryptowaluty. W jednym z przypadków oszuści podszywali się pod pracownika banku i policjanta, przekonując pokrzywdzoną do wykonania przelewów na wskazane rachunki. W innym wykorzystywali dane legalnie działającej firmy, aby uwiarygodnić ofertę sprzedaży sprzętu elektronicznego. Straty zgłoszone policjantom wynosiły od kilkuset złotych do ponad 100 tysięcy złotych. Łączna wartość pieniędzy utraconych przez pokrzywdzonych przekroczyła 360 tysięcy. W każdej z tych spraw prowadzone są czynności mające na celu ustalenie sprawców. Policja przypomina, że przestępcy nieustannie modyfikują swoje sposoby działania, dostosowując je do aktualnych wydarzeń i codziennych potrzeb mieszkańców. Wykorzystują pośpiech, emocje i chęć skorzystania z atrakcyjnej oferty. Potrafią podszywać się pod pracowników banków, policjantów czy przedstawicieli różnych instytucji. Coraz częściej wykorzystują również dane legalnie działających firm, aby uwiarygodnić swoje oferty i wzbudzić zaufanie kupujących. Blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej między Czarnówkiem a Nową Wsią Lęborską został przebudowany i oddany do użytku. Inwestycja objęła 995 metrów drogi, która każdego dnia jest wykorzystywana przez mieszkańców gminy. Samorząd podkreśla, że zakończone prace znacząco poprawiły bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 2 654 tysiące złotych. Powiat lęborski, który realizował zadanie, otrzymał dofinansowanie pokrywające 80% kosztów z rządowego programu wspierającego strategiczną infrastrukturę energetyczną w województwie pomorskim. Gmina Nowa Wieś Lęborska dołożyła do przedsięwzięcia ponad 264 tysiące złotych ze swojego budżetu. Pracę wykonała firma z Niepoczołowic. W odbiorze inwestycji uczestniczyli przedstawiciele powiatu lęborskiego, władz gminy Nowa Wieś Lęborska oraz wykonawcy. Samorządowcy podkreślają, że przebudowany odcinek ma duże znaczenie dla codziennej komunikacji mieszkańców i usprawni dojazd pomiędzy miejscowościami. Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego szuka nowego prezesa zarządu. Spółka ogłosiła nabór na to stanowisko. Kandydaci mogą składać swoje dokumenty do 8 września. Oprócz CV i listu motywacyjnego muszą przedstawić również własną koncepcję zarządzania UTBS-em. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań oraz dokumentów potrzebnych w procesie rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 15 sierpnia plac Jakuba Wejchera zamieni się w pokład legendarnego transatlantyku MS Batory. Tym razem retro wejherowo przybierze barwy Półwyspu Iberyjskiego. Na uczestników czeka bogaty program inspirowany atmosferą egzotycznych rejsów. Na scenie wystąpią zespół Astrolabe, Los Bomberos oraz Swing Like That Jazz Band, który zadba o muzyczną oprawę pełną gorących rytmów i klasycznych brzmień. Nie zabraknie również nauki tańca flamenco, dzięki której każdy będzie mógł poczuć hiszpański temperament. Przez cały czas trwania wydarzenia dostępne będą liczne atrakcje dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali rozrywki dla pasażerów każdego wieku, wystawy stoiska z różnościami i pamiątkami z podróży oraz możliwość zwiedzania sali historycznej okresu międzywojnia w wejherowskim ratuszu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro wschód słońca będziemy mieli o 5:04. Słońce będzie miało ręce pełne roboty, choć raczej chować się będzie za zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, a z tych chmur przelotne opady deszczu. No ale skoro mówimy o robocie słońca, chodzi tutaj głównie, albo przede wszystkim o upał. 27 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. 29 w Gryjpucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierum i 30 w Gniewinie, Luzinie, 32 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Upał naprawdę intensywny.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

waving your banner all over the place. We

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: W wieku 75 lat zmarł ceniony surdopedagog Kazimierz Czapiewski. Podczas swojej zawodowej kariery między innymi zarządzał ośrodkiem szkolno-wychowawczym nr 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie. Jak przekazuje w mediach społecznościowych, ośrodek szkolno-wychowawczy nr 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie odszedł człowiek o wielkim sercu, który całe swoje życie zawodowe poświęcił edukacji, wychowaniu oraz wspieraniu dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu. Swoją wiedzą, zaangażowaniem i życzliwością pozostawił trwały ślad w sercach wychowanków, współpracowników oraz całego środowiska.

środowiska pedagogicznego. Czapiewski był pedagogiem, cenionym surdopedagogiem, wieloletnim wicedyrektorem oraz byłym dyrektorem OSW nr 2. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 5 sierpnia. Msza święta odprawiona zostanie o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem

0: gdzie 19-letni sprawca w nocy z 3 na 4 kwietnia na terenie Wejherowa uderzył poszkodowanego zaciśniętą pięścią w twarz, powodując upadek i obrażenia ciała. Ponadto mężczyzna jest wcześniej podejrzany o to, że pod koniec lipca stosował przemoc wobec świadka w sprawie. Według policyjnych ustaleń wielokrotnie uderzał pokrzywdzonego po całym ciele oraz kopał go, powodując naruszenie czynności narządów ciała i roztrój zdrowia. Dodatkowo groził poszkodowanemu skrzywdzeniem jego psa, czym wzbudził uzasadnioną obawę spełnienia tych gruźb. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz wywierania wpływu na świadka z użyciem przemocy oraz skierowania gruźb karalnych. W piątek mężczyzna został przez policjantów doprowadzony do sądu, gdzie podczas posiedzenia na wniosek prokuratora z prokuratury rejonowej w Wejherowie wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. MZK Wejherowo uruchomiło nową linię autobusową numer 19. Autobusy pojadą na trasie Reda Rumia. Na nowej trasie pasażerowie mogą podróżować od poniedziałku 3 sierpnia. Jak mówi Maksymilian Rudnik z MZK Wejherowo, autobusy jeżdżą na trasie z osiedla Konopnickiej w Redzie do przychodni na ulicy Derdowskiego w Rumi. Trasa przebiega przez ulicę Łąkową, Obwodową, Młyńską w Redzie oraz Grunwaldzką przez dworzec PKP Starowiejską, Wybickiego i Derdowskiego w Rumi. Jak tłumaczy przedstawiciel spółki, autobusy nowej linii numer 19 kursują co 60 minut w godzinach szczytu oraz co 80 minut w godzinach około południowych, wyłącznie w dni powszednie. Z pełnym rozkładem można zapoznać się na stronie MZK Wejherowo. 16-latka mająca blisko 1,6 promila alkoholu w organizmie straciła panowanie nad hulajnogą elektryczną. Konieczna była hospitalizacja. To tylko jedno z wielu zdarzeń odnotowanych podczas weekendowych działań Policji Jednoślad. Chwila bezmyślności może całkowicie przekreślić wakacyjne plany. Przekonała się o tym 16-latka, która postanowiła kierować hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji Puck, nastolatka straciła panowanie nad jednośladem i uległa wypadkowi. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że w organizmie miała blisko 1,6 promila alkoholu. Przykra w skutkach jazda 16-latki nie była odosobnionym przypadkiem. Podczas prowadzonych w weekend działań pod kryptonimem Jednoślad funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu również nieodpowiedzialnych rowerzystów. Mundurowi zatrzymali dwie osoby kierujące rowerami w stanie nietrzeźwości. Badania wykazały u nich odpowiednio 33 mg na litr oraz 62 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Obaj kierowcy ponieśli surowe konsekwencje finansowe. Każdy z nich został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. W niedzielę swój jubileusz 50-lecia obchodziła orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Sławoszyno. Z tej okazji odbyła się uroczystość, która połączona została z koncertem samej orkiestry oraz jej gości. Trzeci dzień Dni Gminy Krokowa przyjął w tym roku wyjątkowy charakter. Na scenie w Sławoszynie w niedzielę królowały orkiestry Dęte, a głównie jedna, czyli Orkiestra Dęta OSP Sławoszyno.
1: Jest to koncert jubileuszowy, czyli koncert bardzo wyjątkowy. Cieszymy się bardzo, że na nasze zaproszenie na jubileusz przyjęły orkiestry, które współpracują i działają z naszą orkiestrą.
0: Mówi prezes OSP Sławoszyno Karolina Majcher, czyli orkiestry z Wierzchucina, Gniewina, Łęczyc, Puck oraz Kosakowa i wiele więcej gości, którzy zechcieli spędzić ten wyjątkowy czas razem z muzykami orkiestry ze Sławoszyna.
2: Ona tworzy naszą wspólnotę gminną, także to się wpisuje pięknie w Dni Gminy Krokowa. Dzięki nim mamy wysoką rangę wszystkich uroczystości gminnych, czy to religijnych, czy państwowych, czy też wydarzeń gminnych uświetniają. Każdy ich chce. Proboszcz im też bardzo dziękował. I teraz słyszymy brawa. Proboszcz im także dziękował podczas mszy świętej, podczas kazania. No, gdyby nie oni, nie wyobrażamy sobie w ogóle jakichkolwiek świąt w gminie bez orkiestry dętej. Także to serdecznie dziękujemy.
0: Opowiada wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki. A podziękowań tego dnia było bardzo dużo. Zwłaszcza, że pół wieku historii samej orkiestry to także pół wieku osób, które ją tworzyły. Przez cały dzień w Sławoszynie było co robić, a wszystko to przy wyborowym wręcz towarzystwie orkiestr dętych. Klasyczna motoryzacja opanowała Władysławowo. W minioną niedzielę odbył się tam drugi zlot samochodów retro i amerykańskich. Na miejscu można było z bliska podziwiać ponad 120 klasycznych i amerykańskich pojazdów, w tym modele znane z kultowych filmowych produkcji. Dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci i dorosłych cieszyły się miniaturowe modele aut, będące wiernymi kopiami tych stojących obok w pełnej skali. Emocji dostarczyły konkursy w czterech kategoriach: najszybsza wymiana kół, detailing, najstarsze auto oraz auto publiczne.

0: obecności. Na scenie zagrała Kinga Włodarkiewicz w duecie z saksofonistą Norbertem Radwanem. Zdjęcia z tej imprezy znajdziecie na stronie wladyslawowo.pl.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. Gryf Słupsk kontynuuje wzmacnianie składu przed sezonem 2026-2027 w pomorskiej czwartej lidze. Do zespołu wraca dobrze znany kibicom Kasper Bałomącek. 24-letni środkowobrońca ostatni sezon spędził w Wybrzeżu Rybalskim Rybal. Bałomącek wraca na stare śmieci, bo w sezonie 2024-2025 reprezentował barwy słupskiego Gryfa. Mierzący 189 cm zawodnik ma na koncie 115 występów w trzeciej lidze i ma zwiększyć rywalizację w defensywie słupskiej drużyny. Nową twarzą zespołu jest także Brazylijczyk Dionata Tonin. 23-letni napastnik pochodzi ze stanu Rio Grande do Sul, a do Polski trafił 2 lata temu. Występował m.in. w Huraganie Międzyrzec, Podlaskie Unii Swarzec i Stali Kraśnik. Wcześniej reprezentował kluby w ojczyźnie. Jak sam podkreśla, jego atutami są mobilność, gra ofensywna i skuteczność w pojedynkach powietrznych. W Gryfie ma wzmocnić się ataku przed startem nowego sezonu, który rozpocznie się już w najbliższy weekend. Z Zielonej Murawy wchodzimy do wody. Lipiec okazał się wyjątkowo dany dla polskich żeglarzy, a wśród medalistów nie zabrakło zawodników z Trójmiasta. Reprezentanci Polski zdobyli w regatach mistrzowskich aż 15 medali, a ważny udział w tym sukcesie mieli sportowcy z Sopotu, Gdańska i Gdyni. Znakomicie spisali się zawodnicy sopockiego klubu żeglarskiego. Jan Koszowski został wicemistrzem Europy juniorów w Formule Kite, a Karolina Jankowska wywalczyła brąz. Kolejne medale zdołożyli windsurferzy klasy Equoil. Michel Łużykowski zdobyła srebro w kategorii do lat 17, a Leon Jankowski brąz w rywalizacji do lat 19. Duży sukces odnieśli także żeglarze z Gdańska. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch z KS AZS AWF z Gdańsk po raz pierwszy w karierze wywalczyli seniorski medal Mistrzostw Europy, zdobywając srebro w olimpijskiej klasie 49R. Brąz Mistrzostw Świata Juniorów w klasie 49R FX zdobyły z kolei Ewa Lewandowska i Anna Zwara, reprezentujące kluby z Gdańska i Gdyni. Na podium stawali również zawodnicy z Gdyni, Blanka Sujkowska z AZS AWF z Gdańsk i Julia Nagórska z Jacht Club Polski Gdynia zdobyły brąz Mistrzostw Świata klasy 29R. Kolejny medal do dorobku dołożyły Aleksandra Melzecka z EKP Gdynia i Sandra Jankowiak, które wywalczyły brąz Mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie 49R FX. Przed reprezentacją Polski koszykarskie wyzwanie najwyższej klasy. Już 30 sierpnia biało-czerwoni zmierzą się z aktualnymi mistrzami świata Niemcami. Spotkanie eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze odbędzie się w Ergo Arenie. Rywale przejdą do Trójmiasta z niezwykle mocnym składem. Trener Niemców zapowiedział powołanie aż 7 zawodników występujących w NBA. Polacy liczą z kolei m.in. na Jeremiego Sochana, który po zdobyciu mistrzostwa NBA z New York Knicks przeniósł się do Portland Trail Blazers. Trener Igor Milicic ogłosił szeroką 33-osobową kadrą, a ostateczny skład poznamy po zgrupowaniu, które rozpocznie się 13 sierpnia w Krakowie. Eliminacje biało-czerwoni rozpoczną 27 sierpnia wyjazdowym meczem z Izraelem, a 3 dni później zagrają przed własną publicznością w Ergo Arenie. Awans do Mistrzostw Świata wywalczą 3 najlepsze drużyny z każdej grupy. Pozostajemy na koszykarskich parkietach. Koszykarze, kibice Energii Czarnych Słupsk poznali plan przygotowań do sezonu 2026-2027. Zespół rozpocznie 17 sierpnia od badań i testów medycznych, a następnie ruszy z treningami. Przed startem rozgrywek słupszczanie rozegrają 8 meczów sparingowych, choć wszystkie odbędą się bez udziału publiczności. W harmonogramie znalazły się spotkania m.in. z Deską Pelplin, Kingiem Szczecin, Twardymi Piernikami Toruń, Dzikami Warszawa i AMW Arką Gdynia. Najważniejszym punktem przygotowań będzie turniej Puchar Prezydentki Miasta Słupska, który odbędzie się od 18 do 20 września. W jego ramach kibice zobaczą oficjalną prezentację zespołu oraz rywalizację Czarnych z Reflem Sopot, Kingiem Szczecin i Arką Gdynia. W kadrze Energii Czarnych na nowy sezon są m.in. Jan Pluta, Damon Robinson, Dominik Green, Jordy Dmitriewicz, Mason Massen i Kasper Borowski. Akademia Piłkarska Kaszubian z gminy Wejherowo ma powody do dumy. Zarówno młodzi zawodnicy, jak i trenerzy zostali docenieni przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Pomorski Związek Piłki Nożnej. Na letnie zgrupowanie kadry pomorskiego ZPN powołano Szymona Hermana z rocznika 2015, który znalazł się w gronie 18 najlepszych piłkarzy swojego rocznika w województwie. W kadrze rocznika 2014 znaleźli się także wychowankowie Akademii Bruno Stolc i Anastazja Kierska. Sukcesy odnoszą również szkoleniowcy. Prezes Akademii Marek Hebel pracował w sztabie programu Talent Pro PZPN, skupiającego najlepszych młodych piłkarzy z reprezentacji Polski do lat 15, 16 i 17. Z kolei Radosław Czarnecki uczestniczył w letniej Akademii Młodych Orłów PZPN w Wałbrzychu, zdobywając nowe doświadczenia i poznając nowoczesne metody szkolenia. Akademia Piłkarska Kaszubian prowadzi treningi w Gościnie, Wejherowie, Bolszewie, Gowinie i Zbychowie. Obecnie szkoli ponad 300 młodych piłkarzy, a kolejne powołania i udział trenerów w projektach PZPN potwierdzają skuteczność systemu szkolenia rozwijanego w gminie Wejherowo. Niestety smutna wiadomość dla kibiców piłki nożnej z Pomorza. W wieku 43 lat zmarł były bramkarz Lechii Gdańsk Mateusz Bąk. Jeden z symboli symboli odbudowy biało-zielonego klubu na początku XXI wieku. Do Lechii trafił około 13 lotek z inicjatywy trenera Michała Grobisza. Po upadku klubu pozostał w drużynie i jako jedyny zawodnik przyszedł z nią drogą od A-klasy aż do Ekstraklasy. W najwyższej klasie rozgrywał

0: bramkowej zdobyto we wrześniu 2008 roku w meczu z GKS-em Bełchatów. Łącznie rozegrał 12 spotkań w Ekstraklasie w barwach Lechii. W swojej karierze reprezentował także portugalskie Martimo, Wisłę Płock, Podbeskidzie, Bielsko-Biała oraz bułgarski Eter Wielkie Tyrnowo. Karierę zakończył w 2017 roku w Lechii Gdańskiej, żegnając się z kibicami podczas meczu z Pogonią Szczecin.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.